что сы?

z błyskawica. Połączyło nas wielkie boom między czarną korpo zarazą.

0: 97,1 FM.
1: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że

Раз, раз, а. Я. А, да, а. Ciągły strach przed tym, że mnie może coś ominąć. Kolegi drag, wiadomość dnia i twoja do mnie miłość. Chce mi się spać, a głowa w piach. Kieruję się swą siłą.

śmierć, rycerz, smok, święty Piotr, chyba coś trzyma, jakieś klucze, nie wiem. Umiem tylko odczytać godzinę i zawiązać but.

Radio.

0: Campus. Campus.
1: Nie wiem, stary, już nie czuję tej muzy wcale. Dzwoniło u niej, przerwę chcą zrobić, nie na stałe, ale nie wiem, czy dam radę ciągnąć to dalej, gdzie kryzys.

dalej kocham to. O dziwo, ej, ja dobrze wiem co mam robić. Będę kleił wersy i bity tylko bez trwogi. Stary, muszę już kończyć. Spróbuję złapać wenę zanim znowu się wyłączy.

napompowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz.

inną karnacją przyjechał do Polski. Lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyć i tyci. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecznej

Campus. Mam 20 rozpoczętych numerów. Nie potrafię pozamykać ich, nie mogę przyjąć steru.

To nie ten Michał, który czuje winę za każdy przypał, który się popłakał, bo coś tam widział, który łamał swoje serce, bo miał taki zwyczaj.

Yo. Okay. Zaparzam miętę, żeby się nie wczuwać. Kiedyś te nerwy łagodził mi siuwak. Dalej się bujam, ale stąpam po ziemi, nie biegam po chmurach. Dalej mam luźną gumkę. A kiedyś byłem Pokémon. Patrzyłem na dorosłych, myśląc, czego oni w ogóle chcą.

niego. Ta rzeczywistość była jak ulica złego, wciąż niepewna przyszłość, wszechogarniająca niemoc. Tak bardzo ciężko było zrobić coś dobrego, przebić się przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia, ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża. Wdycha jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza, wieczorny dżem. Świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim był Tyrmand, że Tyrman to był jazz i o tym, jak pięknie pisał, wiem. Jak bardzo cenił go Kisiel, znaczył dla niego wiele. I jak kochały go ulice, kiedy dał im bestseller. Choć jego życie nie było z tych najłatwiejszych, to żył tak, jak chciał. Wiem to, kiedy

nieustanny mecz. Bo Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, a jego życie to film.

konsekwencje. Zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie, przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę. Był też kelnerem, jakoś nie umiał wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, starał się żyć w pełni, jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżkę, na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość.

przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru, honoru, który przystoi już nam 25-latkom.

Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy palę.

0: Żebyś w końcu miał ten dzień w Shire, to jak chciałbyś go drapesz dolić?
1: Ziom, więc tak. Najpierw, wiadomo, śniadanie. Śniadanie jest obfite, siedzimy w ogrodzie. Wystawiam
0: cztery śniadania.
1: Cztery śniadania, bo to będzie trwało do 14.
0: No.
1: Będzie trwało do 14, wiesz, dziadunio przynosi najlepszego ale'a, jakiego ma. No. Kto miał? Pipin miał fajkowe ziele od swojego przodka.
0: Ja bym z Pipinem opiła dwie fajkowe ziele.
1: No i Bugginsowie z Sackville nie są zaproszeni.
0: Nie są zaproszeni.
1: Nie są zaproszeni.
0: Ja wejdź
1: Bugginsów z Sackville.

0: pojawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo wie.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale nie puszczę cię bez... Ale nie puszczę cię bez...

0: akcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni.

trawa. Już od lat się topię w insomni. Wtedy basem nie gada. Chciałbyś usłyszeć?

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Halo, czy śpita?
1: Tak napisał Daniel z Piaseczna. To był cytat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kamilu, i dzień dobry państwo.
1: Dzień dobry. Bardzo miło mi nam was widzieć, że jesteście, bo widzimy, że jesteście.
2: Kto widzisz jeszcze kogoś w tym pokoju?
1: Widzę SMS-y.
2: No, tak.
1: No właśnie. I SMS-y widzę, że są. Jak chcecie, to możecie pisać na 886-971-971, to was zobaczymy, przynajmniej w takiej wersji.
2: O 7.01 Jaca z Ursynowa pyta, czy pakujemy plecaki do szkoły. Patrycjusz obstawiał o 7.15, że Kamil dotrze po wiadomościach.
1: Nie, z korkami pewnie dłużej, że na pewno będzie w okolicy 7.30, raczej po wiadomościach niż przed.
2: No bo już rok szkolny się zaczął.
1: No właśnie,
2: patrzeć.
1: Właśnie. Kapitan Poranek. Więc dzień dobry, bardzo piękny mamy dzisiaj dzień, moi drodzy, 7.21 aktualnie na wszystkich zegarach, w Polsce oczywiście.
2: W Polsce, tak, to się zgadza.
1: Bo nie na wszystkich
2: zegarach. Ale na przykład wiesz, która by była godzina teraz w Ulaanbaatar?
1: Nie mam pojęcia.
2: Ja też nie wiem, ale strzelam, że tam jest 13.21.
1: 13.21.
2: W Ulaanbaatar.
1: Wiem, że...
2: Albo 12.21.
1: To teraz na przykład w Indiach byłaby pewnie 12... byłaby równo 12.51.
2: Niezmiennie mój mózg nie przyjmuje do wiadomości, wiesz, ile jest mieszkańców w Mongolii?
1: Więcej niż w... nie wiem.
2: Tam około 3 milionów z tego, co kojarzę. A wiesz, ile mieszka w stolicy Mongolii?
1: No.
2: 1,5 miliona. A Mongolia
1: jest
2: tak
1: duży kraj.
2: 6 razy albo tak, 5 większa od Polski.
1: To jest duży kraj. No. Ale tam większość to stepy chyba, co nie?
2: Tak. No. Ale 3,5 miliona osób mieszka w Mongolii, z czego 1,5 do tam 1,7 miliona w samym Ulaanbaatar.
1: Niesamowite. No piękne statystyki.
2: Mongolia
1: właśnie...
2: to jest taka Islandia, tylko że bardziej.
1: Więc może zaczniemy od tego, żeby złożyć życzenia. Co o tym sądzisz?
2: Dobrze, możemy to zrobić.
1: W takim razie wszystkiego najlepszego składam na ręce pana Bazylisa, pana Erasma.
2: Erasm z Rotterdamu na przykład był i on miałby dzisiaj imieniny.
1: To prawda.
2: Erasm.
1: Erasm z Rotterdamu, masz rację. Trudno mi to przyjąć do wiadomości i przyznać ci rację, ale niestety będę musiał to zrobić w tym momencie.
2: O tyle cię mogę usprawiedliwić, że zarówno A, jak i E są z samogłoskami i to, mogą ci się jeszcze mylić.
1: To prawda, mogą mi się mylić. Feba, Gerardi Gerarda, jak i Maryn i Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przedsław również, Serapia i tyle.
2: Serapia, fajnie. Serapia, bardzo ładnie.
1: Ale nie do końca. Po zasłużonym weekendzie w środku tygodnia wstałem dziś pierwszy raz od niepamiętnych czasów, o tak nieludzkiej porze. Moje pytanie brzmi, to wy tu tak żyjecie?
2: Tak, niestety tak to wygląda. I niestety mnie martwi jeszcze jedna rzecz, że słońce coraz później wstaje.
1: To napisał Royal Bell ćwierć funciak z serem, który dodał, że w tym nieszczęściu cieszy jedynie fakt, że mogę je dzielić z tak zacnym gronem. I powiem szczerze, że ja jako człowiek bardzo nie lubię wstawać wcześnie, bardzo tego nie lubię, ale za każdym razem, kiedy tu przychodzę, mam też poczucie tego, że kurczę, przynajmniej w zacnym gronie to wszystko jest i gdyby nie to zacne grono, ja też bym tu się nie pojawił nigdy.
2: Ja też nie chciałbym się tu przychodzić.
1: Nie, absolutnie. Erasm z Zakroczymia.
2: Nie znam tej postaci.
1: Ja też nie znam.
2: Erasm z Zakroczymia? Któż to był?
1: Z Zakroczymia, patrz.
2: Bo SMS-owo nam donieśliście o tym, że był Erasm z Zakroczymia. On, zobacz, Erasm Zakroczymia był kamieniem, na którym
1: nie,
2: była murowana tablica.
1: Tablica upamiętniająca.
2: Nie, no, jak wchodzi się na Wikipedię i jest zdjęcie, to Erasm Zakroczymia był takim szarym kamieniem i miał na sobie tablicę.
1: Dobrze,
2: Erasm Zakroczymia.
1: A dowiemy się, co tam się dzieje? To jest na Tarchominie w ogóle.
2: Poczekaj, to ja już się pogubiłem.
1: Był synem Piotra z Zakroczymia, prawdopodobnie pochodził z Włoch. Budowniczy mostu Zygmunta Augusta na Wiśle w Warszawie.
2: Poczekaj, ale to czemu pomnik Augusta z Zakroczymia jest na Tarchominie?
1: I do, nie wiem, no. Może tam w pobliżu tego mostu po prostu jest.
2: A może po prostu Tarchomin przeszedł, znaczy Zakroczym przeszedł Tarchomin?
1: Nie, Maciek, no.
2: Nie wiem, jestem teraz w szoku. Czemu to się tak odbywa?
1: No nie wiem, no. Ja ekspertem nie jestem.
2: Ja bym przeczytał jakąś biografię Erasma z Zakroczymia.
1: Zakroczym, ale za czym?
2: Na Tarchominie jest ulica Erasma z Zakroczymia.
1: To na Białęce, nie na Tarchominie.
2: Nie, no, znaczy, to, znaczy to nie ja powiedziałem, to nasz słuchacz napisał, że tak, na Tarchominie.
1: Tak, tak. To... No to na Białołęce jest. Jest na Białołęce. Osiedle Tarchomin, co prawda, ale na Białołęce.
2: Był też Erasm Ciołek i ma swoją ulicę na kole.
1: No, czyli był jeszcze dużo z tych Erasmów.
2: Na kole ma ulicę? To dziwne. Kamilu, a jeszcze do nas piszecie na WhatsAppie, bo na WhatsAppie też można do nas pisać.
1: To prawda.
2: Kuciu, Asterix at Hanna na początek.
1: Obiecałem Asterixa.
2: A ja znalazłem tą piosenkę latynoamerykańską, o której mówiłem we wtorek i mogę ją później zapodać.
1: Dobra, to zacznijmy w takim razie od tego, co ja proponuję. Ale nie myślałem o Adhanie, szczerze mówiąc. Myślałem o czymś innym, ale możemy zagrać Adhanę w takim razie, bo Adhany to nie graliśmy.
2: Na pograniczu Tarchomina i Białołęki podobno jest ulica Erasma z zakończenia.
1: No dobra, już teraz będziemy się sprzeczać o tym. Będziemy się sprzeczać teraz o to, gdzie jest ulica. Czy w Tarchominie, czy w Białołęce.
2: Ale kurczę, z czego on był znany? Z tego, że był synem?
1: Zbudował most. No, słyszałeś. Na Wiśle, w Warszawie. Budowniczy mostu Zygmunta Augusta na Wiśle.
2: Ówczesne źródła wskazują, iż mógł on nosić nazwisko Ciotko. To trochę jak Wojciech Basiura. Vel modest amaro. Tak Erasm z Zakroczymia brzmi dumnie. A Erasm Ciotko?
1: Albo Giotto. Albo albo Ciotto.
2: A to on z Florencji się nawet wywodzi.
1: No to pewnie dlatego Giotto, co nie?
2: Ale zobacz, jak kiedyś ludzie jacy byli, prawda, no jakby wszechstronnie uzdolnieni, bo jeszcze zanim budował mosty, to był szyprem w Gdańsku.
1: Dobrze, zagrajmy kawałek, panie Maćku. Pisz tam Asterix, super. Adhana. No i kliknij ten guzik. No i kliknij i gramy.
2: To już.
1: No.

0: I tak oto, moi drodzy, dobiliśmy do 7.32, gdzie wiadomości już teraz będą razem z Adą Maciejewską, która już czeka po drugiej stronie szybki. Wyspałaś się dzisiaj?
1: O dziwo tak.
2: O dziwo.
0: Tak. O dziwo, dlaczego?
2: A o której poszłaś spać?
0: No.
1: 23, coś takiego.
2: To ja podobnie. Ostatnio mam tak, słuchajcie, to już chyba starość, że tak po 22 nigdy tak nie miałem. Jak byłem piękny i młody i byłem w liceum kiedyś na przykład, to o 22 w życiu nie chodziłem spać.
0: No ale to obowiązki już, wiesz, to w pewnym momencie życie cię zmusza tak, żeby iść po prostu 22 i 23 spać.
2: No, ale życie zmusza, ale biologia nie zawsze pozwala.
0: Nie, no to prawda, biologia nie zawsze pozwala, ale...
2: Ada, lubiłaś biologię w szkole?
1: Ale... Średnio.
2: Ja też nie lubiłem.
0: Ale to nie o to chodzi, bo teraz też byś mógł położyć się spać później. Nie ma z tym problemu. Ale wtedy problemem nie była biologia, że ci nie pozwalała spać.
2: Poczekaj,
0: się wcześniej
2: ja
0: spać.
2: Może wyjaśnię. Mi po prostu bardzo się chce spać po 22.
0: No dobra. No trudno. Ada Maciejewska. Akademicki
1: Radio Campus. Śledztwo w sprawie zonda krypto. Rosja wprowadza działania odwetowe wobec Niemiec. Porwanie kenijskiego dziennikarza. Wiadomości. Śledztwo w sprawie upadku giełdy zonda krypto nabiera tempa. Prokuratura ma nowe dowody, a kolejni podejrzani zdecydowali się współpracować ze śledczymi. Według ustaleń straty klientów mogą przekraczać 350 milionów złotych. W lipcu śledztwo przedłużono do 17 stycznia 2027 roku, a prokuratura zabezpieczyła około 4 miliony euro na zagranicznym rachunku. Badane jest również możliwe pranie pieniędzy. W sprawie uczestniczą organy ścigania w Estonii i Monako. Służby intensywnie analizują powiązania z politykami, w tym z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy unikają odpowiedzi na pytania dotyczące afery. To wypowiedź Romana Giertycha, obrońcy Przemysława Krala.
3: Jak się okaże, że politycy PiSu trzymali swoje pieniądze, nieujawniane w oświadczeniach majątkowych, w kryptowalutach. Myślę, że tego się najbardziej boją.
1: Przełomem w sprawie było zatrzymanie 27 sierpnia prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Śledczy badają m.in. podejrzenia dotyczące korzyści związanych z umową sponsorską zonda krypto. Dzisiaj doszło do kolejnych 3 zatrzymań. Rosja zdecydowała o zamknięciu placówek niemieckiego Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Decyzję ogłosił dzisiaj minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Moskwa przedstawia ją jako odwet za działania podjęte przez Niemcy wobec rosyjskich instytucji. Wcześniej Berlin zdecydował m.in. o zamknięciu rosyjskiego domu w Berlinie. Odpowiedź Rosji oznacza kolejne ograniczenie kontaktów kulturalnych między krajami. Rosyjskie władze zapowiadają dalsze działania odwetowe. Dziennikarz jednego z największych kenijskich serwisów informacyjnych, Alek Kiprotich, został uprowadzony w nocy z wtorku na środę. Zastępca redaktora naczelnego kenijskiego serwisu The Standard został porwany przez uzbrojonych mężczyzn. Wypuszczono go 9 godzin później po ponad 200 kilometrów od miejsca zdarzenia. Agencja, w której pracuje dziennikarz, znana jest z krytycznego podejścia do władz i według jej prezesa porwanie nie było przypadkowe. Kiprotich już w czerwcu poinformował o uniknięciu porwania po tym, jak skrytykował prezydenta Ruto w mediach społecznościowych. Organizacja Amnesty International podkreśla, że incydent budzi poważne obawy o wolność mediów w Kenii i wezwała do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w tej sprawie.
2: Korki. Moi drodzy, zagramy w taką grę. Im większy gdzieś jest korek, no, tym ja będę bardziej robił S8. Wisłostrada. Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku Blue City. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale słuchajcie...
0: Jest
2: Prymasa
0: wysoko.
2: Tysiąclecia w kierunku południowym. No, dwie kolizje widzę. Jest słabo S8 na wysokości faktory. No, zdecydowanie. Korek aż zawisłe się ciągnie. Chociaż w sumie, nie, no dobrze, to już zrozumiałe, że tu jest puk, a tu jest jeszcze korek. Ale ogólnie powiem wam, że jak na to, że mamy już drugi dzień szkoły, jest 3 września, to jeszcze nie jest tak bardzo źle.
0: To nie jest trzeci dzień szkoły?
2: Nie,
0: nie, no, pierwszego dnia był.
2: Pierwszy to jest taka rozbiegówka, tam wiesz, nie wszyscy nawet przychodzą.
0: To prawda. Ale niech będzie.
2: Ja już skończyłem na temat korków.
0: Pogoda. A ja bym powiedział, że może pogoda będzie nam jeszcze dopisywała w tym miesiącu. To może zrobimy teraz tak, że ja w takim razie, czym będzie cieplej, tym będę robił bardziej ojojoj.
4: Ajajaj. Tak.
0: Dobrze. To słuchajcie, żebyście mieli punkt odniesienia, dzisiaj maksymalnie stopni 24, więc ajajajajaj.
4: Ale,
0: saga uśredniona.
4: Ale zachmurzenie, więc Kamil dlatego nie jest taki bardzo rozentuzjazmowany.
0: Tak, no i taka temperatura w stylu ajajaj utrzyma się mniej więcej do poniedziałku, a we wtorek już ajajajajaj. No, do 27. Tak, ale jakbym to jest tylko wyjątek. Wtorek będzie bardzo słoneczny. Każdy dzień kolejny będzie taki ajajaj, co nie, spoko. Ale na przykład za dwa tygodnie, mniej więcej zbliżając się do 17 września, czyli druga połowa września, zapowiada się taka ajajajajaj.
4: Naprawdę. To
0: ale
4: co tam się będzie działo?
0: Nie mam pojęcia, ale będzie wysoko. Będzie ostro. Ale to druga połowa września, więc jeszcze nic nie wiadomo. Wszystko jest tak, wiesz, palcem w herbacie.
4: Po wodzie.
0: W herbacie.
4: Nie pchajcie palców do herbaty, bo się poparzycie.
0: No ale to może być chłodniejszą herbatę na przykład.
4: Iced tea.
0: Nie, po prostu chłodniej, taką letnią herbatę. Wiesz, co znaczy letnia herbata?
4: Letnia herbata to jest taka z truskawkami.
0: Też nie.
5: Radio Campus 97.1 FM. You've been

0: Kilo i I Wish przed chwilą na naszej antenie, moi drodzy. Teraz będziemy przenosili się do czasów, które już są minione, które nikogo nie obchodzą, ale...
1: Nie, no jakby nikogo nie obchodziły, to byśmy o tym nie mówili.
0: Nie, no to już nie mają znaczenia, o. Ale kiedyś miały.
1: No też bym nie przesadzał, ale
0: nie,
1: dobrze.
0: No tak jest.
1: Udowodnij ci na każdym z tych przykładów, że jednak mają.
2: Kapitan Poranek.
0: Wątpię.
1: Ten dżingiel sugeruje, że chwilę wcześniej powiedzieliśmy coś bardzo śmiesznego.
0: On zawsze jest w idealnym momencie. Ja nawet nie wiem, ja za każdym razem go ustawiam.
1: Nie wiesz, jak to się dzieje.
0: Ja za każdym razem go ustawiam i nie mam pojęcia, że go ustawiłem.
1: Słuchajcie, w pewnym momencie wchodzi do naszego studia chłop z takim właśnie werbelkiem i talerzem i robi...
0: I to w losowych momentach.
1: Panie, idź pan stąd.
0: Najlepiej to działa. Dobrze,
1: Kamilu,
0: panie Maćku.
1: 301 rok naszej ery.
0: 301 rok?
1: Założono San Marino.
0: O!
1: Ciekawe, nie?
0: Kawał czasu temu już. Myślałem, że to młodsze miejsce, szczerze mówiąc.
1: Nie, to jest w ogóle najstarsza chyba republika i w ogóle... Nawet nie wiem, czy to nie jest najstarsze państwo na świecie obecnie.
0: Ho!
1: Wiesz, takie, że San Marino i San Marino.
0: No tak, a nie, że jakaś taka, wiesz, Rzeczpospolita, coś takiego.
1: Tak, byłeś kiedyś w San Marino?
0: Nie.
1: Ja polecam, byłem w zeszłym roku i polecam przynajmniej jedną noc spędzić w San Marino.
0: Mhm.
1: Otóż dlatego, że, no przynajmniej tak było we wrześniu zeszłego roku, że San Marino wieczorami staje się puste, ponieważ bardzo wiele wycieczek Włochów, czy też wycieczek z zagranicy przyjeżdża tam w ciągu dnia, zwiedzają co mają zwiedzać, no ale wyjeżdżają stamtąd późnym popołudniem, także wieczorem naprawdę w San Marino to jest zarówno miasto San Marino, jak i nazwa państwa,
0: czyli
1: w stolicy państwa, było po prostu pusto na ulicach. To było coś wspaniałego, zwłaszcza, że San Marino jest naprawdę ładne.
0: Ciekawe. Muszę się wybrać do San Marino w takim razie.
1: I w ciągu tak naprawdę, w ciągu 10-15 minut możesz zobaczyć parlament San Marino, najważniejszy kościół w San Marino, siedzibę chyba, nie pamiętam jak się nazywa głowa państwa u nich. Być może prezydent, nazwijmy go prezydentem San Marino, bo wszystko jest tak blisko siebie. A przy okazji ładne widoki.
0: Więc ciekawe.
1: Polecam.
0: Kamilu,
1: czy wiesz, kim był Giuseppe Farina?
0: Wiem, kojarzę to imię i nazwisko.
1: Powiedz, kim był. Bo to jest test dla ciebie, to ty powinieneś wiedzieć takie rzeczy.
0: To pewnie F1.
1: Tak.
0: Dobrze, ale to dlatego go kojarzę. Ale...
1: Pierwszy mistrz świata Formuły 1.
0: Ach, no właśnie.
1: Dzisiaj jest rocznica, w roku 1950.
0: Gdzieś tam świtało, ale
1: Giuseppe
0: nie wiedziałem.
1: Giuseppe Farina został pierwszym mistrzem świata Formuły 1.
0: Nie przypomniałbym sobie, w którym kościele to świtało.
1: No nie w kościele, to na torze.
0: To na torze akurat było. Chyba, że mówimy o świątyni prędkości na przykład.
1: Świątynia prędkości to jest trasa szybkiego ruchu pomiędzy Warszawą a Łodzią.
0: To też na... To, no.
1: To jest świątynia prędkości.
0: Nie. Świątynia prędkości to oczywiście mówimy o torze. Jakim, panie Maćku?
1: Nie, no jeszcze nie mam pojęcia.
0: Jest jeden tor, o którym mówimy, że jest świątynią prędkości.
1: No powiedz, jakie państwo przynajmniej.
0: Włochy.
1: Mediolan.
0: Nie ma. Ale byłeś blisko, bo...
1: Turyn.
0: Nie. Monza.
1: A, Monza. Monza czy Monza?
0: Monza raczej powinno się mówić, ale przyjęło się u nas, że się mówi Monza raczej bardziej. Ale tak, ale wydaje mi się, że byłeś dosyć blisko, bo Monza jest właśnie w okolicy Mediolanu.
1: Matko, jak on młodo zmarł, znaczy miał 60 lat, ale on zginął tragicznie, czy nie?
0: Nie,
1: tak. Zginął w wypadku samochodowym.
0: Okej.
1: Okay. No, smutne, ale...
0: Ale to w ogóle ciekawe, dlatego że Formuła 1 w tamtych czasach właśnie, gdzie zdobywał mistrzostwa, czyli w 1950 roku, była bardzo niebezpiecznym sportem. Teraz już śmierć na torze jest raczej rzadkością, która jest statystycznym błędem, a kiedyś to było raczej codzienność, że na torze ktoś tam ginie. Więc jak w 1950 roku zdarzało się, że kierowca nie umiera przez to, że bierze udział w wyścigach, a raczej w wypadku samochodowym w drodze na wyścig, to jak pan Giuseppe umarł, to jest dziwne, ale zdarzało się i tak.
1: Smutne. W 1967 w Szwecji wprowadzono ruch prawostronny.
0: O!
1: Tak zwany Dzień H.
0: Dzień H.
1: Jest to dla mnie o tyle fascynujące, bo jest artykuł na Wikipedii właśnie o Dniu H i dopiero sobie człowiek uświadamia, jak wielkie to jest w ogóle przedsięwzięcie, żeby zmienić ruch w całym państwie. No. Problem był taki, że wszyscy sąsiedzi Szwecji mieli ruch prawostronny. Tak jak wszyscy normalni ludzie na kontynencie, bo nie mówimy o Brytyjczykach, którzy wpadają na dziwne pomysły. Więc i samochody, które były importowane do Szwecji, rzeczywiście jakby no, miały kierownicę po lewej stronie, tak? Mhm. Tak, tak, po lewej stronie, co też było no, niebezpieczne przy ruchu lewostronnym, jak się ma kierownicę po lewej stronie. I tak oto właśnie 3 września o godzinie 5 rano litera H, bo dzień H jakby się rozpoczął, ponieważ H to jest właśnie od szwedzkiego wyrazu Höger Trafik, co oznacza ruch prawostronny.
0: No i, no i litera H też bardzo dobrze odwzorowuje zmianę pasa, zmianę kierunku.
1: Rzeczywiście.
0: Nie? Więc
1: rzeczywiście.
0: To też nie tylko dlatego, że od wyrazu Höger Trafik, ale też od tego.
1: To wszystko poprzedziła 4-letnia kampania edukacyjna.
0: Właśnie to mnie chyba najbardziej fascynuje w tym wszystkim, dlatego, że generalnie Szwedzi byli przeciwko temu, żeby przeciwko takim zmianom. 83% Szwedów było przeciwko zmianie. Cała kampania właśnie trwa 4 lata przy pomocy psychologów, specjalny program edukacyjny, żeby przekonać Szwedów, ej, słuchajcie, to jest naprawdę dobry pomysł. Weź przekonaj całe państwo, że twój pomysł jest naprawdę dobry do czegokolwiek.
1: Mnie jedna rzecz ostatnio tak spłynęła na mnie taka wątpliwość. Jechałeś kiedyś mostem pod kanałem La Manche? Albo kanałem angielskim, jak
0: nie.
1: Kto woli? Mnie zastanawia, jak wygląda jakby zmiana ruchu, jakby na, przepraszam, mostem, tunelem oczywiście, bo tam jest tunel, a nie most. Jak wygląda kwestia zmiany ruchu, jak się jedzie z Francji do Anglii i odwrotnie? Jak to technicznie wygląda na miejscu?
0: Ja nie przejechałem samochodem nigdy granicy między lewym a prawą stroną ruchu. Jeździłem w lewym i prawym stronym, lewostronnym i prawostronnym, ale nigdy nie przejechałem przez granicę ze zmianą strony, więc trudno mi to powiedzieć, ale
1: no
0: wydaje mi się,
1: mnie to fascynuje, jak wyglądają przejścia graniczne. Przejścia graniczne to jeszcze jakoś to zorganizujesz, ale tak jak jeżeli nie ma pomiędzy Anglią a Europą kontynentalną kontroli granicznej, przynajmniej nie było, ale chyba nie ma nadal, czy jest?
0: Jest.
1: Jest już?
0: Naprawdę.
1: No dobra, ale był czas, że nie było.
0: No dobra, no i co?
1: No to jak to wyglądało w tym tunelu? Jak te samochody nagle z prawej na lewą uciekały i z lewej na prawą?
0: Nie mam pojęcia.
1: To mnie fascynuje.
0: Na statku jednak wysiadasz, bo jak płyniesz statkiem, to wysiadasz, to wyjeżdżasz po prostu, wiesz, jest po prostu zmiana pasu.
1: Co? W tunelu wjeżdża się na pociąg?
0: Naprawdę?
1: Nie, no oni, nasi słuchacze sobie...
0: Ale napisały to dwie osoby, więc...
1: Dwie osoby niezależnie od siebie się napisały, że auta jadą na wagonach w tunelu pod kanałem La Manche?
0: Ja nie mam pojęcia.
1: Co wy mówicie? Dlaczego ja się dopiero o tym dowiaduję dzisiaj?
0: Ciekawe. Jedziesz pociągiem, samochód wjeżdża na pociąg. Polecam zobaczyć filmik.
1: No nie.
0: Obej oglądamy?
1: Oczywiście, że oglądamy.
0: Musimy zobaczyć.
1: Kurczę.
0: No, napisz to. No i fajnie.
1: Nie, no ja jestem...
0: Faktycznie. Zobacz, wagon jest. Wszystko
1: normalnie
0: jest.
1: Normalnie jakby się wjeżdżało na peron na dworcu Warszawa Wschodnia.
0: Dokładnie tak. Jedziesz co na peronie.
1: Samochody i wjeżdżają do pociągu samochody. Ja nie miałem pojęcia, że to
0: ja
1: tak
0: też,
1: wygląda.
0: Ale ja dobra, ja też o tym nie wiedziałem. Przejazd eurotunelem pod kanałem La Manche wygląda tak, że wjeżdżasz po prostu na wagon do pociągu. Ojej.
1: Nie no, jestem w szoku.
0: Ja też.
1: Zobacz, Kamil, ile jest jeszcze rzeczy, o których nikt nam nie powiedział.
0: Ale zobacz, też o tym nie wiedziałem.
1: Zobacz, co się dzieje w SMS-ach i na WhatsAppie z tej okazji. Jedziesz pociągiem. Tak,
0: pociąg. W Azji jest między krajami zmiana ruchu lewego na prawy. Jakaś Tajlandia, Malezja chyba. Ciekawe. Jak przepływasz promem, to u nas wjeżdżasz po naszej, a prom, no tak, to promem to tak.
1: Promem jestem w stanie sobie to wyobrazić, tak. Jakby uwierzcie, ale... Nie, no niesamowite.
0: Ale wagony na auta są. Nieprawdopodobne, ale fajnie to wygląda, to prawda. Wygląda to super.
1: To jestem ciekawy, ale zwróć uwagę, że chyba w ogóle niewiele jest takich miejsc na ziemi, gdzie jakby rzeczywiście takie, no jakby samochód rzeczywiście może przejechać, rzeczywiście promowo czasami. Między Chinami właśnie a Hongkongiem też tak jest, że jednak ten ruch się zmienia, ale no zobacz, na Cyprze jest ruch lewostronny, no ale to jest wyspa. Malta też jest wyspą, więc tam nie ma żadnego tunelu. Japonia też jest ruch lewostronny z tego, co kojarzę, no ale też nie ma żadnego mostu, który łączy Japonię z kontynentem, prawda?
0: Nie wiem. Jest? Nie ma?
1: Zaraz nam napiszą, że jest pociąg pod
0: jest
1: wodą.
0: Jest pociąg pod wodą, wiesz, jak
1: dobrze,
0: to?
1: Kamilu, jeszcze o jednej rzeczy musimy wspomnieć.
0: Ale to szybko, mam
1: w 99 roku na antenie telewizji TVN zostało wyemitowane pierwsze wydanie polskiej wersji teleturnieju Milionerz.
0: Pozdrawiamy z tego miejsca pana Huberta Urbańskiego, który podejrzewam, że jest pewna szansa, że słucha, chociaż pan Hubert Urbański, z tego co wiem, nie lubi wcześniej wstawać.
1: No ale to 7.55 to jest wcześnie?
0: Nie wiem, dla mnie to jest bardzo wcześnie.
1: To pan Hubert Urbański nie może być grzybiarzem.
0: Znaczy ja nie wiem.
1: Ani wędkarzem.
0: Trzeba by go zapytać, czy chodzi na grzyby, ale
1: nie chodzi, na pewno. No jak mówisz, że nie lubi wcześnie wstawać, to na pewno nie chodzi.
0: Dobrze, moi drodzy, wracając. Maciek ma do zagrania piosenkę.
1: A, jeszcze to prawda.
0: No właśnie.
1: Moi drodzy, Del Tingo el Tango.
0: Tak się nazywa ten kawałek,
1: Del
0: tak?
1: Tingo el Tango, tak się nazywa ten kawałek, ładnie się
0: prawda? I powiedz, skąd go wytrzasnąłeś?
1: Ja go wytrzasnąłem stąd, że kiedyś słuchałem pewnego podcastu, gdzie właśnie w przerwach między rozmowami z
0: Dział zagraniczny,
1: ludźmi,
0: możemy powiedzieć.
1: Nie. Raport o stanie świata. Kamil myli podcasty o sprawach zagranicznych. W raporcie o stanie świata kiedyś było coś wspaniałego właśnie, co polegało na tym, że fajne numery puszczali między rozmowami z mądrymi ludźmi i między innymi właśnie Del Tingo el Tango tam się pojawiało.
0: No to właśnie Del Tingo el Tango, moi drodzy, teraz na naszej antenie.

0: Aktualnie godzina 8. Można? Można.
1: Bim, bom. Teraz wybiło.
0: To jest zegar, tak?
1: To był zegar.
0: To był zegar.
1: Bardzo nie poznałeś?
0: Fajny, bardzo fajny zegar. Dobrze, niech będzie. Ada Maciejewska ze sportem. Ado, musisz nam powiedzieć, czy ty taka sportowa jesteś, czy nie bardzo?
2: Nie bardzo.
1: Okay. Ale jak się spieszysz na autobus, to biegniesz.
2: Tak, znaczy nie, no generalnie ja osobiście to bardzo lubię sport, ale tak w kwestiach takich teoretycznych
0: poczytać
2: to średnio.
0: Sobie, a, teoretycznych.
1: Nie, no
0: a praktycznie?
2: Ja praktycznie to tak.
0: A, to właśnie
1: o to pytałem. Teoria sportu
0: teoria
1: nas nie interesuje.
0: W ogóle
2: no
0: nie.
2: Jak
0: a co
2: najbardziej.
0: Tam, a co tam w praktyce?
2: Siłownia, piłka nożna.
0: Piłka nożna, a faktycznie rozmawialiśmy kiedyś tak.
1: No to
0: z Adą.
1: Ja nawet to pamiętam, a nie ja prowadziłem tę rozmowę.
0: To prawda, faktycznie pamiętam, że ta piłka nożna się pojawiła. Dobra, fajnie.
1: Czekaj, a jaka pozycja? Bo tego nie pamiętam, nie wiem, czy padła ta
0: to
1: pytanie.
2: Nie, głównie atak.
1: Ajajajajaj. No. Kurczę. Napastnik. Widzisz, Kamil, to można poznać po człowieku od razu. Parcie do przodu, napastnik. Ado, zaczynaj.
3: Sportowy kampus.
2: W Nowym Jorku trwa druga runda US Open. Carlos Alcaraz pokonał Portugalczyka Jaime Farię, a o godzinie 17 czasu polskiego zobaczymy starcie Igi Świątek z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Polski akcent również w deblu. Maja Chwalińska i Magdalinet zagrają dzisiaj z Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Na korcie zobaczymy również Katarzynę Piter w duecie z Czeszką Anną Siskową.
3: Sportowy kampus.
2: O 15 mecz Polska-Holandia w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Biało-czerwone przeszły fazę grupową z kompletem zwycięstw, a w 1/8 finału pokonały Portugalię 3-0. Holenderki natomiast wyeliminowały Słowenię po 5-setowym thrillerze. Dziś kolejne starcie w drodze do finału.
3: Sportowy kampus.
2: Karsten Warholm nie wystąpi w finale Diamentowej Ligi w Brukseli. Norweg zrezygnował ze startu z powodu sporu finansowego z organizatorami. Jak przyznał, przedstawiona oferta nie była dla niego wystarczająco konkurencyjna. To oznacza, że w finale biegu na 400 metrów przez płotki zabraknie jednego z największych gwiazdorów konkurencji. Głównym faworytem pod jego nieobecność będzie Brazylijczyk Alisson dos Santos, który niedawno pobił rekord świata należący wcześniej do Warholma.

0: Basement Jacks, You Wears Your Head Out w remiksie Tonza oczywiście. Dzisiaj się, a teraz się przenosimy gdzie, panie Maćku?
1: Teraz pojedziemy do Wałbrzycha.
0: Kapitan Poranek. A co się działo w Wałbrzychu? Kiedyś była seria kawałów o Wałbrzychu.
1: O Wąchocku.
0: Może o Wąchocku.
1: Niesamowity jesteś, Kamil, czasami.
0: Dziękuję.
1: Bardzo cię kocham za to.
0: Ja ciebie
1: też. Można pomylić Wąchock z Wałbrzychem.
0: Ale faktycznie mógł być to Wąchock.
1: Wąchock jest w województwie świętokrzyskim, a Wałbrzych prawdopodobnie w Dolnośląskim.
0: Naprawdę? To był Wąchock, a nie Wałbrzych? Myślałem, że
1: nie,
0: to
1: no, na bank to był Wąchock.
0: Nie, no to był Wałbrzych.
1: Ale to były takie bardzo suche żarty. Niemniej, my jednak do Wałbrzycha, ponieważ, Kamilu, 31 sierpnia to był dzień bardzo ważny dla wszystkich kierowców. Wiesz dlaczego?
0: Aha.
1: Ale wiesz czy nie wiesz?
0: Nie, nie wiem.
1: 31 sierpnia kończył się rządowy pakiet niższych cen na paliwo.
0: Mhm.
1: I wieczorem. Mhm. A właściwie już blisko północy jeszcze kolejki stały wielkie
0: to
1: na stacjach
0: benzynowych.
1: Ale
0: to było kosmiczne w ogóle, że tam ludzie do ostatniej sekundy w ogóle w tych kolejkach stali.
1: Żeby kupić jak najtańsze paliwo.
0: Wiele w ogóle stacji nie miało paliwa kolejnego dnia po prostu.
1: I w Wałbrzychu na tym tle doszło do starć.
0: Mhm.
1: Do internetu trafiło nagranie, widziałem to nagranie, gdzie dwóch chłopów na stacji benzynowej bije się. Prawda, tam chodziło o to chyba, że któremuś zarzucał, że się wepchnął w kolejkę. No i oni się tam tłuką, kopią się, biją. Pojawia się pani, która próbuje ich rozdzielić. No i zrobiło się trochę śmieszno i trochę straszne, jak się okazało, że tych dwóch panów to byli policjanci.
0: No.
1: Tylko już poza służbą. No i nagranie widać, jak tych dwóch panów się bije. Pani ich próbuje rozdzielić. No i pojawia się trzeci z pałką teleskopową, który wjeżdża w nogi jednego z nich. Wiesz, kim był ten trzeci?
0: Policjantem.
1: Też był policjant. I trzech policjantów dyskutowało żywo ze sobą o tym, kto powinien być pierwszy w kolejce do paliwa. Jeden z tych panów to był nawet pełniący obowiązki komendanta na komendzie. Kurczę, teraz nie pamiętam gdzie. Wydaje mi się, że to była Jelenia Góra, ale
0: Jelenia Góra widzę już.
1: Tak, w Jeleniej Górze był pełniący obowiązki komendanta. Po wczorajszym komunikacie policji już nie jestem pełniącym obowiązki komendanta, ponieważ no, ktoś uznał, że jednak...
0: Trzech chłopów poważnych urzędników państwowych biło się na stacji benzynowej, uwaga, o 40 zł.
1: Tak, prawdopodobnie tak. Co też no, pokazuje, że sytuacja w policji jest dramatyczna. Skoro nawet pełniący obowiązki komendanta musi... Nie wiem, czy to był ten z pałką teleskopową, tego nie jestem pewien.
0: Wałbrzych.
1: Ale który z tych trzech?
0: $40, jak może podzielić ludzi, co nie?
1: Ale zobacz, w Wałbrzychu to oni... Zobacz, tego złoty pociąg gdzieś tam mają. Może to jest jakaś żyła wodna, która na nich tak oddziałuje.
0: Może... Tak, całkiem prawdopodobne. Nie no, niesamowite. Jestem absolutnie zachwycony. No dobra, fajnie. Na Wałbrzych.

0: Oj, śmiejemy się z panem Maćkiem jeszcze w międzyczasie o panu policjantów, którzy tam się biją. Albo nie, ja w ogóle jestem zafascynowany ludźmi, którzy stali w ogóle w tej kolejce trochę. Jednak mam coś takiego, że no, ta kolejka była strasznie duża.
1: Tutaj jeszcze jest o tyle jakby to uzasadnione, że rzeczywiście było wiadomo, że te ceny następnego dnia wzrosną.
0: To prawda.
1: Dla mnie jest jakby zawsze jak plotka, jak pójdzie plotka od ciotki z ministerstwa mojego kolegi o tym, że jutro, ja pamiętam jak się zaczęła wojna na Ukrainie i właśnie poszła plotka, że wojsko stoi w Orlenie, gdziekolwiek, w Orlenie, nie to, że na stacji jakiejś Orlenu, tylko w Orlenie, w Płocku chyba, i pilnuje, żeby nie zabierali paliwa.
2: Kapitan Poranek.
0: Klasa, najlepiej. Dobrze. Panie Maćku.
1: Kamil, znalazłem coś wspaniałego.
0: Tak.
1: Ktoś stworzył stronę internetową, to jeszcze nie jest aplikacja z tego, co kojarzę, która pozwala, musisz udostępnić swoją lokalizację, co prawda, ale pozwala zasiąść przy oknie, w oknie samolotu, który aktualnie leci nad twoją głową.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Pokaż mi
1: aktualnie,
0: to.
1: Kiedy wszedłem na tę stronę, leciał samolot to był samolot LOT-u, nie wiem, gdzie on leci, szczerze mówiąc, ale aktualnie jest nad Czachówkiem. To jeszcze jest województwo mazowieckie.
0: Super, ale faktycznie ładnie. Jak wyobrażam sobie, jakbym leciał samolotem, tak bym patrzył na to.
1: Dokładnie tak. To jest widok z lewej strony akurat samolotu. Mogę, zobacz, przełączyć na kokpit pilota. Natomiast od początku to wygląda tak, że po prostu mam widok jakby nieba, które jest aktualnie nade mną. I to jest tak, że gdyby niebo było zachmurzone, to tutaj także byłyby chmury. Bo ponieważ światło, odwzorowanie terenu, wszystko jest zasane jakby w czasie rzeczywistym. I ja się teraz tak rozglądam. No i na przykład leci, tutaj widzę samolot RY, to jest, podejrzewam, że Ryanair, tak, jakiś Ryanair tutaj leci nad naszą głową aktualnie. Tylko nie wiem jeszcze, jak się patrzy, dokąd on leci i skąd. Tego
0: no
1: akurat
0: nie
1: wiem.
0: Nie ma podstawowej informacji?
1: Nie, ale aktualnie ten jest nad gminą Wojcieszków. Ten, który widzieliśmy.
0: Ale
1: jest gmina
0: super
1: Sarokomla.
0: Super, jest to opisywany. Najfajniejsze chyba jest to, że faktycznie to, co jest pod tym samolotem, jest ładnie opisane.
1: Tak,
0: co, nie?
1: I rzeczywiście jest napisane. Aktualnie dosłownie nad Ciosnami w województwie mazowieckim się znajduje ten lot. A wiem, że tobie się to podoba, ponieważ rozmawialiśmy, że jak leci jakiś samolot nad naszą głową,
0: to wchodzimy
1: na flight radara obaj, tak. Niezależnie od siebie.
0: Niezależnie od
1: i sprawdzamy, skąd, dokąd leci ten samolot.
0: Nie komunikowaliśmy tego między sobą, żeby
1: tak.
0: Nie było.
1: A teraz jeszcze mamy dodatkową opcję. Jakby
0: widok z góry.
1: Tak, zasiągnięcia sobie w tym samolocie.
0: Ale
1: co więcej, wiesz, że tam są nie tylko samoloty, ale też satelity?
0: Z satelity też można patrzeć. Ale super.
1: Z satelity można sobie popatrzeć na Ziemię, więc no coś wspaniałego.
0: Bardzo fajna strona. Jeszcze musisz powiedzieć naszym słuchaczom, jak się nazywa.
1: Ha, ale was wyczekałem. Stowaway Life. Tak to się chyba czyta. S-T-O-W-Away Life. Stowaway Life.
0: Stowaway.life.
1: Tak jest.
0: I możecie sobie zobaczyć, jakie ten, tak. Stowaway.
1: Uwaga, będę literował. S jak Stanisław, T jak Tadeusz, O jak Ola, W jak Władysław, A jak Aleksandra, W jak Władysław ponownie, A jak Aleksandra ponownie, Y jak Yeti, kropka life. Stowaway life.
0: Bardzo fajne odkrycie, panie Maćku. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego odkrycia. Ja i moje, i mój wewnętrzny, i moja wewnętrzna ciekawość nieprowadząca do niczego odnośnie samolotów została zaspokojona.
1: Fenomenalne, naprawdę.
0: Bardzo ładnie.
1: Zobacz, nawet księżyc widać tutaj.
0: O, faktycznie.
1: Ciekawe, czy jakbyśmy wyszli tutaj na ulicę Dobrą i popatrzyli w niebo, też byśmy widzieli księżyc.
0: Za dużo budynków może być, wiesz? Chociaż jest dosyć wysoko aktualnie księżyc, więc może by się zobaczył. No nic. Tak czy inaczej, zerknijcie sobie stowaway.life i dajcie znać.
1: Polecamy serdecznie.
0: Jak wam się podoba. Jeśli macie też wewnętrzne potrzeby oglądania samolotów.
1: Na pewno
0: nad
1: macie.
0: Nad waszymi głowami. Każdy ma.
1: Jestem pewien, że macie.

0: Dobrze, panie Maćku, teraz ja bym chciał się przenieść w takim razie do świata...
1: Boję się, jak skończysz.
0: Gier.
1: Dobrze.
2: Kapitan Poranek.
0: A dokładniej do świata grania, ale to bardziej szybkiego. To nie jest świeża informacja, bo co prawda to już się stało 2 tygodnie temu, ale...
1: Grania szybkiego?
0: Grania szybkiego,
1: ciekawe.
0: Tak. Jak to klasyk mawiał, naczaśnicy. Czyli ludzie grający na czas. Naczaśnicy.
1: Fajne, ale to dużo bardziej wolę takie właśnie naczaśnicy polskie niż jakieś, wiesz, tam...
0: Speedrunnerzy. Ale naczaśnik to brzmi fajnie, prawda? A nie wiesz, kto wprowadził naczaśnik określenie?
1: Nie.
0: Klocuch.
1: O!
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Bardzo w stylu klocucha, tak.
0: Więc wracając, naczaśnik o pseudonimie Niftski jest aktualnie posiadaczem rekordu. Bodajże stało się to 16 albo 15 sierpnia. Tak mi się coś kojarzy. Na najszybsze przejście gry Super Mario Bros. Ale uwaga, to by nie było nic interesującego, bo ludzie, którzy robią szybko rzeczy, to jest standardowa rzecz w świecie gier. Pojawia się cokolwiek, no i ludzie chcą zrobić to najszybciej jak się da. On ma rekord 4 minuty, 54 sekundy i 265 tysięcznych. 4 minuty, 54 sekundy.
1: Ile normalnemu człowiekowi zajmuje
0: ojejku, no to
1: gry?
0: Nie, no zależy, no ale to będzie około kilku godzin,
1: no
0: na pewno.
1: No też tak mi się właśnie kojarzyło.
0: Nie, no to on ma 4 minuty, 54 sekundy.
1: No ale to
0: sekundy.
1: Jak to jest możliwe? To jest w ogóle...
0: To jest wręcz niemożliwe, dlatego że od tego momentu, od jego rekordu do fizycznie najszybszej możliwej trasy, a dokładnie jak sprawdzamy, dlatego że mamy algorytm komputerowy, który jest w stanie przejść tę grę, co do jednej klatki na sekundę, co do jednej klatki, nie na sekundę, ale po prostu co do jednej klatki, optymalna droga przejścia, cztery klatki obrazu go dzielą od najszybszego możliwego czasu.
1: Czyli jest tylko 4 klatki gorszy od algorytmu komputerowego, który jest wyuczony.
0: Dokładnie, od algorytmu komputerowego, a to jest około 0,06 sekundy od algorytmu komputerowego. I jak sam mówi, że dąży do tego, więc wystarczy mu jeszcze, więc już mało mu brakuje, 4 klatek mu brakuje do tego, żeby faktycznie się udało zrobić to równo z komputerem, czyli żeby nie dało się, żaden człowiek nigdy fizycznie nie dojdzie do takiego, nie zrobi już tego szybciej, tylko on będzie pierwszy, który zrobił to na równi z algorytmem komputerowym, który ma wypracowaną ścieżkę co do jednej klatki w grze. Absolutnie niesamowite, ale tak tylko dla skali. Ten człowiek jest naczaśnikiem, czyli speedrunnerem już nie od dzisiaj. 4 minuty 54 sekundy, 4 minuty i 54 sekundy i 6 dziesiątych był już na tym momencie 4 lata temu. Poprawienie swojego wyniku o 4,5 sekundy zajęło mu 4 lata.
1: To z tymi 4 klatkami powinno pójść trochę szybciej niż 4 lata.
0: No tak, bo to jest już 0,06, co nie? Sekundy, więc już mamy bardzo blisko.
1: Natomiast bardzo istotne pytanie zadaje nasz słuchacz w SMS-ie. I po co to robi?
0: Bo może. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Bo
1: ciekawe
0: tego
1: w ogóle,
0: prawo.
1: Co taki człowiek na co dzień robi? Czym on się zajmuje? A wiemy, jaki on jest narodowości? Skąd on jest? Czy coś?
0: Pan Niftski, wydaje mi się, że jest... Nie chcę tutaj skłamać, więc zaraz to zweryfikuję. Niftski, ojejku.
1: Pewnie w jakimś spokojnym państwie mieszka.
0: Zaraz to sprawdzę, żebyście wszyscy wiedzieli.
1: A w tle już tutaj muzyka klasyczno-poważna, etiuda numer 7, Łona i Imek.
3: Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniej...
0: To jeszcze tylko szybko powiem. Niftski, zgodnie z moimi przewidywaniami, jest Amerykaninem.
1: Ciekawe, z jakiego miasta.
3: Zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. i o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten prosty.

bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb.

0: G-Mac i One Up przed chwilą na naszej antenie.
1: To nie ja gwizdałem.
2: To teraz ty zagwizda. A umiesz gwizdać?
1: Ale jak?
2: Nie wiem jak.
1: Tak, to jest kulturalnie, nie. Uwaga.
2: Nie rób tak, nie wolno gwizdać w radiu.
1: Ale ja delikatnie.
2: To jest zakaz, tak. Jest zakaz gwizdania. Ale no nie wiem dlaczego.
1: Czemu mnie sprowokowałeś?
2: No bo to był bait na ciebie. Przynęta,
1: no i widzisz,
2: tak
1: i teraz, przynęta. Moi drodzy, to była prawdopodobnie moja ostatnia audycja w Radio Campus.
2: Anna Maciejewska, za to jeszcze trochę z wami, bo będzie.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Kolejny dzień obrad Sejmu. 19-latek i zabójstwo na Opolszczyźnie. Iran i USA wznowiły działania wojenne.
3: Wiadomości.
4: Trwa drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się kolejnymi projektami ustaw, w tym przepisami dotyczącymi reklamy politycznej oraz projektami z zakresu finansów i ochrony zdrowia. Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszych obrad Sejmu będzie głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Posłowie zdecydują o odrzuceniu lub przyjęciu decyzji głowy państwa. Do tego potrzebna jest większość, 3/5 głosów. Poprzednia próba odrzucenia tego samego weta zakończyła się niepowodzeniem, dlatego dzisiejsze głosowanie może ponownie stać się punktem sporu między rządem a prezydentem. Policja zatrzymała 19-letniego mieszkańca powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, podejrzanego o zabójstwo 49-letniej kobiety, której ciało znaleziono 28 sierpnia w lesie w rejonie osiedla Żabieniec. Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu miejsca zbrodni po analizie monitoringu. Podczas przeszukania znaleziono przy nim nóż i młotek. 19-latek przyznał się do zabójstwa i usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. O szczegółach aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
5: Mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
4: Śledczy przygotowują wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Iran zaatakował dzisiaj bazy amerykańskie w Kuwejcie, pomimo wczorajszych ostrzeżeń ze strony Trumpa. Siły zbrojne Kuwejtu poinformowały na platformie X, że doszło do wrogich ataków rakietowych i dronowych na skutek niegodnej napaści irańskiej. Irańska telewizja również napisała o ataku. W odpowiedzi na zbrodnie popełnione przez Amerykę przeciw narodowi irańskiemu trwają ataki rakietowe i dronowe na bazy amerykańskie w Kuwejcie. Po miesięcznej przerwie w działaniach wojennych między USA i Iranem strony znów rozpoczynają potyczki. Starcia w dużej mierze koncentrują się obecnie wokół cieśniny Ormus, niezwykle istotnego punktu światowego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego.
3: Korki.
1: Ja pozostanę w tej konwencji sprzed godziny, czyli im jest gorzej korkowo, tym będę robił więcej. S8. Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku Blue City. Tymczasem Wawelska w kierunku Pomnika Lotnika. O Jezu, a co tu się dzieje? W ogóle, słuchajcie, jak podróżujecie gdzieś tam właśnie w okolicach Blue City, nie podróżujcie tam.
2: No tam zawsze jest,
1: bo
2: tak.
1: Jest,
2: a
1: to jest
2: tym bardziej
1: ciekawie.
2: Tej godzinie, 8.30 to jest taki pik w ogóle.
1: Ale Wisłostrada? Ale zobacz, tutaj obie strony Wisły są solidarne, ponieważ jakbyśmy cię popłynęli na drugą stronę Wisły w kierunku Zoo, no to także tu na wysokości Zoo w kierunku południowym.
2: Można by nawet pomachać.
1: Można. Właśnie, ludzie, machajcie sobie. Ci z Wisłostrady na Wybrzeże Helskie, pomachajcie
2: ale
1: sobie.
2: Ale nie ma wizualnego przestrzału, wydaje mi się.
1: Ktoś powinien zrobić taką aplikację jak z tymi samolotami, żeby był.
2: Żeby był wizualny przestrzał.
1: Żeby był wizualny przestrzał.
2: No, trudno. Nie będzie.
3: Pogoda.
2: Dzisiaj maksymalnie stopni 24 i dosyć fajnie, dlatego że będzie nawet słoneczko dzisiaj, cały dzień wygląda na to. Za to jutro będzie deszczyk, a po pojutrze będzie troszkę więcej deszczyku. Ale w niedzielę za to będzie mniej deszczyku, ale też trochę będzie deszczyku.
1: Przelotne opady tak zwane zapewne nastąpią.
2: Tak, właśnie tak będzie, ale w sobotę będzie padać po prostu.
1: ale nie jakoś mocno.
2: No ale będzie padać.
1: Trochę popada.
2: Będzie padać.
1: Dobrze, niech pada, grzyby będą rosły.
2: We wtorek będzie za to 27 stopni i przyszły tydzień zapowiada się taki mieszany, wiecie, jak to...
1: jak sos w kebabie.
2: Jak sos w kebabie i mięso. To tak mieszana pogoda będzie. Ale już, ale na przykład potem już się zapowiada fajnie. Kolejny tydzień też będzie taki przyjemniejszy, już będzie 27, 29 podobno. Ma być 17 września, mamy dojść do 30 stopni znowu.
1: Wow.
2: Będzie piękna, złota jesień.
1: Wow.
2: Z 30 stopni.
1: 30 stopni we wrześniu. To no, w sierpniu tyle nie było.
2: To w sierpniu, nie, no było.
1: Oj tam
2: więcej.
1: Raz.
2: Radio Campus.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Kapitan Poranek.
0: Do Norwegii się przenosimy, raczej bardziej, ale dokładniej do stolicy tego pięknego kraju.
1: Tak, ponieważ jest. W Oslo 14-latek ukradł autobus miejski i jeździł w okolicach właśnie Oslo tym autobusem. Ciekawe, a wiesz co jest
0: najbardziej
1: jeszcze...
0: mnie ciekawi, po co to zrobił.
1: On chyba ma pasję, chłopak, po prostu.
0: Ale to niesamowite, że tacy młodzi ludzie dalej mają pasję.
1: Tak, ale
0: jeszcze
1: zobacz.
0: Już mają pasję.
1: Ale zobacz, wszyscy inni te komputery, te telefony, a tutaj wszyscy...
0: Proszę.
1: Proszę, można mieć pasję, ukradł autobus miejski, jeździł w okolicach Oslo, ale chłopak ma pasję na tyle jakby rzeczywiście rozwiniętą, że on w ciągu niespełna roku po raz czwarty ukradł autobus miejski.
0: Cztery autobusy.
1: Poprzednim razem udało mu się przejechać 200 km, a innym razem 300.
0: A teraz ile mu się udało przejechać?
1: Teraz, nie wiem, w sumie teraz nie podali.
0: Teraz nie podali liczby.
1: Natomiast jedna z pasażerek zaalarmowała służby, ponieważ zauważyła, że za kierownicą siedzi 14-latek. Ale szczerze, jak ja bym wsiadł do autobusu linii, nie wiem, powiedzmy 128 na przykład, i byłoby to rano, i bym zobaczył 14-latka za kierownicą, to bym się raczej zaczął zastanawiać, czy ze mną jest wszystko w porządku i czy to nie ja powinienem się udać do jakiegoś specjalisty, ponieważ nie miałbym pewności.
0: Więc Maciek, co ty robiłeś w wieku 14 lat? Przecież nawet byś nie umiałbyś pojechać do przodu tym autobusem.
1: A wiesz, że ja mam, że tak jak wszystkim się śni oczywiście, że spadają skądś i tak dalej, a mi się często właśnie moje koszmary, nawet jak jeszcze nie jeździłem samochodem, polegały na tym, że jadę samochodem i nie umiem do końca nim zapanować. Naprawdę. Było tak, że jadę, że mi hamulec nie hamuje, kierownica mi nie skręca i w końcu uderzam
0: samochód
1: coś. Samochód nie samochoduje. Tak. Natomiast no w 2025 roku w listopadzie przez 3 godziny ten sam 14-latek jeździł pojazdem z zajezdni w Stavanger. Naprawdę gratuluję MPK norweskiemu w Oslo, że ten sam chłopak w ciągu roku czwarty raz kradnie autobus.
0: 14-latek, co nie?
1: Następnie w kwietniu już tego roku ukradł autobus w Wesby, wtedy przejechał 200 km, nim został zatrzymany i wtedy mu się do Szwecji udało dojechać do autobusu. Zobacz, to jakby jacyś przeciwnicy strefy Schengen kiedyś wyciągnęli właśnie jakiś argument. Norwegia nie jest w Unii, ale jest w Schengen. Jakby chcieli wyciągnąć argument, to mogliby powiedzieć, zobaczcie, chłopak pojechał z autobusem miejskim do Szwecji.
0: Ojejku, potem miesiąc później, po tym jak pojechał do Szwecji, ukradł przegubowiec w Oslo i dotarł nim do Kristiansand, pokonując 300 km. Ja, żeby nie było, robiłem trasę z Oslo do Kristiansand.
1: Przegubowcem?
0: Nie, przegubowcem. Ale ta trasa jest naprawdę trudna. Tam są kręte ścieżki, kręte trasy. To nie jest tak, że to jest prosta droga autostradą. Nie! To jest naprawdę wymagająca trasa dla kierowcy, jak jedziesz czymkolwiek. Jechałem tym dostawczym samochodem, dosyć sporym i to nie było łatwe. Więc 300 kilometrów, 14-latek przegubowcem?
1: Ale wyobraź sobie, jakby on jeszcze zbierał pasażerów po drodze. Jakby on się zatrzymywał na stacji benzynowej i mówił, ja do Kristiansand jadę.
0: Do Kristiansand.
1: Tak, natomiast puenta, mój drogi, jest taka, że chłopiec nie odpowie przed sądem za kradzież i jazdę bez ważnego prawa jazdy, ponieważ jest za młody na poniesienie odpowiedzialności karnej.
0: Ale znalazł lukę w prawie.
1: Rok temu był za młody, w kwietniu był za młody, w maju był za młody, w lipcu był za młody, teraz nadal jest za młody. Nic mu nie zrobił. Natomiast ja chciałbym...
0: Ciekawi mnie...
1: Wiesz, kogo chciałbym poznać najbardziej?
0: No.
1: Rodziców tego 14-latka. Nie wiem. Naprawdę.
0: Niesamowite jest. Ciekawi mnie, co zobaczymy za miesiąc. Czy za miesiąc będziemy mieli kolejny przypadek kradzieży autobusu?
1: Ja śledzę losy dwóch postaci aktualnie. Po pierwsze Łosia Emila, który kiedyś terroryzował turystów w jakimś austriackim parku, w Wiedniu bodajże. A także właśnie tego 14-latka z Oslo. Adam pyta, czy od kilku lat, on ma 14 lat.
0: Nie, to wszystko stało się rok.
1: W ciągu ostatniego roku ukradł 4 razy autobus, więc jest możliwe, że w ciągu ostatniego roku rzeczywiście miał 14 lat.
0: Niesamowite.
1: Patrycjusz, najlepszy symulator. Po co grać na konsoli?
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem, niech będzie, 14-latek, zrobił na mnie, naprawdę
1: ale
0: wywarł na mnie...
1: Nie wiem, czy pamiętasz, w Polsce była taka historia, ja o niej opowiadałem, że chłopak pojechał do swojej dziewczyny, też jakiś 15-16-latek, gdzieś to na Śląsku się działo i pojechał po nią kilkadziesiąt kilometrów chyba, z miłości to wszystko.
0: Tak, pamiętam.
1: Była
0: pamiętam
1: taka historia. Ale o co chodzi? Czemu jakby, skąd taka fascynacja tymi autobusami?
0: Nie no, to wiesz, to jeszcze raz, jak się zdarzy, to nie jest nic wielkiego, no każdemu głupie rzeczy robić w młodości się zdarzy. Ale robić głupie rzeczy 4 razy i dalej stwierdzić, że to jest świetny pomysł, żeby to zrobić? No nie wiem. No nie wiem. Ale poza tym tamten był chyba starszy, zdecydowanie.
1: Niesamowite.
0: Nie, 15-latek ukradł autobus, żeby zaimponować, żeby podwieźć dziewczynę do szkoły.
1: Tak, ale, ale zobacz, to jest ten okres 14-15 lat, gdzie coś to by należało zbadać. Dlaczego 14-15-latkowie
0: kradną autobusy
1: w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Skandynawii kradną autobusy?
0: To może być ciekawe badanie.
1: Ale zobacz, nawet nie autokary, przegubowce mają w sobie coś na tyle podniecającego, że jednak nimi trzeba się, prawda, popisać.
0: Zainteresować.
1: Odbierzmy telefon.
0: Dobrze, dzień dobry.
1: O, właśnie, Irek przestał do nas.
0: Ale zaraz zadzwoni jeszcze raz, więc trzymaj rękę na pulsie, bo on już teraz usłyszał, że będziemy odbierać.
1: Albo właśnie dzwonił i nie słyszał.
0: Zrobisz raz to głupota, wiele razy to pasja.
1: Ciekawe, od jakiego wieku się w Norwegii zaczyna jakby ten próg odpowiedzialności jednak karnej. Takie, że coś mu może grozić.
0: Wydaje mi się, że od 16 roku życia będzie już odpowiadał przed sądem rodzinnym, wydaje mi się. Nawet tam pewnie jest taka instytucja. Odbierzmy. Dzień dobry.
1: Kto z nami?
3: Dzień dobry. Kto z nami? Kierowca autobusu.
0: Dzień dobry, Krzyśku.
1: Cześć, Krzyśku.
3: Jest taka sprawa, że co ma w sobie przewód. Bardzo dobrze się prowadzi, lepiej niż samówka.
0: Naprawdę?
3: Dlatego kradną przeguby. No oczywiście.
0: Czyli dużo łatwiej jest prowadzić takiego przegubowca niż taki normalny autobus, jak rozumiem.
3: No, oczywiście, bo przednia oś, pierwsza i druga, są bliżej siebie. A, że tak powiem, już cały tył idzie za przednią osią.
0: No tak, idzie po tym samym śladzie, co nie?
3: No, także to jest prosta historia. Jest łatwiej.
1: Czyli twoim zdaniem, Krzyśku, jakby to właśnie tych 14 i 15-latków zachęca do tego, żeby...
0: Że są przegubowcy po prostu.
1: Że są przegubowcami, tak.
3: Nie, ja myślę, że gabaryt po prostu, że coś dużego, 19 prawie metrów, no to... Robi wrażenie, nie?
0: Robi wrażenie. No, zdecydowanie. Dobrze, panie Krzyśku, dziękujemy serdecznie, za tę wiadomość, bo to naprawdę zmieniło naszą perspektywę trochę.
3: No, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dzięki,
1: ale ktoś rzeczywiście na WhatsAppie tutaj trop nam podsuwa, że może chce być kierowcą zawodowym i do pierwszej pracy chce przyjść z doświadczeniem. I on rzeczywiście wtedy powie.
0: No i on powie.
1: Że, zobaczcie, ja wyjeździłem prawie 1000 kilometrów na przegubowcach.
0: W wieku 18 lat. Nie mam prawa jazdy, ale to nie jest problem, mam nadzieję.
1: Nie, nawet jak on skończy 18, będzie chciał iść do MPK w Oslo, oni go będą pamiętać.
0: Oj, będą na pewno, ciekawe, czy by nie ten. Dobrze, weź odbierz jeszcze telefon, bo się Irek na nas obrazi. Dzień dobry.
4: No pewnie już się obraziłem, od 7:03 dzwonię.
0: Dobrze, Irku, to z czym do nas dzwonisz w takim razie?
4: To nie jest taką sprawą, bo tam w serwisie od 7:30 był taki pomysł, który padł i on mi się bardzo spodobał, bo tam porwano dziennikarza z Ugandy.
0: Mhm.
4: A jakby tak porwano Kucia.
0: A to nie było z Kenii?
1: Z Kenii.
4: To dobrze, z Kenii, niech będzie, to mniejszą większość. I jakby tak ciebie, Kuć, porwano.
0: To co?
4: I wysadzono 200 km dalej.
1: Nie
4: wiem. Jakby tak na przykład kogoś naobrażał, na ten, nie wiem, tam prezydenta obrażał, ale to nie polecam, bo porywają. Więc może, nie wiem, premiera... Albo ministra.
1: Mnie możesz obrazić. Ja możesz mnie obrazić.
0: Ale to kto mnie porwie
1: Irek
0: wtedy?
1: Irek się wtedy porwie.
4: No ja!
0: A, no dobra.
1: I Irek, jak już porwiesz Kucia, to zadzwoń z propozycją okupu na 228-27-7205.
0: Nikt nie będzie chciał.
1: Ale zadzwoń.
0: Ale zawsze można próbować.
1: Będziemy negocjować. Ja ci, Irek, wtedy powiem, przyślij kciuk na dowód, że go masz.
4: Ty 50. Utnę mu małego palca u stopy i wyślę mailem.
1: Obetnij mu paznokcie, bo tu chociaż będzie jakiś pożytek z tego.
4: Paznokcie, oj, pod tą galicyjną. Zgubi się na poczcie i niestety.
0: Dobrze.
4: To jest dobry pomysł, nie? Co uważacie?
0: Ja jestem bardzo za. Panie Irku, fajnie, że mamy takie pomysły. Jestem bardzo szczęśliwy.
4: Dziękuję serdecznie. Polecam jeszcze tutaj z moich miejscowości okolicznych łosia Stefana, który jest tutaj oswojonym łosiem i przychodzi na jedzenie zawsze 9:30.
0: Ale czekaj, tutaj licytacja już się rozgrywa. Henio mówi, że da piątkę.
1: Henio chce, no, tak, wykupić
0: za
1: 5
0: złotych. Za 5
1: złotych.
4: 7,50.
0: A widzisz, już coraz licytacja więcej. Nagle już coś warty, co nie? Nagle już coś warty. Już 7,50.
1: I wywiozą Kucia do Mławy.
0: Dlaczego do Mławy?
1: No bo to 200 km podejrzewam, że wejdzie.
0: Do Mławy.
1: Nie, do Mławy 200 km chyba nie.
4: Moich dzieci. Wrócę tam, gdzie Kuciu, do tyłu, i po prostu zawiozę cię do Mławy. O, to jest najlepsze
0: założenie. Co sam będziemy robić, Irek?
4: No nie wiem, no to jest porwanie, no nic nie będę z tą gadał, no.
0: Henio, mówisz na dychę.
4: Nie.
0: Nie, to już koniec.
1: Dobra. Nie, do Mławy jest za blisko. Dobra, 127. Dobra, Irek, trzymaj się.
4: Narton.
1: Cześć.
0: Dobrze, zaraz wiadomości na... Nie, zaraz recepturniej na
1: święto. Recepturniej.
0: Pomyliło mi się, gdzie wiadomości, gdzie recepturniej. Really, there's levels, you can go in as deep as you want to go. It's just if you're going to take time to really study sound, innit, you know?

0: Reklama. Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl. Reklama.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: That Franco, City True. Przed chwilą na naszej antenie, minuta po godzinie 9. To również oznacza, że przenosimy się do najpoważniejszego i najbardziej prestiżowego turnieju radiowego w historii radiofonii.
1: Ciekawostka, związana właśnie z Recep turniejem. Mm-hmm. Czy wiesz, że prezydent Turcji nazywał się Tayyip Erdoğan, ale odkąd zaczął słuchać Recep turnieju, przyjął imię Recep Tayyip Erdoğan. Hmm. Naprawdę, sprawdźcie
0: nie,
1: sobie.
0: Nie, to ja wiem.
1: Recep Erdoğan to prezydent Turcji.
0: I to jest od momentu, kiedy Recep turniej w ogóle zaczął działać?
1: Tak
0: i
1: jest.
0: To jest wtedy właśnie pan...
1: Bo on był tylko Tayyip, ale tak polubił Recep turniej, że Recep...
0: Pomyślał Recep. Ale to wy też możecie, na przykład Recep Henio.
1: Recep Henio. Nie, to nazwisko musi być. Recep Kuć.
0: Recep Kuć.
1: Recep Tayyip Kuć.
0: Fajne.
1: Fajne,
2: Recep
1: nie?
2: Turniej. Recep turniej. Recep turniej. Recep turniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Wy musicie wiedzieć, co macie mówić. Musicie wiedzieć, bo my czytamy składniki na daną potrawę, a wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za potrawa. Maciek zaraz przeczyta składniki na potrawę numer 1. Wy, co nastąpi potem? Potem musicie wykręcić numer 228277205 i powiedzieć, co to jest za potrawa. Udzielić nam krótkiego wywiadu, porozmawiać z nami sekundę o tym, co się działo w waszym życiu, może chwilę przed tym telefonem, a potem odpowiedzieć na pytanie. I jeśli odpowiecie dobrze, wszyscy będziemy się cieszyli, będzie wielkie zwycięstwo, będziecie wpisani do Excela jako zwycięzcy i będzie super. Ale jeśli odpowiecie źle, dzwoniąc do nas, Maciek.
1: Wtedy będzie po prostu, odbędzie się festiwal poniżenia.
0: Festiwal obrażania, poniżania, ale takiego będzie hańba po prostu
1: tak,
0: dla waszego rodu, więc my
1: na pewno to nie będzie tak, że
0: powiemy wam o tym.
1: Wstyd po prostu. Nie, my wam damy odczuć, że to jest wstyd.
0: My oddamy, musimy, na tym to wszystko polega. My to nie my wymyślamy zasady, więc wiecie, my tylko się
1: jak
0: trzymamy
1: zasad. Jak to śpiewał Ryszard Rynkowski, życie jest Nobelon.
0: Tak.
1: Więc nie ma miękkiej gry.
0: Chyba, że chcecie trochę mniej ryzyka podjąć i wziąć udział w kategorii SMS-owej 886-971-971. Tam już bez ryzyka, ale za to musicie być o wiele, wiele szybsi, żeby tamtą kategorię wygrać.
1: Zabrzmiałeś jak ci wszyscy ludzie, którzy reklamują zakłady bukmacherskie. Tam już bez ryzyka. Nie ma ryzyka.
0: Nie ma ryzyka.
1: Przegrasz majątek życia. A u nas naprawdę nie ma takiego ryzyka.
0: U nas naprawdę nie ma, nie przegracie majątku życia.
1: Trochę na godności jakby ucierpicie, ale... Co? Ale nie na pieniądzach.
0: Nie na pieniądzach. Dobrze. Panie Maćku, czy jesteś gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 1?
1: Jestem gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 1.
0: W takim razie zaczynaj.
1: Dwie średnie, acz młode cukinie. 460 gramów mąki pszennej. 4 większe jajka. 200 gramów oleju roślinnego. 3 łyżki prawdziwego kakao.
0: Niesztucznego.
1: Niesztucznego. 150 gramów cukru, na przykład drobnego. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Pół łyżeczki sody oczyszczonej. I pół łyżeczki soli.
0: Co to za przepis? Zadajemy wam to pytanie, a wy oczywiście musicie wiedzieć, co to jest za odpowiedź. Odbierzmy pierwszy telefon, który się pojawił. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Kejrolcia tutaj.
0: Kejrolcia, miło Kejrolcia. Cię słyszeć. Dawno nie słyszeliśmy cię w Recep turnieju. Co się z tobą działo?
3: Fakty. Wiecie co, przez miesiąc byłam trochę poza Warszawą, bo złamałam nogę. Można powiedzieć, że po prostu byłam poza...
1: To teraz są takie procedury, że jak złamiesz nogę, to wywożą cię z miasta?
3: Nie, ale po prostu mogłam pracować zdalnie. Po co siedzieć w Warszawie, jak mogę u rodziców gdzieś tam na, że tak powiem, na wsi.
0: Szkoda, Kejrolcia, że to się wydarzyło, chociaż dalej jeszcze masz dużą szansę w tym roku objąć prowadzenie Recep turniejowe. Wydaje mi się, że aktualnie nie będzie tajemnicą, jak już powiem, że zajmujesz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w dalszym ciągu, tak, więc jeszcze jest tam pewna szansa na to, żeby objąć prowadzenie.
1: Ale zobacz, to Kejrolcia to jest naprawdę mocna zawodniczka, bo mimo kontuzji, którą odniosła w trakcie sezonu, wraca i dalej ma szansę na to, żeby wygrać.
0: Na zwycięstwo. w kategorii, we wszystkich kategoriach. Pani Kej Rolciu, w takim razie zobaczymy, czy się zbliżysz, czy oddalisz może od tego zwycięstwa. Maciek?
1: Co to za przepis?
3: Czy jest to brownie z cukinii?
0: Oj. Nie wiem, Maciek, co o tym myślisz? Można...
3: Nie. Następnym razem się uda.
0: Karolina, żenująca odpowiedź. Nie zasługujesz na żadne zwycięstwo na pewno. Co ja w ogóle przed chwilą powiedziałem? Wiesz, proszę cię, odsuń się od piekarnika, odsuń się od wszystkich rzeczy. Daliśmy się zwieść. Oszukała nas. Ja się czuję oszukany. Ty się czujesz oszukany?
1: Ja zaufałem trochę. Ja już też czuję taki dobrze. Trochę,
0: wiesz...
1: Zwłaszcza, że już mamy odpowiedź w SMS-ach.
0: Tragedia.
1: I to ona dość szybko się pojawiła.
0: Tragedia. Na razie.
1: Dobrze, i nie daliśmy już mówić.
0: Dobrze.
1: Bo tak. Tylko wstydu jeszcze większego narobiła.
0: Tak, to prawda.
1: I zobacz, mam nadzieję, że rodzice nie słuchali.
0: No, to ja też bym nie chciał.
1: O Jezu.
0: Naprawdę. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Cześć, z tej strony Ula.
1: Cześć, Ula.
0: Urszulo, bardzo miło cię słyszeć na naszej antenie. Co tam u ciebie słychać? Co jadłeś dzisiaj na śniadanie?
4: Ja śniadania jeszcze nie jadłam i właśnie jestem w drodze z córką do szkoły.
1: O, to fajnie. A córka jadła śniadanie, czy tak jak mama nie jada śniadań?
4: Córka jadła śniadanie.
1: To chociaż tyle. A co córka jadła na śniadanie?
4: Jadła jaglankę z gruszką i cynamonem.
1: O! To nawet
4: takie na ciepło śniadanko już jesienne.
0: Brzmi bardzo
1: zdrowo i smacznie.
0: Brzmi bardzo, bardzo dobrze. Urszulo, jakbyś miała dodać do swojego imienia jakiś przydomek, który moglibyśmy wpisać, żeby cię wyróżniał na tle innych, to jaki to byłby przydomek?
4: Rany.
0: Bo muszę cię wpisać do Excela, więc muszę wiedzieć, co tam się dzieje.
4: Ojku, zaskoczyliście mnie tym. Nie wiem, niech będzie, że...
1: Miałaś jakąś ksywkę w szkole?
4: Nie miałam nigdy. Ale to ma być jakiś przymiotnik, czy właśnie...
1: Może być przymiotnik, może być rzeczownik.
0: Tak? Może być cokolwiek, co wymyślisz.
1: Wyróżnik.
4: Wyróżnik. Czekajcie, myślę, bo... Dobra, tutaj manewruję. Niech będzie, że słoneczna, słoneczniki lubię, może...
0: Dobrze, niech będzie słoneczna.
1: Słoneczna Ula.
0: Niech będzie.
1: Słoneczna dokładnie. Urszulo.
0: Co to za przepis?
4: No, obstawiamy, że to po prostu takie zwykłe ciasto czekoladowe z cukinii, żadne tam brownie.
0: No i słuchaj, no i to mi się podoba, no. To się dla mnie podoba, no. Ojej, niesamowite, no, taka brawo, prosta odpowiedź, takie proste rzeczy. Ciasto z cukinii oczywiście to jest, Urszulo, no niesamowite.
1: Czy córka siedzi z tyłu?
4: Tak, siedzi z tyłu jeszcze.
1: Może być dumna z mamy.
0: No naprawdę, tutaj mnie rozpiera duma. Ja się uśmiechnąłem, jak tylko usłyszałem, jak odpowiadasz, no bo to od samego początku.
1: Ale
0: po prostu.
1: Zobacz, jak nam się odwróciły tutaj w ogóle role. Tam rodzice muszą się wstydzić za Kej Rolcie, a tutaj córka może być dumna z mamy.
0: Niesamowite.
1: Wspaniałe.
0: Niesamowite. Dwa pokolenia. Naprawdę.
4: Zawsze jest duma, także no.
0: Gratulujemy tobie, Urszula, naprawdę świetna robota. Widać, że wiesz, co robisz. My jesteśmy dumni, cała Polska może być z ciebie dumna.
1: I... A córeczce samych piątek w nowym roku szkolnym.
0: Oczywiście,
1: życzymy.
0: Że tak.
1: Całujemy was, kochane.
0: Pa. Razem z Urszulą w szrankach stoi Martyna, która ostatnio, powiem szczerze, naprawdę...
1: I to powiem wam tyle, sobie że nie Martyna już 6 minut temu zgadła i po prostu wszystkie SMS-y, które później przychodziły, to już były funta kłaków warte.
0: No, śmiała się z was wszystkich, patrzyła na was i myślała, jejku, wy nie wiecie takich prostych rzeczy. No i to była właśnie Martyna.
2: Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
0: No i za chwilę druga runda. Czekajcie. Bring your nigga on my way. You're caught up in the old phase. Got you in a trance. You might have missed your chance. You might have missed your chance. Yeah, yeah, you might have missed your chance.

0: Channel Tracy, Brilliant Nigga przed chwilą na naszej antenie.
1: Brylantowa piosenka.
0: Brylantowa piosenka. I będzie teraz brylantowy...
1: przepis.
0: Brylantowa potrawa.
1: Tak.
2: Recept turniej.
0: No, standardowo. My czytamy składniki, a wy z tych składników musicie zgadnąć jako pierwsi ze wszystkich, co to za przepis. Dwie kategorie, telefoniczna, SMS-owa. Telefoniczna 228-277-205. SMS-owa.
1: Na WhatsAppa nie piszcie.
0: Na WhatsAppa nie piszcie, bo na razie zamykamy w tym momencie.
1: WhatsAppa, a na SMS-y piszemy pod numer 886-971-971.
0: Wszystko jest jasne, wszystko jest proste.
1: Kamilu, czy jesteś gotowy?
0: Jestem gotowy.
1: Zaczynaj.
0: 300 gramów młodej cukinii.

0: Moi drodzy, SMS-y jest całkiem nieźle. Spróbujmy.
1: Odbieramy telefon. Dzień dobry, kto się dodzwonił?
2: Cześć, to znowu ja.
0: Cześć Karolina, bardzo miło cię słyszeć.
1: Ale masz tupet. Po tym, co w pierwszej rundzie zrobiłaś.
0: Ale my już nie pamiętamy o tym.
1: O godzinie 9.14 weszło dwóch facetów w garniturach i takim światłem nam strzelili pomiędzy oczami i my już nie pamiętamy.
0: Tak, my już nie pamiętamy. Karolino, jak tam, co tam u ciebie słychać? Wszystko w porządku?
2: Macie tupet, wiecie?
1: Grzecznie, proszę cię. A czy jak twoja noga? Czy ona już w ogóle się zrosła?
2: Tak, już normalnie prowadzę samochód, także...
1: No, okay. To dobrze.
0: Okej.
1: To się cieszy.
0: To jest dobrze. To bardzo dobrze. Dobrze. Pani Karolina, mamy pewną przeszłość za sobą. Z jednej strony bardzo pozytywną, bo wiele zwycięstw na swoim koncie masz, ale no też zdarzały się jakieś potknięcia na twojej drodze. Ale droga do wielkiego zwycięstwa zawsze jest wyboista, prawda? To nie jest nigdy prosta droga. Zawsze trzeba się gdzieś potknąć potencjalnie i nauczyć się na swoich błędach. Zobaczymy zaraz, czy Karolina się nauczyła na swoich błędach. Zadaj pytanie.
1: Karolino, co to za przepis?
2: No cóż, wierzę, że tym razem będzie to brownie z cukinii.
0: Karolina, naprawdę.
1: Karolina zadzwoni też za 5 minut do trzeciej rundy.
0: I też powie, że to brownie.
1: To jest brownie z cukinii.
0: Nie no, pani Karolino, żartujemy oczywiście. Poprawna odpowiedź!
1: Ale nas zainspirowałaś. Naprawdę.
0: Zainspirowałaś nas. Nie będziemy oszukiwać, że to faktycznie była pewna inspiracja.
1: Co prawda, poza anteniu powiedziałem do Kamila, zadzwoni Kejrolcia w drugiej rundzie i powie, że to ciasto z cukinii.
0: Ale się udało.
2: Nie dałam nabrać, także tak.
0: Ale udało się.
1: SMS-owo zwycięża właściciel numeru 534. Tutaj Martyna takim falstartem zaczęła, bo placki z cukinii powiedziała. No
0: tak,
1: nie,
0: ale nie. To nie były placki z cukinii. Za to 534 prosimy o przedstawienie się, bo bardzo byśmy chcieli wpisać do Excela. Karolino, gratuluję.
1: Gratulacje,
0: zrobiłaś to. I nie wpadłaś w pułapkę.
1: Tak.
0: Nie wpadłaś w pułapkę. Naprawdę tutaj widzę sznyt zwycięzca, a jednocześnie upór. Upór do tego, żeby dalej próbować. To jest umysł zwycięzcy.
1: Godne, ale godne podziwu jednak jest ta determinacja.
0: Tak, oczywiście. No umysł zwycięzcy na tym polega, co nie? Że nie poddajesz się na pierwszej lepszej przeszkodzie, która się napotka. Nie. Ty idziesz do przodu. I jeszcze z taką determinacją, żeby zadzwonić i udzielić tej samej odpowiedzi.
1: Karolina, jak zadzwonisz za 5 minut i powiesz brownie z cukinii, ja uznam.
0: Nie zrobię
1: tego. Nie uznam.
0: Na razie, pa. Gratulacje.
2: Dobra, pa.
0: Cześć.
1: A w 534, do numeru 534 przyznaje się słuchaczka o pseudonimie i imieniu Basia.
0: Basia, gratulujemy.

0: wszystko. Martyna Szczepaniak i Miodu dałam im wszystko przed chwilą na naszej antenie. My też wam daliśmy wszystko. My wam za każdym razem dajemy wszystko.
1: Ale dajemy. Przyjemny dzisiaj ten recepturniej.
0: Nie, no tak, no bardzo fajny. My dajemy wam wszystko, czego potrzebujecie, czyli składniki na daną potrawę, a wy z tych składników musicie wydedukować, co za przepis. Nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, że jak wygracie, to możecie sobie gotować daną potrawę przez cały tydzień. To jest jedna, to jest główna nagroda generalnie, prawda? Tak. Główna nagroda to jest, że możecie daną potrawę jako jedyni ze wszystkich sobie zrobić sami.
1: Ale uwaga tutaj, no bo podobne były jednak te potrawy w pierwszej i drugiej rundzie. Ciasto z cukinii, brownie z cukinii, żeby ktoś się nie pomylił.
0: No nie, no tutaj można, wiecie, z rozpędu praktycznie no powiedzieć właśnie. Coś, co nie rozpędzajcie się.
1: My to sprawdzamy później.
0: Tak.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Wy musicie wiedzieć, co macie powiedzieć. To będzie najtrudniejsza potrawa, którą dzisiaj dla was mamy. I no stawka też jest największa. Tutaj za każdym razem, chyba nie wspominałem o tym, ale za każdym razem, kiedy ktoś wygra rundę finałową...
1: Na świecie rodzi się fajny piesek. Nie to chciałeś powiedzieć?
0: Nie myślałem o tym, ale kto wie, może tak dokładnie jest. Chciałem powiedzieć, że do Excela wpisuję zwycięzcę finału. No, opisuję go jako zwycięzca finału, więc potem będę go liczył jako dwa.
1: O! No. Czyli gol strzelony w finale liczy się podwójnie.
0: Dokładnie tak.
1: Kurczę. Warto.
0: Warto. Dobrze. Filip, przepraszam, Maćku, czy ty jesteś gotowy na...
1: Po 2,5 godzinie Kamilku zorientował się, że 30 centymetrów mniej i numer buta tak z 8 rozmiarów mniejszy, to jednak nie jest Filip Folczek.
0: To jednak nie jest on. Maćku, czy jesteś gotowy na przeczytanie składników na potrawę
1: numer 3? Jestem gotowy na przeczytanie składników na potrawę numer 3.
0: Słamy.
1: 3 kilogramy młodej cukinii. Jedna pełna łyżka soli, na przykład kamiennej, która posłuży do zmiękczenia cukinii. 150 gramów musztardy francuskiej. Spora garść gałązek świeżego tymianku. 6 ząbków czosnku. 600 ml wody. 120 ml octu spirytusowego 10%. 180 ml octu z białego wina. A także 220 g cukru.
0: Co to za przepis? Zadajemy wam pytanie, a wy musicie wiedzieć, co to dokładnie będzie. Pojawiło się już kilka odpowiedzi, niektóre są złe, więc zobaczymy, co będzie, jak będzie dalej wyglądała sytuacja SMS-owa, ale my czekamy tak naprawdę na zwycięzcę telefonicznego. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Cześć, Ula z tej strony.
1: Urszula. Ula Słoneczna, tak? Dobrze poznaję.
3: Tak, zgadza
1: dobrze.
3: Się.
0: Urszulo, musimy w takim razie ciebie zapytać, co najlepszego w życiu przyrządziłaś?
3: Co najlepszego? Myślę, że taki klasyka polska, żurek albo bigos. Mm-hmm. To na pewno te dwie rzeczy. Też meksykańskiego by się znalazło. No wczoraj na przykład tartę gryczaną ze śliwkami.
1: Tarta gryczana ze śliwkami.
0: Brzmi ciekawie, ale tu widzę Urszula doświadczona. Jak ktoś już robi, wiesz, takie potrawy, tak. Robi, a potem się zabiera za wiesz, żurek, bigos, wszystko to są takie, wiesz, niby klasyki polskiej kuchni, ale jednak, wiesz, pójdziesz i zrobisz żurek?
1: No nie.
0: O, właśnie, nie. No właśnie, a widzisz, a Urszula tak. Dlatego zapytamy teraz Urszulę, żeby nie przeciągać. Urszulo,
1: co to za przepis?
3: To jest przepis na pewno na cukinię marynowaną z rozmarynem. Nie, coś popsułam.
1: Ulu, do bigosu! Tyle ci powiem.
0: Nie ma szans, to jest zła odpowiedź, żenująca. Nie powinnaś w ogóle się zabierać za takie rzeczy.
1: Naprawdę.
0: Okropne.
1: Biała kiełbasa i kapusta.
0: Naprawdę, widzę, że to jest twoja seria zainteresowań.
1: To jest twój świat.
0: To jest twój świat, ale to nie jest twój świat, definitywnie. Daleko, na razie. Nie.
1: Tak. Dzień dobry,
0: z kim mam przyjemność?
4: Witam, Walery, Maciek z tej strony.
0: Witamy pana Maćka, hejka panie Maćku, jak tam ci dzień mija?
4: A właśnie jadę trasą do pracy.
0: A zaśpiewaj nam, jak jedziesz trasą do pracy.
4: Jak to mam zaśpiewać?
0: No teraz zaśpiewałeś, to możesz kontynuować.
1: Trasą
0: to możesz kontynuować, po prostu rozwiń tę melodię, bo mi się bardzo podobała.
4: Nie mam podkładu muzycznego.
0: Słuchaj, to...
1: No to a capella.
0: Nie, no a capella przed chwilą robiłeś, wszystko było dobrze, no możesz po prostu kontynuować, kontynuuj, dawaj.
4: No dobra, zadzwoniłem w innym temacie.
0: Nie, ma rację,
1: A co to za trasa? A co to za trasa, powiedz?
4: I tutaj przy lotnisku, obwodnica, na Mordor.
0: No dobra, panie Maćku, powiem szczerze, że nie będę tutaj oszukiwać, nie mam oczekiwań, wiesz, panie Maćku, co do twojej odpowiedzi, więc nie zawiodę się.
1: A nieraz się zawiedliśmy dzisiaj, dlatego...
0: Nieraz się zawiedliśmy, tak, miałem wiele oczekiwań co do wielu słuchaczy dzisiaj, ale tutaj część z nich była zawodem, część nie, ale no, co do ciebie, Maćku, nie ma żadnej presji. Więc, panie Maćku, co to za przepis?
4: Obstawiam, że to taka potoczna nazwa na cukinię po żydowsku.
0: Panie Maćku, nie miałem żadnych, nie miałem wobec ciebie absolutnie żadnych oczekiwań, a i tak je zawiodłeś!
1: Maćku...
0: A i tak czuję po prostu się zażenowany twoją odpowiedzią.
1: Miałeś przynajmniej szansę, żeby nam zaimponować swoim talentem muzycznym, ale nawet tego
0: ale
1: nie
0: nawet
1: potrafiłeś
0: tego nie,
1: pokazać.
0: Nie, no nic, w ogóle zero jakiegoś takiego wkładu w ogóle w
1: bawi cię to?
0: Nic dobra. Śmiesznego, weź się rozłącz. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Prosimy wyciszyć radio, bo słyszymy sami siebie, a to nie jest nic przyjemnego.
5: Już ciszone. Cześć, tu Snoopy.
0: Hej, Snoopy. Co dzisiaj jadłeś?
5: Co dzisiaj jadłem? Jajecznicę.
0: A powiedz mi,
5: jajka na miękko.
1: Oj, Snoopy, nie wróży to dobrze na naszą dalszą znajomość, jak ty mylisz jajecznicę z jajkami.
0: Nie mówmy, co wróży, a co nie wróży. No bez przesady, no tutaj wiesz, nie wiadomo. Nie wiadomo, Snoopy. Powiem, mam dobre przeczucie. Mam dobre przeczucie. Tu mam takie... słyszę to w twoim głosie, że ty możesz wiedzieć, co to za potrawa.
1: Kamil jest jak ta dziewczyna, która miała wielokrotnie złamane serce, a ja jestem jak jej najlepsza przyjaciółka. Ja tobie nie ufam, Snoopy. Chcesz znowu mi skrzywdzić Kamila.
0: Snoopy.
1: Co to za przepis?
5: Czy to będzie cukinia marynowana w zalewie musztardowej?
0: Ojej, ale to może podaj wszystkie składniki od razu, co?
1: No właśnie. I powiedz, że w słoiku.
0: Naprawdę. I powiedz, że w słoiku. I jeszcze to szkło musi być...
1: I zakrętka.
0: I zakrętkę koniecznie w składnikach trzeba ująć. Snoopy, żenująca odpowiedź. Nawet nie będę się produkować w tym temacie.
1: Widzisz, i znowu złamałeś serce.
0: Nie, Kamilowi. Ja też się przyzwyczaiłem. No, na razie.
1: Już telefoniści to już się skompromitowali i nic z tego nie będzie.
0: Boją się.
1: Mamy dobrą odpowiedź w SMS-ach na pewno.
0: Mamy. I pojawiła się naprawdę bardzo szybko.
1: Na samym początku.
0: No, ale to zazwyczaj w SMS-ach tak jest, że pojawia się na samym początku zawsze ta odpowiedź dobra.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że słuchacze w SMS-ach myślą, że to jest jakiś konkurs geograficzny, ponieważ różne tutaj się pojawiają nazwy tej potrawy.
0: Dzień dobry.
6: Siemano.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
6: Z Staszkiem.
1: Cześć, Staszku.
0: Staszku.
1: Co jadłeś wczoraj na kolację i która to była godzina, jak jadłeś kolację?
6: Wczoraj na kolację jadłem chlebek bananowy, przygotowany przez żonę. I gotowiesz, to podparowałem masę orzechową.
0: Wow. No to a o której godzinie to było?
6: O 23:30.
1: Ojej, Staszku, to niezdrowo.
0: Staszku.
6: Życie mnie wygrało.
0: Nie, no spokojnie. Staszek widzę, że ma doświadczenie w takich kulinarnych eksperymentach, więc może i tutaj coś z tego będzie. Staszku, co to za przepis?
6: To jest ketchup z cukinii.
0: Jest, Boże święty, co to było w ogóle?
1: Staszku...
0: Oj, nie no, on mógł powiedzieć losową rzecz i wybrał najgorszą.
1: Niech żona gotuje Staszkowi dalej.
0: Nie no,
1: ale szczerze mówiąc, już słyszałem, że był chlebek bananowy z masłem orzechowym jedzony w pół do 12.
0: To już miałeś takie, ja też miałem takie już, ale nie chciałem nic mówić, bo pomyślałem, że kurde, kto wie, co tam się wydarzy. Może to jest prorok? Może to jest prorok?
1: Naprawdę.
0: Chlebek bananowy, Jezus.
1: A to Kejrolcia czy Ula dzwoniła i powiedziała, że to jest cukinia z kolendrą?
0: Ula.
1: Gdzie tu w ogóle kolendry nie ma nawet w tych
0: Ona powiedziała kolendrę?
1: Ona powiedziała kolendra.
0: Kolendra. Tam nie było nawet kolendry. Czy tylko ja jem serek wiejski z bananem jako posiłek? Nie, zapytała Jotka w SMS-ach.
1: Jotka? Jakby jak to? No można, ja tak nie jem, ale ja bym uznał to za posiłek.
0: 228 27 205. Nie pojawiła się jeszcze poprawna odpowiedź w telefonach, pojawiła się za to w SMS-ach. Nie zdradzamy, kim jest osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi w SMS-ach, ale chcielibyśmy rozwiązać telefonicznie. Mamy już, ojejku, nie mamy już w ogóle czasu, Maciek, zobacz
1: nie,
0: na to. No.
1: Wiem. O, musimy dobra, zakończyć. Ostatni rzut.
0: Ostatni rzut, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kto z nami?
7: Cześć, dzień dobry, ale nie słuchałem dokładnie, więc pewno się...
1: Dobra, Heniu, to miejmy to szybko za sobą w takim razie.
0: Bo nam śpieszy.
1: Co to za przepis?
7: Dobra, zastrzelam to, co napisałem w SMS-ie, chociaż wiem, że jest jeszcze drugi przepis, który pasuje chyba do tego. Cukinia w curry.
0: Henryku!
1: Ja nawet rozłączyłem Henryka od razu.
0: Taki utalentowany zawodnik, taki utytułowany zwycięzca recepturnieju.
1: Dlatego rozłączyłem go od razu.
0: Utytułowany zwycięzca, tak strasznie zhańbić siebie i swoją rodzinę, kiedy masz tyle wygranych masz na
1: Henio
0: koncie.
1: Henio zachował się tak, jakby był Robertem Lewandowskim, który podchodząc do rzutu karnego kopnął się w czoło i przewrócił.
0: Tak, dokładnie. To było dokładnie Henio. To był Henio XD.
1: Henio stwierdził, że powie cukinia w curry. Tak, to już lepiej, umówcie się z Ulą, bo Ula na przykład kolendry w tym przepisie usłyszała, a on usłyszał kary.
0: On usłyszał kary, którego nie ma w ogóle.
1: Wymieszajcie to, tak, wymieszajcie to i siedźcie sobie. Dobra, telefoniści.
0: Koniec, niestety.
1: Palcie wroty.
0: Palcie wroty. Nie będzie dzisiaj wielkiego zwycięstwa SMS-owego, moi drodzy. Za to będzie jakieś tam zwycięstwo. Znaczy, przepraszam. Nie będę mówić, że jakieś, bo jako jedyna poprawna. Nie, no, nie była jedyna, ale była najszybsza.
1: Tak jest.
0: To była najszybsza poprawna odpowiedź. Henio nawet w drugich SMS-ach źle
1: Heniu,
0: odpowiedział.
1: Przestań, naprawdę. Jest
0: naprawdę. To jest, nie można tak robić w ogóle. Moi drodzy, wielkim zwycięzcą dzisiejszego recepturnieju jest pan Grzegorz, który udzielił jako pierwszy i najszybsza poprawna odpowiedź, jaka padła, czyli uwaga, to jest cukinia
1: po francusku.
0: Po francusku!
1: Było po indyjsku. Po żydowsku.
0: Nie, to jest po francusku,
1: nawet
0: moi drodzy.
1: Nawet ktoś się pokusił i napisał cukinia zmarnowana. Ludzie.
0: Nie jest to cukinia zmarnowana na pewno, ale moi drodzy, no Grzegorz, świetna robota. Naprawdę, Grzegorzu. Twoje zwycięstwo uznaję razy trzy. Tak,
1: smacznej,
0: nie tak będziesz pisany do zwycięzców
1: cukinii
0: dzisiaj.
1: Po francusku,
0: jako,
1: Grzegorzu.
0: Jako człowiek, który uratował honor wszystkich słuchaczy. Gratulacje, świetna robota i no i ludzie, którzy odpowiedzieli źle, to wiecie. To...
1: Ja z tej okazji teraz światu powiem, jak jest cukinia po francusku. Mm-hmm.
8: Courgette.
1: Smacznego, Grzegorzu.
0: Leo i przystanek. Zaraz wiadomości.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: All of my life.
2: Tutaj zostaliśmy jeszcze informację, że pora popracować nad pamięcią, bo podała pani Ula przepis na cukinię marynowaną z rozmarynem. Nie mówiła o żadnej kolendrze. Proszę zaprzeć te pomówienia. My oczywiście przyznajemy się, tak, do tego błędu.
3: Dementujemy.
2: Faktycznie masz rację, Urszulo. Jest tylko jeden mały problem w tym wszystkim.
3: Malutki.
2: Taki drobny. Rozmarynu też w tym przepisie nie było.
3: Naprawdę, ludzie, przestańcie się kompromitować.
2: Naprawdę. No nie, no ja rozumiem, że ktoś może tutaj walczyć o swoje prawa, no ale jak walczycie, to wiecie.
3: Dobrze.
2: Zróbcie to.
3: Przejdźmy do spraw ważnych, bo Ada już od 10 minut czeka na to, żeby zrobić robotę.
2: Tak, ale nie może. 37 minut po godzinie 9. Tragedia.
3: Ada Maciejewska.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Kolejne informacje w sprawie zonda krypto. Ataki Rosji na Ukrainę. Hurkacz na US Open.
4: Wiadomości.
5: W Weimarze trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego. Radosław Sikorski, Jean-Noël Barrot i Johan Wadephul rozmawiają o bezpieczeństwie Europy, sytuacji międzynarodowej oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Spotkanie odbywa się w 35. rocznicę powstania Trójkąta Weimarskiego, który ma służyć zacieśnianiu współpracy Polski, Niemiec i Francji. Śledztwo w sprawie upadku giełdy zonda krypto nabiera tempa. Prokuratura ma nowe dowody, a kolejni podejrzani zdecydowali się współpracować ze śledczymi. Według ustaleń straty klientów mogą przekraczać 350 milionów złotych. W lipcu śledztwo przedłużono, a prokuratura zabezpieczyła około 4 miliony euro na zagranicznym rachunku. Badane jest również możliwe pranie pieniędzy.
6: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą, ale ja równolegle traktuję tak samo defraudację ogromnych środków obywateli i dbałość o to, żeby jak najwięcej zająć, żeby jak najwięcej można im oddać, ale także ten wątek kryminalny, czyli zaginięcie bądź zabójstwo tego, który tworzył giełdę BitBay i która później przekształcała się w zonda.
5: Tak sprawę skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dzisiaj doszło do kolejnych 3 zatrzymań. Co najmniej 17 osób, w tym 3 dzieci, zostało rannych po ataku rosyjskich wojsk na Odessę, poinformował Serhii Łysak, szef władz wojskowych obwodu odeskiego. Według jego doniesień uszkodzony został blok mieszkalny oraz samochody. Do uderzeń doszło też w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, gdzie zaatakowanych zostało 10 miejscowości, podał naczelnik władz obwodowych Ołech Syniechubow. Według porannego raportu sił powietrznych wojska Rosji do godziny 7:30 czasu polskiego atakowały Ukrainę z zastosowaniem 163 dronów. Obrona zestrzeliła lub unieszkodliwiła 135 z nich.
4: Sportowy kampus.
5: Hubert Hurkacz przegrał z Benem Sheltonem w 2. rundzie US Open. Polak stoczył z Amerykaninem ponad 3-godzinny, wyrównany pojedynek, ale w kluczowych momentach lepszy okazał się reprezentant gospodarzy. Hurkacz pożegnał się tym samym z turniejem w Nowym Jorku.
4: Korki.
3: Ja chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy stoją aktualnie w korku na Wisłostradzie, tym, którzy jadą w kierunku południowym, ponieważ bierzecie udział w czymś naprawdę ważnym dla tego miasta. Korek na Wisłostradzie ciągnie się niemalże od Cytadeli, aż za Most Świętokrzyski, więc naprawdę nie w kij dmuchał. Tak poza tym S8, ale nie, S8 jak na to, że jest S8, to jest całkiem fajnie.
4: Pogoda.
2: Nie można powiedzieć, że jak ktoś bierze udział w pogodzie, to w ogóle nie można powiedzieć, że ktoś bierze udział w pogodzie. Każdy bierze udział w pogodzie, więc nie mówimy.
3: Nie można powiedzieć, że ktoś bierze udział w pogodzie, ponieważ każdy bierze udział w pogodzie.
2: No nie wiem, ale no dobra.
3: Nie. Gratuluję, Kamil. Naprawdę zdanie było brawurowe.
2: Maciek, dlaczego...
3: Bo mnie zdenerwowali ci z tego recepturnieju, no proszę cię. No.
2: Wiem. No.
3: Jak ktoś dzwoni i mówi cukinia po żydowsku.
2: No tak.
3: A to
2: no
3: jest po francusku. No gdzie Rzym, a gdzie Krym, ludzie.
2: No właśnie. No, 20 stopni aktualnie. Nie, no ja rozumiem, też bym na tobie odreagowywał, ale ty przejąłeś tę pałeczkę, więc już nie mogłem nic zrobić. 27 stopni we wtorek będzie, moi drodzy. Wrzesień jeszcze się szykuje bardzo ładny, więc może druga połowa września będzie naprawdę bardzo przyjemna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie to wszystko wiecie. Jak to mówią, pancem po plaży.
3: Pancem po plaży.
2: Tak mówią.
3: Pancem.
2: Pancem.
3: Pancem po plaży, tak właśnie się mówi. A ja chciałem powiedzieć do widzenia, sayonara.
2: Że sobie idziesz,
3: bo
2: tak?
3: Bo ja muszę iść już, tak. Dziękuję
2: to,
3: wam
2: to,
3: bardzo.
2: To idź sobie.
3: Idę sobie.
2: Ja też zaraz sobie pójdę, to znaczy, ale to dam sobie jeszcze 3 minuty.
3: Daj sobie jeszcze 3 minuty, Kamil. Mhm. Buziaki, cześć.
2: Pan Maciek Kopytowski był razem z nami dzisiaj.
3: Dziękuję.

Jeden z naszych słuchaczy napisał nam, że powinniśmy może zrobić jakąś przerwę sobie od recepturnieju, dlatego że no, to jest wielka odpowiedzialność, a my powinniśmy dbać o swoje zdrowie. No, ewidentnie, jak się tak bardzo przejmujemy wszystkim, co się dzieje, że naprawdę oddziałuje to na nas bezpośrednio, to faktycznie powinniśmy zadbać o swoje samopoczucie nawet w tym wszystkim, bo to jednak, wiecie, to jest brzemię. To jest ogromne brzemię, które na nas ciąży. My naprawdę emocje, które są w tym wszystkim, to one, to nie pozostaje bez kosztu. To wszystko ma swoją cenę, moi drodzy. Więc pamiętajcie o tym, że robimy to dlatego, bo musimy i że chcemy i że jesteśmy gotowi przyjąć tę odpowiedzialność na swoje barki. Więc nie będzie żadnej przerwy, to jest odpowiedzialność, a no, król sobie wolnego nie robi, moi drodzy. Król wolnego nie ma. Dziękuję wam bardzo serdecznie, również ja, Maciek Koptowski, pożyczył sobie chwilę wcześniej. Ja teraz sobie idę w tym momencie, zostawiam was ze świetnymi kawałkami jeszcze ustawionymi do godziny 10. Z mojej strony, potem będzie Susk, więc będzie fajnie. Tymczasem Arrested Development i People Every Day, a ja, moi drodzy, idę zjeść śniadanie, bo nie jadłem śniadania jeszcze dzisiaj, jestem głodny, więc pójdę zjeść śniadanie. A pójdę, czyli ja, Kamil Kuć. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, do usłyszenia już w najbliższy wtorek. Pa, pa!

0: Efemerydy, czyli SUSK w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, wszystkie osoby słuchające. Minęła godzina 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus. Ja jestem Zuzia, czyli SUSK, a to są Efemerydy. Zapraszam Was do dzisiejszej podróży, do której już intro zrobił Michał Wojtek z Siberianem. I to było wspaniałe intro, ponieważ trochę pociągniemy temat albo vibe, temat muzyczny, nie wiem jak to pięknie nazwać, zakochania, miłości, takiej początkowej miłości trochę, bo jak słucham numerów, których dzisiaj posłuchamy wspólnie, kleiłam playlistę, to trochę tak mi się kojarzyły. W sensie są takie delikatne, wrażliwe i romantyczne, nostalgiczne też bardzo mocno. A zaczniemy od Fish Emade. Zaczniemy od 2008 roku, czyli już szmat czasu temu, od numeru Heavy Metal z albumu Heavy Metal. Ten numer jest w moim sercu, w mojej głowie od bardzo, bardzo dawna, bo Fish Emade w ogóle są w moim sercu od bardzo dawna. Ale to był jeden z tych tracków, których słuchałam od nich najczęściej. Nie wiem dlaczego, bo jak słuchałam go w czasach szkolnych i on jest o czasach szkolnych, ale z perspektywy już dorosłego, wspominającego je mężczyzny. Więc tak, nie wiem, ale coś w nim było od zawsze. I teraz może jestem w stanie odczuć go bardziej dosłownie, wtedy czułam go mocniej emocjonalnie, ale klasyk, dla mnie absolutny klasyk i myślę, że nie tylko dla mnie. Heavy Metal, Fish Emade. Zapraszam.

Fish Amada. Heavy metal. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Jest 2008 roku. Przenosimy się do współczesności 2026. Do nowości. Jedną z tych nowości jest zespół Szama, a właściwie to ich utwór Pelagia. Zespół Szama to jest przez SH, Schama. Przez, tak, zespół Szama to jest jeden z moich faworytów w ogóle w kraju pięknym, zwącym się Polską. Faworytów bedroom popowych, faworytów bardzo wrażliwych, często intymnych i pięknych po prostu. No to jest wspaniała muza, a ja jakąś największą fanką bedroom popu bym siebie samej nie nazwała. Pelagia, tak się nazywa ich najnowszy singiel. Musiałam wygooglować, co to jest. Usłyszałam, że w refrenie Her Name is Pelagia. Natomiast, no, myślę sobie, to brzmi jak jakiś kwiatek. Czas zobaczyć, co to jest. I okazuje się, że to jest imię, faktycznie. Rzadkie żeńskie imię pochodzenia greckiego, które wywodzi się od słowa Pelagios i oznacza morski lub związany z otwartymi wodami. No, symbolizuje w związku z tym głębię, tajemnicę, siłę natury. I sławna osoba, to też mi podpowiedziało, historyczną Google mi podpowiedział, że historyczna postać o imieniu Pelagia to święta Pelagia pokutnica / Pelagia nierządnica. Zależy jak leży, pokutnica albo nierządnica, jak wolicie. Więc nie ma za dużo Pelagii, Pelagiuszy również nie ma za dużo, ale myślę, że to jest takie imię, że jak, nie wiem, jakiś algorytm na TikToku je wyłapie, to nagle pojawi się dużo dzieci o imieniu Pelagia, bo jest piękne, pięknie brzmi i no, może być taki rocznik, w którym będą nie Zosie, nie Zuzie, tylko Pelagie. Dobrze, a posłuchajmy teraz tego utworu. Szama, Pelagia.

Utwór Pelagia, zespół Szama. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Zostajemy w takim wajbie delikatnym. Może nawet trochę schodzimy z tonu, bo posłuchamy sobie rzeczy z nowego albumu Eryki Badu i The Alchemista. Album nazywa się Before the World Blows. Jeszcze chwilę temu nazywał się na portalach streamingowych coś w stylu Jeszcze nie mamy tytułu. I dosłownie ten tytuł jakby... Te słowa były napisane na okładce i w ten sposób to wyglądało. I był tam pierwszy singiel, a reszta utworów była zablokowana. I ja naprawdę już tyle widziałam w muzyce, że ja uwierzyłam, że okej, tak się nazywa ten album. That's funny. Ale nie, tak się ostatecznie nie nazywa. Nazywa się Before the World Blows. My sobie posłuchamy numeru They Ain't You na ficie Thundercat produkcyjnie. No, na tym albumie pojawia się dość dużo wspaniałych gości. Jest Errol Sweatshirt, jest Kamasi Washington, jest Westside Gunn, jest Steve Lacy, jest DJ Creole Princess, jest Joy, jest Drum. No tak, i to chyba tyle. My sobie posłuchamy numeru Standard Katem i słychać w ogóle, widać, że to robiły osoby trochę starszej daty, Eryka Badu i The Alchemist, bo numer ma 4 minuty 50, co już się praktycznie w dzisiejszych czasach nie zdarza. To ze dwa numery by mogły być, no. Trochę zmarnowana okazja na dwa bęgiery zamiast jednego, no ale może tak dziadkowie i babcie już robią. Oczywiście żartuję. Eryka Badu, The Alchemist, They Ain't You na ficie Thundercatem.

Abaddon, The Alchemist i Thundercat. Dziękuję bardzo za to sprzężenie na końcu. Bardzo pięknie się wpasowało w to podsumowanie. Kontynuujemy motywy alternatywno trudne do zidentyfikowania, chociaż sam zespół, który stworzył numer, którego dalej posłuchamy, West Side Cowboy, nazywa ten numer emo dance trackiem. Nie wiem, czy to pasuje, to już chyba musicie stwierdzić sami. Numer nazywa się Well Done Kid, You Did It i pochodzi z najnowszego albumu West Side Cowboy pod tytułem It Goes On. No proszę Państwa, coś co mówią West Side Cowboy o tym, to to, że ten numer powstał w takim miejscu, w którym było bardzo dużo oczekiwań i zaczęli pisać album, chcieli pisać album i autor tekstów tak siadł, próbował cokolwiek napisać, ale z tą presją tego, że to musi wejść na album, to jest już tekst na album, no to jest bardzo duża presja w głowie i sama bardzo dużo takiej presji mam. Postanowił sobie pisać codziennie coś, codziennie jakiś numer i pewnego dnia po prostu usiadł i napisał to. To jest numer jeden z najprostszych, jak sam przyznaję, na całej płycie lirycznie, jest o tym, że o zmianie, może ogólnie powiem, że o zmianie, o stawaniu się nową osobą, inną osobą, co jest trudne, co jest bardzo konieczne w życiu, ale mega trudne. No i to faktycznie udało im się razem z tym tekstem trochę odjąć presji całemu procesowi tworzenia albumu. Więc tak, West Side Cowboy, Well Done Kid, You Did It. Zapraszam.

Well done, kid, you did it, West Side Cowboy. No trochę kowbojstwa w tym numerze było, trochę było wyczuwalne, może trochę emo też był, o czym sam autor, sami autorzy wspominają. Natomiast chciałabym przejść z wami do małego przerywnika, przerywnika hip-hopowego. To jest jeden numer mamy dzisiaj, który jest turbo hip-hopowy i powinien nas zadowolić, nasze hip-hopowe serca kolektywne, bo turbo hip-hopowy jest, a za dużo tego dzisiaj nie przygotowałam, bo najwięcej to jest dzisiaj zdecydowanie popu. Posłuchamy sobie też moich ulubionych popowych wokalistek. Natomiast przed nami jest coś z albumu Diligence 2 od duetu Busta Rhymes i J. Dilla. Numer Kingpin z fitami oczywiście, bo pojawił się na nim Ludacris i Anderson .Paak. Ja mam taką zasadę, że jak pojawia się Anderson .Paak na jakimś numerze, to ja spodziewam się turbo groove'u i od tego zaczynam. I tego groove'u szukam i no ocenimy wszyscy sobie sami własnych sercach albo w SMS-ach do Radia Campus, czy ten groove dzięki Andersonowi .Paakowi jest, ale na pewno jest bardzo, bardzo dużo hip-hopu tutaj się dzieje na tym numerze, który też jest długi, trwa 4,27, więc też no, stare dziady go robiły, prawda? Kingpin, Knock Ya Head Off, Busta Rhymes rapuje, J. Dilla produkował. Jestem również rapujący Ludacris i Anderson .Paak, robiący to, co Anderson .Paak lubi najbardziej, czyli dodaje groove. Proszę państwa, zapraszam do słuchania.

0: Jay Dillon was marvelous. EU swing and quantization and lack of quantization in ways that I never would have imagined. When I first would hear Dillon recordings, I'd think, it sounds like a bad drummer. But it was actually just a new style. And I listened to it now and think, that's a great groove. Great groove. Great groove. Great groove. Great groove.
1: Roger Lynn. Lynn. The founder of the MPC Beat Machine series. Thank you for speaking on my brother. Jay Dilla.
2: Reklama. Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
3: Reklama.
4: 10.30, Ada Maciejewska.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Trwa drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się kolejnymi projektami ustaw, w tym przepisami dotyczącymi reklamy politycznej oraz projektami z zakresu finansów i ochrony zdrowia. Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszych obrad Sejmu będzie głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Posłowie zdecydują o odrzuceniu lub przyjęciu decyzji głowy państwa. Do tego potrzebna jest większość, 3/5 głosów. Poprzednia próba odrzucenia tego samego weta zakończyła się niepowodzeniem, dlatego dzisiejsze głosowanie może ponownie stać się punktem sporu między rządem a prezydentem.
5: Wiadomości.
4: Przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska ostrzegła, że Rosja może wykorzystać terytorium Białorusi do prowokowania państw NATO. Jej zdaniem Aleksandr Łukaszenka jest gotowy udostępnić Rosji białoruską infrastrukturę wojskową. Cichanouska poinformowała również o rozmieszczaniu na Białorusi infrastruktury dla pocisków Oriesznik. Według niej Rosja i Białoruś prowadzą już działania hybrydowe przeciwko Litwie, Polsce i Łotwie. Śledztwo w sprawie upadku giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Prokuratura ma nowe dowody, a kolejni podejrzani zdecydowali się współpracować ze śledczymi. Według ustaleń straty klientów mogą przekraczać 350 milionów złotych. Dzisiaj zatrzymano kolejne trzy podejrzane osoby. Znanego inwestora Rafała Zaorskiego oraz dwie kobiety, Jaromirę W. i Annę P. Zatrzymani mogą posiadać istotne informacje o zniknięciu Sylwestra Suszka, właściciela Zonda Krypto. W prokuraturze pojawiły się już taśmy będące dowodami w sprawie, ale jeszcze nie podano szczegółów.
6: Nie będę tego ujawniał, jak Państwo wiecie, nie mogę tego ujawniać. Oczywiście dziennikarze prowadzą swoje śledztwa dziennikarskie, takie jest prawo i mogą to robić, ale mnie nie wolno o tym mówić.
4: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Dumi, Expo 2000 z nowej epki 2000 Funky Breaks. Funky Breaky. Dzięki, piękne, wspaniała epka, to jest w ogóle super soundtrack do życia, do chodzenia po mieście, do robienia różnych codziennych tasków w rytm Funky Breaks. Bardzo, bardzo polecam i bardzo zachęcam do odsłuchu całości. Widziałam, że sprzedał się nakład, informował Expo na swoim Instagramie, co mnie też bardzo, bardzo cieszy, bo wspaniały materiał. Zapowiadałam, że po przerwie tej, która wybija w pół godziny po 10:00, opowiem wam co nieco o moich ulubionych popowych wokalistkach i przyszedł ten moment. Jedną z nich jest bezprecedensowo Dua Lipa i przypomniało mi się o niej, bo chyba weszłam do Tigera i leciała Dua Lipa albo do jakiegoś innego sklepu na chwilę i leciała Dua. Jest to wspaniała wokalistka. Ja pamiętam, że ja byłam na jej pierwszym koncercie na Openerze. Nie wiem, czy to był pierwszy koncert w Polsce. Chyba tak. I grała jeszcze wtedy na tej nie największej scenie. Nie wiem, czy to był... To chyba był Tent. I wtedy była po swojej pierwszej płycie chyba, albo około swojej pierwszej płyty i nie mogłam wyjść z podziwu. Jak niesamowicie śpiewa na żywo. To było... No, oniemiałam. I pękł mi łeb. To było naprawdę, naprawdę niesamowite. Kilka lat później Dua wydała swój najlepszy album, Future Nostalgia. I no, tu też mnie zatyka, bo to jest 10 na 10 album. To jest naprawdę, no może wers DaBaby w Levitating nie jest 10 na 10, to trochę temu albumowi odejmuje, ale jego brzmienie, jego produkcja, linie melodyczne, wokale Dua Lipy, to wszystko jest wybitne i wszystko jest na swoim miejscu. Potem tymi rzeczami, które Dua wydawała, nie wydaje mi się, że doścignęła Future Nostalgia i tak nawet do mojego słownika przylgnęło, wbiło się do mojego słownika takie określenie, że nie zawsze artysta musi robić swoją Future Nostalgia i nie da się każdą płytę wydawać tak dobrą jak Future Nostalgia, czy to Dua Lipa, czy to ktokolwiek inny. I ta płyta Radical Optimism aż tak bardzo mi nie siadła, w sensie nie uważam, że jest tak wybitna, co nie znaczy, że jest niedobra, jest bardzo dobra. I chwilę temu wyszło trochę nagrań live, przepraszam, Dua Lipy, między innymi nagranie live Training Season, nagrane w BBC Radio One Live Lounge i chciałam z wami tego posłuchać bardzo, bardzo mocno, żeby doświadczyć, jakie Dua Lipa faktycznie ma głos jak dzwon. Kolejny koncert na Openerze, ten parę lat temu też, nie wiem, daty mi się totalnie kićkają, ale drugi koncert na Openerze, na którym byłam, na którym Dua Lipa już śpiewała na main stage'u, on nie był tak wybitny wokalnie i upatruję tego źródeł, nie był wybitny, i tak był bardzo dobry, ale nie był tak wybitny jak ten pierwszy i upatruję tego źródeł w tym, że o wiele bardziej skomplikowane było całe show, całe tańce, ruchy, choreografie, to wszystko było naprawdę bardzo, bardzo rozwinięte, więc no czasem coś musi ciut ucierpieć na tym, żeby był turbo entertainment. Dobra, ale bo ja się rozgadałam o Dua Lipie, kocham cię Dua Lipa, pozdrawiam cię serdecznie, a my słuchamy Training Season live.

Dua Lipa Training Season w wersji live. Niesamowita kobieta. A w temacie niesamowitych kobiet chciałam przedstawić wam, chociaż już myślę, że znamy ją bardzo dobrze, ale tym, którzy nie znają, chciałam przedstawić Ray. Ray, której hit Where's My Husband zawładnął w ogóle całym światem i pewnie na 100 milionach wesel już był jakimś tańcem, tym pierwszym tańcem albo jakimś kolejnym tańcem. Na pewno tych tańców było bardzo, bardzo dużo. I tak jak ten singiel jest świetny, jest naprawdę świetny, tak cały album, z którego pochodzi, This Music May Contain Hope, jest naprawdę wspaniałą rzeczą popową. Popowo-klasyczną, tam jest bardzo dużo klasycyzowania może, po prostu nawiązywania do klasyki, bo nie jest to per se muzyka klasyczna. I ten album to jest jedna z jego wielu zalet. Kolejną zaletą jest na przykład to, w jaki sposób Ray prowadzi narrację podczas całego albumu i to, jak przeprowadza przez niego słuchacza. To jest taka umiejętność storytellingowa jakby wplatana, bo to nawet nie w samych tekstach, ale w takich didaskaliach, tak to się chyba nazywa. Ray wydaje się tam po prostu wrzucać i czytać didaskalia. To jest jakaś niesamowita narracyjna umiejętność, niesamowity pomysł. No i jest naprawdę, naprawdę wspaniała wokalistka. Marzę o tym, żeby pojechać na jej koncert. Tak bardzo wczuta w nią nie byłam, jak grała w Polsce, ale jak grała, to myślę, że jeszcze zagra nieraz i wtedy się na tym koncercie pojawię. Niemniej słuchamy sobie numeru Skin and Bones od Ray i ekscytujmy się tym, konsumujmy tę muzykę, konsumujmy to, co tutaj się dzieje na tym traku, bo to jest wybitne dzieciaku, Ray, Skin and Bones.

Ray, Skin and Bones. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. I to by było tyle z segmentu moich ulubionych wokalistek. Dużo więcej innych również lubię, ale te dwie są dla mnie jakieś naprawdę, naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo, bardzo moje ulubione. Dziękuję za posłuchanie ich ze mną. Thank you, thank you, thank you. Posłuchamy sobie dalej trochę popowością to zalatuje, ale nie jest do końca popowe. Kolejna rzecz trudna do zidentyfikowania, jeśli chodzi o gatunek, chociaż sam Dahi swoje brzmienie i brzmienie, do którego dążę, nazywa afrykańskim Radiohead. Cokolwiek to oznacza. Trudne to jest wszystko do zidentyfikowania, dlatego sobie posłuchamy. O Dahim nie tak dawno mówiłam, że jest to producent, który do niedawna był w ogóle jako DJ Dahi znany i produkował numery, które na pewno znacie, czyli Money Trees Kendricka Lamara, albo Worst Behavior Drake'a, albo I Don't F With You, Big Sean'a, więc no takie wielkoformatowe hiciory. No i tworzy swoją własną muzykę, udziela się również wokalnie i wydał płytę niedawno, najnowsza płyta nazywa się Black Boy, w nawiasie Alternative, autorstwa Dahiego właśnie. Płytę otwiera utwór Who Are You na ficie Vince Staples, Chanel Tress i French Anthony. I tego sobie właśnie posłuchamy, trochę to nas wyciszy po tej rej, trochę nas to uspokoi i trochę nas znowu urażliwi na te 3 minuty 9 sekund dość mocno. Zapraszam.

feeling overwhelmed, just know sometimes it takes time.

You are now listening to Black Boy Alternative. Dahi, who are you? Dziękujemy, dziękujemy pięknie. Zbliżamy się nieuchronnie do końca dzisiejszej godzinki efemerydowej. Bardzo wam dziękuję za słuchanie ze mną tej selekcji. Nie była ona taka typowa, bo jednak zazwyczaj jest więcej tego rapu. I nie było chyba dzisiaj żadnej raperki, co jest anomalią. Obiecuję, że się poprawię i w przyszłej audycji będą raperki. Będą raperki. I promise, będą. Natomiast teraz na koniec posłuchamy sobie trochę soulu od Jasmin Lacey z 2025 roku, z epki Wallpaper, i utwór nazywa się, a jakże, Wallpaper. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień w czwartek o godzinie 10. Życzę wam miłego czwartku. No i za chwilę już miłego weekendu. Jeszcze chwilka i już się doczłapiemy wspólnie do tego weekendu. Pięknie. Dziękuję za dziś. Pozdrawiam. Pa, pa.

Everyone can face a crisis, but not everyone can make

8 minut po godzinie 11 rozpoczynamy kampus główny. Już za chwilę porozmawiamy o tym, co kryje się w nektarze kwiatów. Będą też naukowe newsy i zaproszenie na nowe kursy na Uniwersytecie Otwartym. Za mikrofonem Marta Boroń. Jestem z wami do 13. Cześć, dzień dobry.

0: tysiące mikroorganizmów, które zasiedlają czy kwiat, czy sam już nektar w obrębie kwiatu, rzeczywiście zaczęły się rozwijać ostatnio wraz po prostu zwyczajnie z rozwojem narzędzi. W ciąg dalszy to są badania, które są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o infrastrukturę i zasoby. No niemniej jednak te możliwości, które się pojawiają w ostatnim czasie, powodują, że coraz więcej wiemy na temat tego, co się dzieje w tej interakcji między roślinami i zapylaczami i tym trzecim graczem, czyli mikroorganizmami. W naszym przypadku też staraliśmy się odpowiedzieć na to, jak cechy poszczególnych kwiatów będą wpływały na to, jak wygląda zasiedlenie nektaru przez grzyby. Czemu tak i czemu grzyby? No przyznam szczerze, że tak na dobrą sprawę im bardziej się bada jakiś temat, tym głębiej stara się człowiek wejść. Ja w swojej pracy przez długi czas zajmowałam się ewolucją cech kwiatów, głównie w odpowiedzi na preferencje zapylaczy, ale w pewnym momencie właśnie stwierdziłam, że potrzebujemy trochę szerszego kontekstu i że te cechy kwiatów wpływają nie tylko na to, co się dzieje w relacji pomiędzy roślinami a zapylaczami, ale też wpływają na to prawdopodobnie, co dzieje się w relacji z mikroorganizmami, w tym właśnie z grzybami, które w nektarze mogą występować.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, no bo właśnie nektar nie jest takim sterylnym płynem w takim razie składającym się no, z cukrów prostych pewnie, tylko tam jest ten mikroświat, można powiedzieć. I skąd się biorą te mikroorganizmy, grzyby przede wszystkim? Czy one pojawiają się tam same, czy ktoś je tam przenosi?
0: Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ta słodka ciecz, która jest w kwiecie, nie jest sterylna. I tak na dobrą sprawę, początkowo my trochę zakładaliśmy, że w kwiatach, które jeszcze są zamknięte, ten nektar będzie pozbawiony mikroorganizmów, ale tak nie jest. On nie jest sterylny i praktycznie od samego początku, nawet zanim kwiat się otworzy, w momencie, w którym jeszcze jest w pąku, w tym nektarze już będą jakieś bakterie czy grzyby. A jak one się tam dostają? Tak na dobrą sprawę bardzo różnymi drogami. Część z nich to mogą być endofity, czyli takie organizmy, które występowały w roślinie. Część z nich może być przenoszona przez owady. I tak jest owady czy zapylacze. Akurat w naszej szerokości geograficznej to będą głównie owady. I tak jest w przypadku większości grzybów. Te badania, które robiliśmy w ogrodzie, też jednoznacznie dosyć pokazały, że nektar w kwiatach, które były zaizolowane, do których owady nie były dopuszczane, miał zdecydowanie mniej mikroorganizmów lub czasami nie stwierdzaliśmy tam żadnych grzybów. Natomiast w przypadku takich kwiatów, które były otwarte dla odwiedzin zapylaczy, rzeczywiście tych mikroorganizmów było tam więcej. Czasami też oczywiście mogą to być roślinożercy, czyli niekoniecznie owady, które przylatują zapylać, ale takie, które przylatują tylko zjadać. Mogą też to być oczywiście warunki atmosferyczne. Może to być wiatr, może to być deszcz. Tak na dobrą sprawę tych mikroorganizmów jest dookoła bardzo dużo, ale myślę, że warto tutaj w tym momencie zwrócić uwagę na to, że tak jak my myślimy o nektarze jako o słodkiej nagrodzie, to jest to bardzo trudne środowisko życia dla mikroorganizmów. Ta słodycz może być wręcz zabójcza. Tak na dobrą sprawę to wysokie stężenie cukrów powoduje, że ten stres osmotyczny dla mikroorganizmów, które żyją w nektarze, jest czymś, co bardzo ogranicza różnorodność gatunkową i też liczebność. I to też jest środowisko życia, które jest tak na dobrą sprawę, takie powiedziałabym, dynamiczne, jeżeli chodzi o zasiedlenie, ale też dynamiczne, jeżeli chodzi o koniec, dlatego że kwiaty najczęściej żyją krótko, w związku z tym te mikroorganizmy żyją też w takim siedlisku, które w bardzo krótkim czasie zniknie. To też jest istotna zmienna. Poza tym tak na dobrą sprawę tego miejsca w nektarnikach, które często są bardzo małe. Czasami mogą mieć, powiedzmy, u kwiatów takich o dużych rozmiarach, mogą mieć, powiedzmy, no może 0,5 centymetra średnicy, ale często to są mikroskopijne struktury. W związku z tym tak na dobrą sprawę tego miejsca w tej słodkiej cieczy nie ma aż tak dużo. Poza tym powiedziała pani, że jest to mieszanina cukrów. Tam są też aminokwasy i te aminokwasy czasami będą wpływały korzystnie na rozwój mikroorganizmów, a czasami raczej będą ograniczały obecność tych bakterii czy grzybów w nektarze. W związku z tym jest to środowisko i dynamiczne, i skomplikowane, ale też takie, które pozornie dosyć łatwo zasiedlić, dlatego właśnie, że kwiaty najczęściej są otwarte, rośliny są niemobilne,

0: związku z tym, jeżeli już tam się gdzieś w okolicach tego kwiatu mikroorganizmy znajdą, no to powiedzmy, że przez chwilę mogą tam żyć.
1: Do rozmowy z dr inżynier Katarzyną Rogus wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami. Kampus Główny.

Tu Campus 97.1 FM.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy. Ja rozmawiam z doktor inżynier Katarzyną Rogus, biolożką i botaniczką z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o badaniach na temat mikroorganizmów żyjących w nektarze kwiatów. A co w takim razie te mikroorganizmy, czy to bakterie, czy grzyby, mają z tego, że żyją sobie w nektarze? Czy właśnie te cukry, aminokwasy są im potrzebne i mają dla nich takie znaczenie? I z drugiej strony, czy obecność mikroorganizmów jest dla roślin korzystna, szkodliwa, czy to wszystko zależy od konkretnego gatunku?
2: Tak na dobrą sprawę, no jest to jakieś siedlisko, gdzie przez silną konkurencję tylko niektóre organizmy mogą występować. W związku z tym jest to jakieś siedlisko, które ze względu na swoje właściwości już potencjalnie odsiewa część mikroorganizmów, które mogłyby tam żyć, więc dla niektórych jest dostępne bez tego czynnika konkurencji z bardzo szeroką gamą innych organizmów. Czyli z jednej strony to jest zachęta, no ale też z drugiej strony rzeczywiście cukry i aminokwasy, które są w nektarze, są bardzo ważnym źródłem pokarmu dla tych mikroorganizmów, które są w stanie poradzić sobie z tym trudnym siedliskiem i są w stanie tam wytrzymać. Tak na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy zbyt dużo o tym, jak te mikroorganizmy zmieniają rośliny. Pojawiają się już pierwsze badania i te zmiany mogą być od bardzo prostych, jak na przykład zmiana zapachu, do takich bardzo skomplikowanych, jak na przykład zmiana systemu reprodukcyjnego. Czyli powiedzmy, że gatunek A był samozgodny, a przez to, że ma jakieś konkretne mikroorganizmy w kwiecie, to przestaje być samozgodny. Czyli tak na dobrą sprawę od takich drobnych zmian po dość fundamentalne, jeżeli chodzi o życie roślin. No i oczywiście poza tym, jak już pewnie połączymy sobie fakty zapachu i atrakcyjności kwiatu, no to wiadomo, że te zmiany w kwiecie, które się pojawiają, mogą mieć też wpływ na owady, które będą się tym kwiatem interesować, które będą do niego przylatywać. Czyli po pierwsze obecność mikroorganizmów w nektarze może wpływać na to, że będą zmieniały się jego właściwości. Czyli może się zmieniać jego skład cukrowy, może się zmieniać jego skład aminokwasowy. Najczęściej, tak jak i w naszych badaniach, obserwujemy, że tych cukrów w nektarze jest mniej, zmienia się też proporcja między sacharozą a glukozą, w związku z tym tak na dobrą sprawę to jest już jakaś zmiana. Może też być tak, że zmienia się smak nektaru, o tym jeszcze nie wiemy, to jeszcze nie było badane, ale też na pewno zmienia się zapach. Zmienia się zapach kwiatu, w związku z tym będzie się zmieniał taki silny bodziec, który decyduje o atrakcyjności kwiatu. No a dla samych zapylaczy część z tych mikroorganizmów, na które one napotkają w kwiecie, bo oczywiście one część przynoszą, ale z częścią też spotykają się odwiedzając kwiat, może mieć wpływ bezpośrednio już na zdrowie tych zapylaczy. Czyli czasami jest tak, że obecność niektórych grzybów wpływa bardzo korzystnie na zdrowie zapylaczy. Czasami też może być tak, że są to dla nich jakieś jednak bardziej patogenne związki. Mhm.
1: Czyli choć tych mikroorganizmów w nektarze nie widać gołym okiem, no to mogą one zmieniać skład chemiczny nektaru i to może wpływać na atrakcyjność kwiatów dla pszczół albo dla innych zapylaczy. Ale czy my możemy powiedzieć, że w takim razie zapylacze, one przenoszą nie tylko pyłek, ale też taki mikrobiom z kwiatu na kwiat?
2: Tak, pewnie to jest właśnie jedno z kluczowych źródeł, czyli rzeczywiście mogą przenosić. Mogą przenosić mikroorganizmy z innych, powiedzmy, siedlisk czy części kwiatu do nektaru, ale też mogą pomiędzy nektarem kwiatu A z gatunku A do gatunku B też z pewnością mogą ten nektar przenosić. Wydaje mi się, że tutaj też ważne, żeby jeszcze powiedzieć o tym, że tak na dobrą sprawę kwiat, który my widzimy jak jeden organ, tak na dobrą sprawę jest całym patchworkiem mikrosiedlisk dla grzybów i bakterii. To, co jest na przykład na zewnątrz kwiatu, czyli działki czy płatki, będzie miało zupełnie inne właściwości niż już sam nektar, który my akurat analizowaliśmy w swoich badaniach. Czy żeńska część kwiatu, czy pyłek, czyli męska część kwiatu, to wszystko będzie wpływało na to, jakie powiedzmy owady się stykają z tą częścią kwiatu, co mogą na swoim ciele przenieść, co w którym fragmencie tego ciała akurat się znajduje, co jest w stanie na danym fragmencie ciała owada przeżyć. W związku z tym tak na dobrą sprawę cała ta geometria i złożoność relacji też będzie decydowała o tym, co się do takiego kwiatu może dostać i z którego miejsca się przemieścić, czy do nektaru, czy do części męskiej, czyli na przykład do pyłku. Bo też tak jak pomyślimy sobie o nektarze, to jest oczywiście ta nagroda słodka, w której jest masa pokarmu dla mikroorganizmów. Pewnie jeżeli pomyślimy o płatku, to już jest troszkę trudniejsze miejsce do życia, bo tam nie ma za bardzo co jeść, pewnie są jakieś woski. No a z drugiej strony mamy też pyłek, który jest często sklejony taką substancją, która też może być dobrym źródłem pokarmu dla mikroorganizmów. W związku z tym rzeczywiście tam warstw w tej interakcji między roślinami, zapylaczami a mikroorganizmami jest naprawdę sporo.
1: No to w takim razie jak w praktyce pobiera się taką próbkę nektaru, żeby zbadać znajdujące się w niej te mikroorganizmy, których w ogóle nie widać gołym okiem?
2: No muszę przyznać, że nie jest to najprostsze. Akurat tutaj w ogrodzie pobieraliśmy nektar z roślin, które były otwarte i rosły powiedzmy w takim półnaturalnym siedlisku, czyli w ogrodzie, i wszystko staraliśmy się z użyciem sterylnych narzędzi i zawsze oczywiście w rękawiczkach zbierać nektar i później analizować te próbki, które zebraliśmy. Choć czasami też na przykład w przypadku badania, które prowadziłam ostatnio w Niemczech, gdzie sprawdzaliśmy wpływ CO2, różnych poziomów CO2 na mikrobiom kwiatów. Mieliśmy takie rośliny, których tak na dobrą sprawę w ogóle nie mogliśmy dotykać, czyli staraliśmy się maksymalnie nie chuchać, nie dmuchać, prawie nie oddychać w bezpośrednim sąsiedztwie tych roślin. Zawsze wszystko staramy się robić w rękawiczkach i tak jak powiedziałam, unikamy bardzo kontaktu czy dłoni, czy skóry z tymi roślinami, które obejmujemy badaniem, żeby tak na dobrą sprawę jak najbardziej dokładnie stwierdzić, co znajduje się w kwiecie po, dajmy na to, odwiedzinach zapylacza, ale nie po kontakcie z badaczem czy badaczką. Także przy pełnej dbałości o sterylność procedur staramy się pobrać nektar, później go zamrażamy, no a później go analizujemy i sprawdzamy, jaki materiał genetyczny tam mamy w nektarze.
1: Do rozmowy wrócimy za moment. Zostańcie z nami.
0: Kampus Główny.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Ja na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
0: Tyle ile

0: Kampus Główny.
1: I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest doktor inżynier Katarzyna Rogus, biolożka i botaniczka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dużo mówi się o ochronie zapylaczy, przede wszystkim pszczół. W ogóle jest ten znany cytat bodajże Einsteina, że gdy wyginą pszczoły, no to nam zostanie 4 lata życia na Ziemi. Więc dużo się o tym mówi, o ochronie właśnie pszczół, zapylaczy innych, o ochronie kwiatów. Ale czy w takim razie my powinniśmy zacząć myśleć o ochronie też tych mikroorganizmów, które znajdują się w nektarze, no bo właśnie w takim razie zmiany klimatu, stosowanie pestycydów, to też może prawdopodobnie na nie wpływać. Czy one mają aż takie znaczenie, że powinny mieć swoją rolę w tej dyskusji?
2: A to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie i rzeczywiście tak, niewątpliwie powinniśmy mieć to na uwadze i powinniśmy o to dbać. Nie ma jeszcze jednego artykułu, który podsumowywałby naszą wiedzę o mikroorganizmach, o tym, jak powiedzmy nasze aktywności związane z ochroną siedlisk czy przyrody wpływają na mikroorganizmy, czy to w nektarze, czy to na przykład na liściach, czy w ogóle na roślinach. Tak na dobrą sprawę nie wiemy, nie mamy takiego podsumowania, które pokazałoby nam jednoznacznie. Robienie tego wpływa na mikroorganizmy tak, czy dobrostan mikroorganizmów, czy ich różnorodność mierzymy tak, tak i tak. Jest to dosyć skomplikowane właśnie przez właściwości mikroorganizmów. Niewątpliwie powinniśmy się nad tym zagadnieniem pochylać. Niewątpliwie mikroorganizmy odgrywają bardzo ważną rolę, czy to w interakcjach między roślinami zapylaczami, czy to w interakcjach pomiędzy roślinami a roślinożercami, ale ciągle nie wiemy do końca, jak badać efektywność naszych działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej, jak do końca mierzyć różnorodność tych mikroorganizmów. To są dosyć skomplikowane zagadnienia, które będą wymagały w najbliższym czasie dużo takiej naukowej uwagi i wypracowania jakichś odpowiednich strategii i działań, które będą pozwalały nam chronić ten cenny składnik interakcji w ekosystemach. Jeszcze nie wiemy wszystkiego, wiemy coraz więcej i powoli krok po kroku zbliżamy się do tego, żeby mieć już odpowiednią wiedzę i odpowiednie narzędzia, ale w tym momencie wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy. Nawet z badań, które prowadziliśmy w ogrodzie, wiemy już, że powiedzmy duże kwiaty czy kwiaty przewisające mogą wpływać na to, jakie mikroorganizmy będą się w tym nektarze znajdowały, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze, czy przykładowo sadzenie roślin tylko z przewisającymi kwiatami będzie miało korzystny wpływ na mikrobiom zapylaczy. To są jeszcze pytania, które są ciągle przed nami.
1: Tak. A czy wiemy jednak, możemy powiedzieć, jakie praktyczne zastosowanie może mieć w przyszłości właśnie lepsze poznanie tych mikroorganizmów żyjących w nektarze kwiatów?
2: Tak, przykładowo możemy właśnie przez dobór gatunków prawdopodobnie będziemy w przyszłości też mogli wpływać na to, jaki jest mikrobiom zapylaczy i to, jaki jest ich dobrostan, powiedzmy, czyli jak zdrowe są zapylacze. Ale pierwsze badania pokazują też, że są mikroorganizmy, które są bardzo niebezpieczne nawet dla roślin uprawowych, czyli na przykład zaraza ogniowa, która atakuje głównie jabłonie i grusze. I jeżeli przykładowo posadzimy rośliny, gdzie wiemy, że nektar przyciąga mikroorganizmy A, B, C, D i konkretne i one mają negatywny wpływ na ten właśnie patogen jabłoni i gruszy, to obsadzanie upraw jabłoni i gruszy tym gatunkiem, który ma dobry mikrobiom, może wpływać właśnie na ochronę naszych upraw. Czyli poniekąd taka trochę inżynieria mikroorganizmami w otoczeniu upraw prawdopodobnie będzie mogła przekładać się na to, jak skutecznie możemy je chronić przykładowo przed patogenami.
1: Rozumiem. Czy jest coś, co Panią zaskoczyło w trakcie tych badań? Bo pewnie na początku były jakieś hipotezy. Czego się Państwo nie spodziewali? I też czy udało się opublikować te wyniki? Bo też to mnie ciekawi.
2: Tak, rzeczywiście te wyniki udało się opublikować. Ukazał się artykuł w Scientific Reports. I co mnie zaskoczyło? Wydaje mi się, że spodziewałam się, że przy kwiatach, które są łatwo dostępne i bardziej otwarte dla zapylaczy i takich, które są bardzo często przez to odwiedzane, będzie więcej mikroorganizmów, że będzie większa różnorodność gatunkowa, a tak na dobrą sprawę tak nie było. Jeżeli, bo tak, żeby wszyscy Państwo mogli sobie wyobrazić, co mam na myśli. Jeżeli wyobrażam sobie Państwo skomplikowany kwiat, nawet irys niech będzie. To jest kwiat o dosyć trudnej budowie, do którego nie każdy owad wejdzie, bo tam jest taki specjalny tunel i trzeba się w niego zagłębić. A przykładowo, jeżeli wyobrażam sobie Państwo kwiat dostan, kopru czy marchwi, czyli taki otwarty talerz, gdzie wszystko jest, można powiedzieć, podane na tacy, to wydawało mi się, że przy tej całej dużej częstości odwiedzi much, pszczół, chrząszczy w kwiatostanach marchwi, że będziemy mieli tak na dobrą sprawę bardzo dużo mikroorganizmów, ale wcale tak nie było. W związku z tym to jest coś, co muszę przyznać, że dosyć mocno mnie zaskoczyło, że ta dostępność nektaru, dostępność nagrody kwiatowej niekoniecznie wpływa na to, jak bardzo różnorodny mamy mikrobiom.
1: Mhm. No to ciekawe. No w takim razie w przyrodzie jest jeszcze dużo do odkrycia, a o tym, co kryje się w nektarze kwiatów i dlaczego te mikroorganizmy mają znaczenie dla przyrody, rozmawiałam z dr inżynier Katarzyną Rogus, biolożką botaniczką z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Kampus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Tradycyjnie zaglądam na stronę naukawpolsce.pl i szukam ciekawych naukowych newsów. No i czytam o tym, że Polska jest wśród słabiej przygotowanych na zmiany na rynku pracy krajów. Te zmiany, które są związane z rozwojem sztucznej inteligencji. No, jak się okazuje, jesteśmy najbardziej podatni na takie społeczne i na gospodarcze skutki właśnie rozwoju AI. Ale uspokajam, bo to nie oznacza, że sztuczna inteligencja za chwilę nam masowo zabierze robotę. Problem jest taki, że możemy być trochę gorzej przygotowani na to, jak rynek pracy zmieni się właśnie pod wpływem sztucznej inteligencji. Tak wynika z takiego nowego indeksu stworzonego przez badaczy z Ukraińskiej Politechniki Połtawskiej i tam naukowcy opracowali właśnie wskaźnik podatności kapitału ludzkiego na rozwój AI. Czyli sprawdzali to, gdzie sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka, ale też sprawdzali, czy człowiek będzie potrafił się do tych zmian dostosować. No i badacze wzięli pod uwagę m.in. podatność zawodów na automatyzację, kompetencje pracowników, możliwość przekwalifikowania, przygotowanie instytucji państwowych, migrację, no i poziom rozwoju samej sztucznej inteligencji. Przeanalizowali dane z lat 2019-2024 i porównali 6 państw, oczywiście Polskę i Ukrainę, ale też Finlandię, Niemcy, Francję i Estonię. No i najlepiej wypadła Finlandia, bo tam podatność na zmiany związane z AI-em była niska i zdaniem autorów to ma związek z tym, że w Finlandii mają dobry system edukacji, inwestują w różne kompetencje, też w kompetencje cyfrowe, no i istnieje u nich taka możliwość uczenia się przez całe życie. Natomiast Polska, no niestety miała najwyższą średnią podatność spośród tych 5 analizowanych państw Unii. Ten wskaźnik wynosił około 0,5%, czyli tak no, wysoko, ale jest dobra wiadomość, bo ta sytuacja się poprawia z roku na rok. No i co ciekawe, największym problemem nie okazało się to, że polskie miejsca pracy są wyjątkowo zagrożone automatyzacją, tylko jesteśmy słabiej przygotowani jako pracownicy i też instytucje do nadchodzących zmian. Czyli chodzi m.in. o możliwość zdobywania jakichś nowych kompetencji, przekwalifikowania się, no i wsparcia ze strony państwa. No tutaj jest u nas gorzej. Więc no właśnie to jest taki najważniejszy wniosek z tego badania, bo to nie oznacza to wszystko, co mówię, że AI no, zapuka do naszych drzwi i nam zabierze robotę, tylko zmieni się charakter naszej pracy i będziemy musieli się nauczyć czegoś nowego. No, jak na razie z tego badania wynika, że kiedy już zapuka właśnie ta sztuczna inteligencja i istnieje ryzyko, że stracimy pracę, no to my nie do końca wiemy, czego się nauczyć, żeby dostać następną pracę. Ale wszystko przed nami. Jeśli chcecie przeczytać o tym więcej, cały artykuł znajdziecie na stronie naukawpolsce.pl w zakładce Człowiek.

jelit. No i wydawałoby się, no oczywiście, że tak. Ale chodzi tutaj konkretnie o nieswoiste choroby zapalne jelit, takie jak choroba leśniowskiego Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Niestety liczba przypadków tych chorób na świecie stale rośnie. Analiza została przeprowadzona w ramach takiego międzynarodowego projektu PURE i objęła ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów obserwowanych przez wiele lat, więc no to poważne badanie. I naukowcy sprawdzali po pierwsze ilość spożywanych produktów zbożowych, ale co ważniejsze, stopień ich przetworzenia. Wyniki pokazały, że osoby częściej sięgające po wysoko przetworzone produkty zbożowe, czyli no co? No takie przemysłowo pakowane pieczywo, na przykład tostowe, ciastka, ciasteczka, dania instant na bazie makaronu, wiecie o co chodzi, częściej zapadały na nieswoiste choroby zapalne jelit. Jednocześnie nie zaobserwowano takiego związku w przypadku produktów mniej przetworzonych, na przykład dobrej jakości pieczywa, makaronu czy ryżu. I co ważne, to badanie nie wskazuje takiego jednego konkretnego składnika, który by odpowiadał za ten efekt, za zapadalność na te choroby, ale naukowcy mają swoje przypuszczenia, że może tutaj chodzić o wszelkie dodatki stosowane w przemyśle spożywczym, na przykład emulgatory, konserwanty, maltodekstryny. Badania eksperymentalne sugerują, że mogą one wpływać na mikrobiotę jelitową i osłabiać barierę właśnie, którą mamy w jelitach i sprzyjać stanom zapalnym, a tam już niedaleko właśnie do rozwoju tych chorób. Autorzy podkreślają też, że no oczywiście tutaj nie chodzi, że my teraz mamy wyrzucić wszystkie pieczywo tostowe, które mamy w domu i wyeliminować wszystkie produkty zbożowe. Ważne jest, żeby wybierać właśnie żywność wysokiej jakości, świeżą żywność, jak najmniej przetworzoną, czyli dieta bogata w błonnik, oczywiście pełnoziarniste produkty, warzywa, owoce, rośliny strączkowe i tutaj to wszystko składa się na taki model diety śródziemnomorskiej. To może wspierać zdrowie jelit i zmniejszać ryzyko chorób zapalnych i tak naprawdę wielu innych chorób przewlekłych. Także no to jest kolejne tak naprawdę badanie, które pokazuje, że dla zdrowia liczy się nie tylko to, co jemy, w sensie ile jemy, ale też jak ważna jest tutaj jakość tej żywności. Także polecam przyjrzeć się etykiecie swojego ulubionego chleba, czy jakiegoś innego pieczywa, albo makaronów. Tak, jeśli chcecie znowu przeczytać o tym więcej, to całe badanie opisane jest na stronie naukawpolsce.pl w zakładce zdrowia. Zaraz do Was wracam, a teraz Run i Mar Solo.

0: Kampus Główny.
1: Nowa oferta Uniwersytetu Otwartego UW już czeka na słuchaczy, a w niej jak zwykle mnóstwo różnorodnych tematów i dużo nowości. A o tym, co tym razem przygotowano, dlaczego warto być ciekawym świata, o tym porozmawiam z dr Katarzyną Lubryczyńską-Cichocką, dyrektorem Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Lubię rozpoczynać nasze rozmowy właśnie o Uniwersytecie Otwartym od tego, czym jest ten uniwersytet, jaka jest jego misja, kto tam może dołączyć.
2: Bardzo się cieszę, że o tym mówimy, bo ludzie często, jak słyszą Uniwersytet Otwarty, tak naprawdę za bardzo nie wiedzą, co mają z tym zrobić. A tak naprawdę to jest miejsce dla każdego, dla każdej osoby dorosłej, która jest ciekawa świata, która poszukuje, która ma poczucie, że chciałaby zrobić coś fajnego w wolnym czasie i zrobić coś takiego nietypowego, która czasami na przykład marzyła o tym, żeby się czegoś uczyć, a później wybrała inne studia albo życie zawodowe potoczyło się tak, lub rodzinne, że zaczęła robić coś innego. Do nas tak naprawdę może przyjść każda osoba dorosła.
1: Niezależnie od wykształcenia?
2: Niezależnie od wykształcenia, super, od 16 roku życia. Mhm. Jedyny warunek, trzeba mieć ukończone 16 lat i zapraszamy. Tak więc u nas na jednych zajęciach spotykają się osoby z różnym wykształceniem.
1: Z różnych pokoleń.
2: Z różnych pokoleń, mhm, i z różnymi doświadczeniami edukacyjnymi, ale też i zawodowymi. Czasami jest tak, że na kursy przychodzą nawet super specjaliści w danej dziedzinie tylko po to, żeby zobaczyć inne spojrzenie na dany temat. Są osoby ze stopniami, naukowymi i tytułami naukowymi, ale też i takie, które po prostu nigdy na przykład wcześniej nie studiowały i to jest właśnie dla nich ten moment, żeby rozpocząć swoją przygodę z uniwersytetem. Mhm. Co jest ważne, nie jesteśmy uniwersytetem trzeciego wieku. Są wśród nas seniorzy, ale są tak samo, mamy tak samo seniorów jak 16-latków, 30, 40 i 50-latków i to jest właśnie fantastyczne, tak? Bo uczymy się wszyscy wzajemnie od siebie, tak jak to dorośli uczą się poprzez doświadczenie.
1: Dokładnie. I tutaj ten aspekt edukacyjny to jest jedno, ale drugie, ten właśnie aspekt społeczny, to, że tam ludzie się spotykają z różnych pokoleń, mogą porozmawiać, mogą się wymienić doświadczeniami. Więc tutaj no właśnie te kompetencje miękkie też w jakim stopniu się pewnie szlifuje.
2: Na pewno. I muszę powiedzieć, że przez te kilkanaście lat naszej działalności mamy już na koncie, z tego co wiem, małżeństwa, całe rodziny, wielkie przyjaźnie, które się ciągną latami, więc ten aspekt społeczny, którego tak na pierwszy rzut oka może nie widać, ale jest naprawdę bardzo ważny. I co ważne, to znaczy do nas przychodzą ludzie o podobnych zainteresowaniach. Więc nieważne, kim jesteś, ważne, co cię interesuje.
1: Tak. Już jest o czym rozmawiać na początek.
2: Tak, dokładnie. I nieważne, ile masz lat, jakie ktoś skończył studia lub czy je w ogóle kończył, ważne jest to, czym się pasjonuje, czy dany temat go ciekawi. Tak. I to jest to, co nas łączy.
1: Mhm. Właśnie wspomniałam o nowej ofercie kursów. Już jest dostępna ta oferta. Pani dyrektor, jak pani patrzy na tę listę bardzo długą, kilkudziesięciu kursów, co panią tam najbardziej cieszy albo zaskakuje?
2: Może zacznę od tego, że kursów w tej ofercie, proszę państwa, w tym trymestrze przygotowaliśmy 367.
1: Tak, ja scrollowałam i wszystkie chciałam sobie obczaić, ale naprawdę było ich mnóstwo, więc tutaj też, jeśli ktoś ma jakieś konkretne zainteresowania, to oczywiście one są pogrupowane i można sobie konkretnie
2: zobaczyć. Tak jest, w ramach sześciu dziedzin wiedzy.
1: Tak, na przykład, nie wiem, język hiszpański, tam jest pogrupowanie na konkretne poziomy też, od A1 pewnie do C1.
2: Tak także, jest, tak. Dokładnie tak. To, co mnie zaskoczyło w ogóle w tej ofercie, to różnorodność. To znaczy, przyznam, że wykładowcy naprawdę się bardzo postarali i zgłosili dla państwa bardzo dużo różnorodnych kursów, też z takich tematyk, które wcześniej były mniej może popularne. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że proszę sobie wyobrazić, że mamy 20 różnych języków. I uczymy od takich języków klasycznych, jak angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, francuski, czy można już teraz powiedzieć ukraiński, bo takie jak na przykład norweski, szwedzki, arabski, serbski, turecki, ale też, proszę państwa, język starożytnego Egiptu, co jest naszą nowością i to było jedno z tych zaskoczeń, jak na przykład greka Nowego Testamentu, ale też łacina, niderlandzki, bułgarski czy japoński. Więc proszę sobie wyobrazić, że ta różnorodność jest naprawdę ogromna. A co ważne, języków uczymy poprzez rozwijanie zainteresowań. To nie są klasyczne rektoraty. To jest to, że mamy tematy, które pobudzają naszych słuchaczy do dyskusji, rozmowy i w ten sposób przy okazji uczymy się języka.
1: Oczywiście. Właśnie też czytałam o kursie o ekonomii i finansach, ale dla humanistów. Właśnie język starożytnego Egiptu, to co pani wspomniała. O piłce nożnej jako zjawisku społecznym, dziennikarstwo śledcze, o katastrofach lotniczych. Oczywiście mnóstwo
2: katastrofy
1: też...
2: Katastrofy lotnicze są rewelacyjne.
1: Tak, w ogóle...
2: Wszystkie są rewelacyjne, ale naprawdę proszę zobaczyć katastrofy lotnicze, bo mam zachwycone.
1: Ja już mam kilku kandydatów, których znam, którzy chętnie się na ten kurs na pewno zapiszą. I oczywiście dużo też kursów o sztucznej inteligencji, no bo to jest
2: tak,
1: teraz temat.
2: Tak, to jest teraz bardzo topowy temat, dokładnie. Ja tylko powiem jedną rzecz o tych katastrofach.
1: Proszę.
2: Ten kurs nie straszy. To nie jest kurs, po którym będziemy się bali wsiąść do samolotu. Wręcz przeciwnie. To jest kurs, po którym nie będziemy się bali.
1: Mhm. Lepiej zrozumiemy.
2: Dokładnie. Zrozumiemy, jak działają wszystkie procedury i skąd one się biorą. On tak może brzmi z tymi katastrofami, no bo wiadomo, no, że wiadomo. To trochę przyciąga i wtedy ludzie zajrzą. Ale prawda jest taka, że to jest kurs, który tak naprawdę uspokaja. Mówię to jako osoba, która bardzo lubi latać. Jak zobaczyłam tytuł, który mam czytać kursu, byłam lekko porażona. Ale jak już przeczytałam sam program, powiedziałam wow.
1: Mm-hmm. Tak, jest dużo takich serialów, jakichś programów o katastrofach lotniczych, więc to będzie ciekawie
2: to będzie nas uspokajać coś...
1: tak,
2: i obalać
1: właśnie,
2: mity.
1: Ale będzie obalać mity. No to super, jeszcze porozmawiamy o tej nowej ofercie za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: 17 minut do 13. Cały czas ze mną w studiu jest dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka, dyrektor Uniwersytetu Otwartego UW. Rozmawiamy o nowej ofercie kursów właśnie na tymże uniwersytecie. Rozmawiałyśmy też o tym, kto może dołączyć właśnie na zajęcia, ale jestem ciekawa, jaki jest taki profil typowego słuchacza, słuchaczki właśnie na kursach na Uniwersytecie Otwartym.
2: I to jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy, to jest takie pytanie, które chyba dla wszystkich osób, które robią różne inicjatywy edukacyjne, zastanawiają się, jak wygląda profil takiego potencjalnego słuchacza. Bo teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli bym ja miała scharakteryzować takiego klasycznego słuchacza, których jest najwięcej, to najczęściej jest kobieta między 25 a 40 rokiem życia. Mhm. Aktywna zawodowo, która albo jeszcze nie ma dzieci, albo już ma trochę podchowane i myśli o tym, żeby zrobić coś fajnego i mieć taki swój własny, wyjątkowy czas i zrobić coś dla siebie. Po prostu takiego, co może, w jaki fajny sposób mogłaby spędzić ten czas, nie tylko z rodziną albo w pracy, tylko takiego, co będzie tylko jej. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy mężczyzn. Proszę Państwa, w Uniwersytecie Otwartym jest 20% mężczyzn, prawie 80% kobiet, czasami się to trochę waha. Co ciekawe, mamy najmniej licealistów i seniorów. I to jest takie, chyba bym powiedziała, najciekawsze. Tego
1: krzywa Gaussa tak się, jak zwykle się kształtuje.
2: Tak zauważam, że ludzie kończą studia, przychodzą do nas i są przez ten cały okres, można powiedzieć, swojej aktywności. I to jest ta największa grupa.
1: Ale czyli milenialsi generalnie najwięcej.
2: No, można tak powiedzieć. Tak, tak. Można powiedzieć, że to są już teraz to już są milenialsi. Ale to, co jest jeszcze ważne, to, że jeżeli słyszą nas jacyś licealiści, to niech spojrzą na Uniwersytet Otwarty z takiej perspektywy, że zanim wybiorą kierunek studiów, a przyjdą na nasze kursy organizowane przez wykładowców i konkretne wydziały, mają szansę zobaczyć, czego się będą uczyli później przez
1: świetny
2: lata.
1: Świetny wgląd.
2: Bo trochę to jest tak, że często studenci, jak podejmują decyzję o studiach, to tak czasami to jest przypadek, czasami coś fajnie wygląda, czasami idą znajomi i człowiek myśli, wow, no to nie będę sam, albo po prostu może oferta jest napisana w fajny sposób. Do nas warto przyjść, bo się poznaje uniwersytet, poznaje się pracowników, poznaje się kierunki i człowiek będzie wiedział, czy będzie chciał przelewać ciecze przez najbliższe 3 lata, a może i dłużej. Będzie wiedział, czy na przykład rzeczywiście interesuje go politologia, a może bardziej socjologia, a może coś innego. Mamy kursy związane z fizyką, z astronomią, kursy z kierunków ścisłych, wszelkiego rodzaju związane z biologią, ale mamy bardzo dużo kursów kulturowych organizowanych przez nasze wydziały humanistyczne i niesamowitą ofertę kursów językowych i społecznych. Naprawdę, drodzy licealiści, jeśli nas słuchacie i nie jesteście pewni, albo jesteście, a chcecie tylko po prostu zobaczyć, jak będzie, czekamy na was.
1: Ja też myślę, że właśnie te kursy językowe mogą być takim ciekawym kąskiem dla licealistów czy osób w technikum, bo często wtedy zapisują się uczniowie na jakieś właśnie lekcje językowe, doszkalające, jakieś takie, żeby mówić po angielsku, a tutaj właśnie to jest dobra opcja, żeby właśnie przyjść na uniwersytet i się tutaj pouczyć języków z wykładowcami właśnie już w murach uczelni. Też przyznam, że bardzo ciekawy wydaje mi się kurs o dietetyce. Nawet to taki mój obszar.
2: Och, to już nie pierwszy.
1: Tak, no właśnie, więc tam o żywieniu też, jeśli ktoś się interesuje, jak najbardziej. Chciałam jeszcze zapytać, skąd właściwie biorą się pomysły na te kursy, no bo właśnie ich jest mnóstwo. Czy to jest odpowiedź na zainteresowania słuchaczy, bo często o czymś mówią, czy może to są propozycje wykładowców?
2: To jest bardzo różnie. To znaczy, wiele kursów powstaje w taki sposób, że słuchacze po prostu idą ze swoimi ukochanymi, ulubionymi wykładowcami i zachęcają ich do tworzenia kolejnych propozycji. Ale bardzo często jest tak, że wykładowcy uniwersyteccy mogą u nas trochę spełniać swoje marzenia, bo tu nie ma ram programowych. Tutaj nie ma konkretnych wytycznych. Oni się nie muszą dostosowywać do wymagań. Oni mogą zrobić to, co po prostu lubią, co jest dla nich fajne, co powoduje, że uczą o czymś, o czym oni sami chcą i w taki sposób, jak chcą. Proszę pamiętać, że do nas przychodzą pasjonaci, ponieważ to nie jest łatwa grupa. Tak jak powiedziałam, spotyka się osoby z różnym wykształceniem, różnym doświadczeniem. Czasami przychodzą osoby, które są nawet lepszymi ekspertami niż jeden wykładowca w jakimś małym fragmencie tematu, który on porusza, oni muszą sobie z nim poradzić. Tak? I to jest właśnie to największe wyzwanie, że masz licealistę, seniora i osobę aktywną zawodowo. I każda z nich naprawdę jest osobą, o której też często można się uczyć. Mm-hmm. Stąd też myślę, że to, co jest takim bardzo mocnym tym punktem Uniwersytetu Otwartego, że nasi wykładowcy są trochę takimi przewodnikami, tutorami.
1: Mentorami.
2: Oni dają dużą samodzielność naszym słuchaczom i powodują, że oni są w stanie uczyć się też często wzajemnie od siebie. Tak. I myślę, że to jest coś niesamowitego, co nigdzie indziej się nie powtarza. Tylko u nas, dlatego drodzy licealiści i inni wszystkie osoby, które nas słuchają, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z edukacją zupełnie z innej perspektywy, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego na was czeka.
1: Tak, więc jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, ale jeszcze nie wie czego, no to właśnie polecam sprawdzić ofertę. No i chyba każdy przyzna, że najlepiej jest uczyć się rzeczy od pasjonatów właśnie. Od tego, kto się całe życie poświęcił być może jakiemuś zagadnieniu. No dobrze, a więc oferta jest już dostępna bodajże od 5 sierpnia.
2: Tak jest.
1: Można sobie przejrzeć na stronie, tak, Uniwersytetu Otwartego.
2: www.uo.uw.edu.pl. Trzeba założyć konto słuchacza i tylko zostaje zapisywanie się na kursy.
1: No właśnie, tam też znajdziecie cały informator, który ja również czytałam. A kiedy otwarcie tego nowego trymestru w roku akademickim 26-27?
2: My już tak naprawdę nie mamy przerwy. To znaczy my działamy cały rok w związku z tym, że nasi słuchacze uczą się również wakacje. Ale takim elementem, który zawsze rozpoczyna nowy rok akademicki, jak na każdej prawdziwej uczelni, jest inauguracja roku akademickiego. My już teraz Państwa zapraszamy na 29 września na godzinę 18 na inaugurację. I jak zawsze przychodzimy do Państwa z nietypowym wykładem inauguracyjnym, bo przecież w Uniwersytecie Otwartym nie mogą być tak standardowo. W tym roku zapraszamy Państwa na wykład pod tytułem Psychoterapia pod lupą nauki. Mity, złudzenia i dowody naukowe, który wygłosi pan profesor Przemysław Bąbel.
1: Też bardzo na czasie temat.
2: Tak jest i proszę, będziemy się starali obalać pewne mity.
1: Więc zaglądajcie na stronę Uniwersytetu Otwartego. Ze mną była dr Katarzyna Lupyczyńska-Cichocka, dyrektor Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam.
0: Swoją stan skupienia teraz widzę.

zbliża się 13, za 7 minut 13. Ja się powoli żegnam. Dzięki za dzisiaj. Kampus Główny wraca jutro o 11. Udanego popołudnia. Była z wami Marta Boroń. Do usłyszenia następnym razem. Pa!

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus.

namysłem to nie jest tak proste. Stoję przed wami, chcę się tułać, chcę się bawić. Tyle lat już czekali, żeby zbawić świat. Płaski kraj, ziemia kula, chcemy hulać jak natura. Chcemy być, zamiast bywać, póki życie trwa.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten postaw.

0: Jimek, Łona i etiuda numer 7 z płyty Jimkam o tytule Etiudy na pianino, sampler, orkiestra i kolegów. To przed chwilą na antenie Radia Campus. Jeśli ktoś nie słuchał jeszcze może tej płyty, to polecam jak najbardziej. Przebijam swój rudy laur jakości. I tym pozytywnym akcentem rozpoczynamy popołudnie na antenie Radia Campus. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i spędzę z wami czas do godziny 17 w to słoneczne popołudnie, jak na wrzesień. Co dzisiaj? Dzisiaj przeniesiemy się do świata filmu. Będzie o wznowieniu pewnego kultowego filmu, a jaki to film, to już za chwilę się przekonamy. A po 16 dowiemy się, jak to jest oswoić miasto. Więcej oczywiście w trakcie programu nie będę zdradzać.
1: Normalnie o tej porze.
0: A teraz Antony Śmirek i Mogen and the Knife, Flight Simulator.
2: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device. And they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watch particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence. I'm too confident to miss. Because it ain't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice over the radio.

0: Genesis Owusu w energetycznym utworze Most Normal American Voter. To za nami na antenie Radia Campus. Mamy 12 minut po godzinie 15, a w ostatniej kronice wypadków filmowych Maciek Małek i Grzesiek Koperski rozmawiali na temat pewnego kultowego filmu, który wrócił po wielu latach na ekrany.
1: Normalnie o tej porze.
2: Wznowienie w odbudowanej cyfrowo i wyemitowanej w pięknych projekcjach 4K wersji Terminatora 2. Co ciekawostka, jest to film, którego Grzegorz Koperski nigdy nie widział, w całości przynajmniej,
3: tak,
2: jak sam twierdzi.
3: Tylko tyle, co przesączało się z popkultury.
2: Niesamowite to jest. Znaczy, Koper, ja powiem ci, że aż ci wręcz zazdroszczę.
3: To tak wszyscy
2: obejrzeć
3: mówią.
2: Pierwszy raz drugą część Terminatora, nie mając w ogóle, nawet jeżeli
3: nie znasz
2: jakieś takie
3: części.
2: Najbardziej... A pierwszą część widziałeś?
3: Nie.
2: Znaczy, to ja przyznam, że pierwszą część widziałem znacznie mniej razy niż część drugą. Widziałem ją jako drugą, tak jak podobnie jak Rambo. Rambo 1 widziałem, nie wiem, lata po tym, jak widziałem część drugą.
3: Ja niedawno widziałem Rambo 1.
2: I lata również po obejrzeniu drugiej części wielokrotnie widziałem część pierwszą Terminatora. Jest ona, może nie tyle, że jest słabsza, to jest horrorowaty, bardzo ciężki film z ogromnym napięciem do ostatniej praktycznie sekundy i który ogląda się znacznie mniej przyjemnie niż część drugą, która z kolei jest takim Jamesem Cameronem w najczystszej i najlepszej odsłonie, akcją od pierwszej praktycznie do ostatniej sceny i wydaje mi się, że pewnym niedoścignionym może nie filmem, ale wzorcem pewnym kina akcji takiego, jakim było przed tym, jak zostało skażone wieloma obecnymi trendami, które sprawiają, że
3: ta, nie jest potem jak już tak była ta atrakcyjne. Część z Adrianem Brodym, to już nie to samo, to już nie ten sam Terminator.
2: Predator był z Adrianem Brodym, więc to akurat nie jest aż takie dziwne. Ale no, kolejna to żadna część w ogóle mu nie dorasta do pięt, ale Terminator 2, jak go oglądasz pierwszy raz, jeszcze wyobraź sobie, że oglądasz go pierwszy raz.
3: Nie muszę sobie wyobrazić.
2: Nie, no ale, że widziałeś wcześniej Terminatora 1, gdzie Arnold Schwarzenegger jest bestią i maszyną do zabijania, elektronicznym mordercą, który ściga naszego głównego bohatera przez cały film i prawie, że go dopada.
3: A potem po taki plot twist. W drugiej części on go ratuje.
2: Jak oglądasz ten film, to mi zwrócili uwagę na to nasi koledzy z podcastu Się Zobaczy.
3: Muszę sprawdzić, czy ci nie wybucha głowa za młodu teraz. Nie, no cała jest.
2: Się Zobaczy na YouTubie, którzy słusznie stwierdzili, czy zwrócili uwagę na to, że jak oglądasz ten film, to dość długo nie wiadomo, czy Arnie, czy ten Terminator grany przez Arnolda...
3: Jest dobry czy zły.
2: Jest dobry czy zły. I to, że on... Jest scena w korytarzu, gdzie on z tym małym Jamesem Connorem, czy jakkolwiek się ten chłopiec nazywa, w końcu są twarzą w twarz i on mu tylko mówi tam, get down, strzela i trafia w T-1000. I wtedy sobie zdajesz sprawę, że o kurczę, czyli jednak ten ma go ochraniać. No i później już oglądasz trochę też taką właśnie historię o dorastaniu, historię o ojcostwie, o rodzicielstwie w ogóle, też pewną dystopię, niesamowite science fiction. Bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Rozrywkowy. To nie jest absolutnie film, który macie zmuszać jak do jakiejś refleksji. I ten w ogóle jego wkład dotyczący tego, że uważajmy z technologią, uważajmy ze sztuczną inteligencją, bo ten chip nas może załatwić. No jest już mocno nieaktualny. Jakby my już wiemy, że...
3: My już kliknęliśmy w ten link, my już pobraliśmy tego wirusa.
2: Rozwój technologiczny i zagrożenia z nim związane poszły w zupełnie innym kierunku. Jakby dalej wiele rzeczy się z tego może ziścić, no ale ta przyszłość, która jest wieszczona w Terminatorze, jej wersja akurat nam jakoś raczej nie zagraża, więc ten akurat wkład jest już trochę nieaktualny. Ale to jak ten film wygląda, on naprawdę, zwłaszcza w wersji tej 4K, oglądaliśmy zwiastun w kinie na filmie, na którym byliśmy w tym tygodniu, on absolutnie, poza tym, że te efekty są jakby to postęp, który nastąpił w efektach specjalnych, jeżeli chodzi o ich wiarygodność, tak naprawdę nastąpił głównie w szczegółowości, detalach i jakby... teksturowaniu, powiedzmy, głównie tych, więc tutaj te efekty specjalne, jak właśnie Arnold Schwarzenegger strzela w głowę Roberta Patryka i on ma wielką dziurę w tej głowie, no to ten, on jest z ciekłego metalu, więc jest to też jakoś uzasadnione fabularnie.
3: To jest bzdura, no.
2: Jest to takie bardzo wszystko gładkie i obłe i mało przez to realistyczne. Dzisiaj byłoby to właśnie pokryte różnymi teksturami, wzorami i dużo bardziej dopracowane, ale dalej wygląda to absolutnie świetnie.
0: Jak prezentuje się nowy, stary Terminator, warto przekonać się samemu, a Kronika Wypadków Filmowych oczywiście jak co czwartek o 19:00 na antenie Radia Campus.

Virgin i There's Something Here for Us Both. To graliśmy na 97.1 FM. Całą playlistę możecie znaleźć oczywiście na naszej stronie Radio Campus FM. Już wielkimi krokami zbliżają się wiadomości o 15.30, po nich motoryzacyjny skrót tygodnia, ale zanim to także informacje z dróg i korki, więc dawajcie znać, które ulice omijać, gdzie się korkuje, gdzie postoimy, a gdzie może nie. Dawajcie znać, piszcie na 886-971-971, a teraz Alex Rees i Pulp Fiction.

0: Zbliża się 15.30, pora na wiadomości na antenie Radio Campus, które przedstawi Patrycja Fruba.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Polska wzywa ambasadora Rosji, prokuratura chce przesłuchać prezydenta, okres próbny dla nowych kierowców.
1: Wiadomości.
2: Szef polskiej dyplomacji skomentował działania Rosji.
3: Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
2: Radosław Sikorski brał udział w spotkaniu państw Trójkąta Weimarskiego. Zaprosił ministrów Niemiec i Francji na kolejne spotkanie na początku przyszłego roku w Polsce. Prokurator generalny poinformował, że prokuratura chce przesłuchać prezydenta w charakterze świadka. Zwróciła się z pytaniem o dogodny termin i miejsce. Śledztwo dotyczy nieodebrania przez prezydenta w kwietniu zaprzysiężenia od 4 z 6 sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. Nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Przesłuchano już ponad 40 świadków w tej sprawie. Od dzisiaj nowe zasady dla początkujących kierowców. Po uzyskaniu prawa jazdy kategorii B kierowca zostaje objęty 2-letnim okresem próbnym, 17-latkowie 3-letnim. Kierowca w okresie próbnym, który zbiera 12 punktów karnych za wykroczenia, będzie musiał zgłosić się do ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Jeżeli w pierwszym roku okresu próbnego kierowca przekroczy 20 punktów, jego prawo jazdy może zostać cofnięte. Wtedy będzie musiał ponownie przejść kurs i zdać egzamin. Podczas okresu próbnego działa też zasada pełnej trzeźwości, czyli zero alkoholu we krwi i zero w wydychanym powietrzu. Jutro koncert w Stanach na Stadionie Narodowym, więc pojawią się utrudnienia w ruchu, a także dodatkowe kursy komunikacji rozwozowej. Zmiany zaczną się od godziny 17, wtedy autobusy 102, 125, 135, 146, 147 i 202 pojadą trasami objazdowymi. Około godziny 23 policja może wyłączyć z ruchu most Poniatowskiego. Po koncercie dodane zostaną kursy autobusów 138, 509 i 517, a także pojadą dodatkowe tramwaje linii 9 i 26.
1: Korki.
0: To jeśli już jesteśmy przy utrudnieniach w ruchu, to muszę powiedzieć, że w tym momencie koło Stadionu Narodowego nie ma większych utrudnień. Trochę na Wybrzeżu Szczecińskim się korkuje na odcinku właśnie od Mostu Poniatowskiego w kierunku Mostu Świętokrzyskiego. Na Moście Świętokrzyskim właśnie w stronę Pragi jest spowolnienie ruchu, nieznaczne, ale jest. Poza tym również na Świętokrzyskiej na odcinku od Marszałkowskiej właśnie w kierunku mostu odcinkowe takie spowolnienia ruchu, w szczególności przy zjeździe na Tamkę. Poza tym utrudnienia na Wisłostradzie na odcinku od Mostu Poniatowskiego w kierunku Bielan i Mostu Północnego. Na Pradze w tym momencie najbardziej korkuje się Targowa przy skrzyżowaniu z ulicą Kijowską. A jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to w tym momencie najgorzej jest w kierunku Błonia, Łomianek, Jabłonny, Marek, Starej Miłosne oraz Konstancina Jeziorny. W kierunku Błonia, jeżeli jedziecie z centrum, to musicie uzbroić się w cierpliwość, bo ten odcinek będziecie pokonywać ponad godzinę.
1: Pogoda.
0: Jeżeli chodzi o dzisiejszą aurę, to jest ona bardzo sprzyjająca spacerom i temu, żeby porzucić samochód i po prostu przesiąść się na rower, czy też pójść sobie na piechotę z pracy do domu. W tym momencie mamy 20 stopni. Noc zapowiada się ciepła, bo będzie 16 stopni. Nie będzie deszczu, ale po południem, takim późniejszym, pojawią się zachmurzenia. Ciśnienie wysokie, 1017 hektopaskali, będzie powolutku spadać.
1: Campus 97,1 FM.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Mitsubishi Pajero 2027 wyjechało na drogi. Mitsubishi Pajero oficjalnie wraca na rynek po ostatniej edycji, która była w 2021 roku. Przy czym Japończycy tutaj nie poszli na skróty. Jest rama, reduktor, diesel i wszystko to, czego oczekujemy od prawdziwego samochodu terenowego. Mitsubishi Pajero lub Pajero jest jednym z tych samochodów, których właściwie nie trzeba przedstawiać. Pierwsza generacja tego auta pojawiła się na rynku w 1982 roku. Japończycy chcieli wtedy stworzyć samochód, który zachowa możliwości klasycznej terenówki, ale będzie znacznie wygodniejszy i łatwiejszy w codziennym użytkowaniu. Pomysł szybko się przyjął, auto trafiło do ponad 170 krajów i znalazło przeszło 3 miliony nabywców. Oczywiście zdobywało też swoją legendę w motorsporcie. Mitsubishi wystawiło ten model w rajdzie Dakar już w 83. Później Pajero wygrało tą imprezę 12 razy, w tym 7 razy z rzędu. Mitsubishi wykorzystało w tym nowym modele ramę z pick-upa Triton lub L200 i mocno zmodyfikowało ją na potrzeby Pajero. Japończycy zwiększyli m.in. udział stali na wysokiej wytrzymałości, aby poprawić sztywność konstrukcji. Mamy także całkiem nowe zawieszenie. Z przodu zastosowano podwójne wahacze, a z tyłu pojawiła się sztywna oś z układem 5 wahaczy. Duży skok zawieszenia ma pozwalać na utrzymanie kontaktu kół z podłożem na mocno nierównej nawierzchni. Rozkład masy między osiami wynosi 52 do 48. Nowe Pajero jest przy tym naprawdę bardzo dużym samochodem. Mówimy tu o aucie, które ma 4,9 metra długości, 1,9 metra szerokości i 1,9 metra wysokości. Rozstaw osi wynosi 2870 mm. Jeśli chodzi o design z zewnątrz, nadwozie ma proste linie, niemal płaski dach, mocno zaznaczone nadkola i duże przeszklenie w nieco stylu retro. Nie jest to jednak projekt, który bardzo nawiązuje do starych modeli. Terenowy charakter podkreślają duże boczne stopnie, osłony dolnych partii nadwozia i masywne chlapacze. W zależności od wersji Pajero jeździ na oponach terenowych lub bardziej terenowych. Zniknęło za to charakterystyczne koło zapasowe na tylnej klapie. Teraz znajduje się pod samochodem. Pajero ma 230 mm prześwitu, reduktor i napęd Super Select 4-Wheel Drive 2. Kierowca może tutaj wybrać napęd na jedną oś lub na cztery koła. Do dyspozycji ma również blokadę centralnego mechanizmu różnicowego oraz reduktor. Napęd współpracuje z trybami Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand i Rock. Do tego dochodzi system Super All-Wheel Drive Control. Jaka jest jego rola? Otóż integruje on działanie napędu, układu Active Jaw Control, kontroli stabilności i trakcji oraz ABS-u. Elektronika może w ten sposób sterować siłą napędową, hamując poszczególne koła. Mitsubishi na razie potwierdziło jeden silnik w nowym Pajero. Jest to czterocylindrowy turbo diesel o pojemności 2,4 litra, który znamy z Tritona. W Pajero rozwija 204 konie mechaniczne i 480 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z 8-biegową automatyczną przekładnią. Jeśli chodzi o wnętrze, Pajero może mieć 12-głośnikowy system audio dostarczany przez Yamaha, 3-strefową automatyczną klimatyzację, podgrzewane i wentylowane siedzenia, także w drugim rzędzie mogą być podgrzewane i chłodzony schowek pod podbokietnikiem. Są też ręczne relacje tylnych szyb oraz porty USB dla wszystkich rzędów. Na zdjęciach prasowych także wyświetla się w beżowej skórze, także prawdopodobnie także będzie skórzane wnętrze. Piąta generacja dużej terenówki jest dopiero początkiem dla japońskiej marki. Mitsubishi chce wykorzystać Pajero jako nazwę całej rodziny samochodów. W planach są co najmniej dwa mniejsze modele terenowe. Japończycy więc pójdą tutaj drogą podobną do Toyoty, którą ona obrała z Land Cruiserem, a Land Rover z Defenderem. Czy trafią one do Europy? Prawdopodobnie tak. Testy nowego auta odbywały się na starym kontynencie, oby tylko pozwoliły na to normy. Tymczasem Range Rover został potraktowany prądem. Mamy nowego Range Rovera Electric, który ma 550 koni, ogromny akumulator i wciąż ma wszelkie zdolności terenowe, z których właściciele Range Roverów prawie nigdy nie korzystają. Czy coś się zmieniło? Na dobrą sprawę? Nie. Delikatnie przeprojektowano grill z optymalizowano współczynnik oporu powietrza, choć w takim kiosku na kołach rewelacyjnych wyników nie ma co szukać. Przy każdej osi pracuje tutaj silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. Cały układ zapewnia 550 koni, 850 Nm, a moc trafia na wszystkie cztery koła. Sprint do setki zajmuje tutaj 4,5 sekundy, a przyspieszenie od 80 do 120 km na godzinę zajmuje zaledwie 2,7 sekundy. Duża moc oznacza również duże zapotrzebowanie na energię. Dlatego mamy tutaj ogromny akumulator 118,5 kWh. Składa się on z 344 ogniw, a cała instalacja pracuje pod napięciem 800 V. Tak duży zapas energii przekłada się na maksymalnie 600 km zasięgu zgodnie z WLTP. Nieco bardziej urealniony wynik podawany przez producenta to 535 kilometrów. Ładowanie odbywa się z mocą do 350 kW, czyli bardzo szybko, od 10 do 80% naładowanie tego samochodu przy maksymalnej mocy ładowania zajmie 22 minuty. To, czy rynek przyjmie taki samochód, jest oczywiście ogromnym zapytaniem. Mercedes klasy G w elektrycznym wydaniu znajduje nabywców, ale nie jest bestsellerem. Na pewno nie w Polsce. Tutaj będzie zapewnie podobnie. Ograniczony zasięg w trasie na pewno będzie barierą dla wielu osób. Tajemnicą pozostaje też polska cena. Póki co Land Rover w naszym kraju prowadzi listę chętnych na ten samochód, ale jeszcze nie podzielił się cennikiem z prasą. A ja wracam za moment z testem nowego Audi Q4 e-tron Sportback Performance. Zostańcie z nami.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję spędzić tydzień z nowym Audi Q4 Sportback e-tron Performance. Mowa tutaj o samochodzie, z którym miałem okazję spędzić już sporo czasu, gdyż jakieś 2 tygodnie temu miałem okazję pojechać nim do Wrocławia i z powrotem z marką Audi. I nie mówię tutaj o jednym konkretnym modelu, tylko poznałem wszystkie warianty nowego Audi Q4 Sportback. Co się zmieniło po liftingu? Mamy większą baterię, trochę więcej mocy, mamy także uaktualnione ceny. Ale czym jest w ogóle Audi Q4 Sportback e-tron Performance? E-tron Performance oznacza, że ma 340 koni, czyli 250 kW i 545 Nm momentu obrotowego, a do setki rozpędza się w 5,4 sekundy, a wszystko napędza 52 kWh bateria. Zasięg według WLTP 516 km, w mieście deklarowane nawet 646. Realnie w trasie jest bliżej 400, może 420. Ale mówimy tu o samochodzie całkiem sporym, rodzinnym, z ogromną ilością miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ja mogłem spokojnie usiąść, także moje 1,90 m się zmieściło. Bagażnik starczył na 3 bardzo duże walizki, także też nie było problemów. Najwięcej zmian wydaje mi się, że zauważymy w środku. Mamy tam teraz 3 duże ekrany. Jeden z naszymi wirtualnymi zegarami naprzeciwko kierowcy, drugi na środku i trzeci ekran do multimediów z nowym systemem Audi przed pasażerem. Można na nim oglądać filmy, można na nim grać, można ustawiać nawigację bez sięgania do środka deski. Brzmi świetnie, w praktyce obsługa tego panelu jest delikatnie nieporęczna i wydaje mi się, że pasażer nawet ustawiający tą nawigację na ekranie przednim i tak zrobi to szybciej na ekranie środkowym. Za to jedną decyzję Audi cofnęło i dobrze zrobiło. Na kierownicy wracają zwykłe pokrętła. Wcześniej były dotykowe pola, przy których do końca nigdy nie było wiadomo, o ile podgłośniłem i którą opcję właśnie wybrałem. Klienci na to narzekali, powiedzieli, że chcą fizycznych przycisków, dostali. Wygląda to teraz trochę dziwnie. Wyglądało lepiej, jak były te niewygodne dotykowe pociągadełka. Ale za to jest wygodniej. Z rzeczy, które się działy w aucie testowym, mamy matrycowe reflektory LED, tylne światła OLED, panoramiczny dach, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, która rzeczywiście bardzo dobrze działa, szczególnie na trasie, pokazuje nam odległość pomiędzy samochodami oraz bardzo uważnie informuje nas, które zakręty, które zjazdy wybrać. Współpracuje ona z Apple CarPlay, co jest o tyle wygodne, że jeżeli raz ustawimy sobie nawigację w naszym telefonie, to ona od razu się przekłada także na rozszerzoną rzeczywistość, na ekran przed nami, na wirtualnych zegarach, nie we wszystkich autach to jest aż tak dobrze zintegrowane. Mamy tutaj nagłośnienie od marki Sonos, które dobrze grało. Pompa ciepła, ładowanie dwukierunkowe, czyli możemy na przykład uruchomić grilla, jeżeli byśmy chcieli wziąć nasze Audi Q4 w dzicz. I gniazdko 230 V w kabinie. Audio gra naprawdę bardzo porządnie, jak się tym jeździ. Po mieście jest bardzo komfortowo. Audi Q4 Sportback e-tron Performance jest samochodem szybkim, tak jak już wspomniałem, 5,4 sekundy do setki. Napęd na 4 koła, co wydaje mi się, że dla wielu osób ma znaczenie zimą. Ale po mieście wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że mimo dużej baterii, no bo 82 kWh, samochód wciąż jest bardzo komfortowy, miękki, przyjemny, a jednocześnie jeżeli chcemy jednak kogoś wyprzedzić, zrobić jakiś taki bardziej agresywny manewr, to Audi się nas słucha. Audi Drive Select mamy tryby od komfortowego po dynamiczny, dodatkowo jest indywidualny, w którym możemy sobie ustawić swój napęd, kierownicę, zawieszenie i wygląd zegarów. Jeździłem najsłabszą i najmocniejszą wersją tego modelu i o ile różnica delikatna jest, no bo 340 koni względem tam niecałych 200 jest odczuwalne. O tyle po takiej jeździe po mieście i tak ten samochód jest bardzo zrywny nawet w najsłabszej swojej wersji. I teraz ceny, bo tutaj robi się moim zdaniem ciekawie. Model bazowy 306 900 zł i to mówimy o tym e-tron Performance. Auto, którym jeździłem w konfiguracji podesłanej przez Audi, to jest 411 380 zł, co wydaje mi się dosyć dużą ceną. Moja mała rekomendacja, gdybym szukał rodzinnego elektryka klasy premium, wziąłbym większą baterię z napędem na tył, on tam ma chyba jakieś 260 koni. Podobny zasięg, mniej mocy, no i wyraźnie niższy rachunek, bo wydaje mi się, że w tym jest sedno. Q4 Sportback e-tron trafił moim zdaniem w bardzo ciekawe miejsce na rynku. To elektryk, którym spokojnie jedziesz w trasę i który spokojnie wystarczy jako jedyny samochód w rodzinie. Jest przy tym bardzo Audi, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale sama idea marki, którą znam z modeli sprzed dekad, siedzi w tym aucie, jak go prowadzimy. Tylko wydaje mi się, że żeby to auto spełniło swoją rolę jako ten jedyny elektryk, jedyny samochód w rodzinie, to musi się utrzymać poniżej 300 000 zł. I wtedy to ma sens. I wydaje mi się, że z tą wersją z na tył to się może udać. Jeżeli chcecie zobaczyć film z tym samochodem albo zdjęcia, to serdecznie zapraszam na moje social media, możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcę. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień z AMG A45S, które dostałem ponownie na testy i tym razem próbuję je testować po mieście, odkrywać, jak się jeździ małym AMG, nie wyruszając nim nigdzie poza Warszawę. Także za tydzień ciekawy test. 15:40 w Radiu Campus. Do usłyszenia.
1: Normalnie o tej porze.

Jungle and Bass, Romeo 2, a wcześniej Barry Can Swim i Return to Bebo. To graliśmy dla Was na antenie Radia Campus. Mamy 5 minut po godzinie 16. Słuchacie normalnie o tej porze na 97.1 FM. Jesteśmy oczywiście z naszymi playlistami na naszej stronie Radio Campus FM, ale także na Spotify'u i generalnie na wszystkich streamach. Teraz John Hopkins, Imogen Heap i Reckoning.

0: normalnie o tej porze.
1: 11 minut po godzinie 16. I tak jak wspominałam na samym początku programu, przeniesiemy się teraz do świata fotografii i sztuki. Razem z nami Julia Staniszewska, kuratorka z Muzeum Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Noc fotografii, kolejna odsłona już jutro. I takie pytanie na początek, jak oswoić miasto?
2: Myślę, że każdy ma jakiś swój sposób. Ja tylko przez spacery, chodzenie po mieście, włóczenie się po mieście sprawia, że można je oswoić.
1: A takie patrzenie na nie właśnie z jakąś mapą i sobie zaznaczanie jakichś ciekawych miejsc, nie wiem, czy tak jak teraz mamy, narobiło się mnóstwo takich choćby na Instagramie kont, gdzie są właśnie jakieś jednodniowe wyjazdy i tak dalej i pokazuje się jakieś takie no pojedyncze miejsca tak naprawdę, które nie są oczywiste. Przez to też można w jakiś sposób oswoić się z nowym miejscem?
2: Oczywiście, tylko wydaje mi się, że oswojenie polega na przyswojeniu też, zrobieniu czegoś dla siebie i że Instagram niekoniecznie nam w tym pomoże, bo to będzie czyjeś i to będzie jakoś tam przyswojenie czyjejś wizji. Wydaje mi się, że chodzenie po mieście i robienie takich rundek coraz szerszych, coraz szersze rejestry, jakieś zagłębianie, że to jest pomocne. I mnie na przykład, takim dla mnie pierwszym znakiem, że czuję się gdzieś u siebie albo nie, to są slogany, hasła, które widzę na murach, ścianach, chodnikach. I okay. W zależności od tego, czy one są dla mnie trudne, czy to jest po mojej stronie światopoglądowej na przykład, to czuję się lepiej albo trochę gorzej. I mam takie wyznaczone nawet miejsca, którymi na przykład nie przejdę, bo nie chcę, bo po co mam się denerwować, że tam jest takie, a nie inne graffiti. I te ściany i mury pokazujemy w gabinecie fotografii, który otworzyliśmy w tym tygodniu, w drugiej sali właśnie poświęconej oswajaniu miasta, pokazujemy polaroidy Bartka Kiełbowicza. W 2021 roku zrobił taką serię właśnie znaków, sloganów na mieście, a to był czas, kiedy przez Warszawę przetaczały się wielkie manifestacje, na przykład wspierające kobiety, wspierające prawa kobiet. I te slogany, hasła były później zamazywane, przeinaczane, zmieniane i one również w jakiś sposób odnoszą się do tego, jak
1: znak
2: my się
1: czasu.
2: Tak, czujemy. I warto zobaczyć, czy po tych 5 latach te hasła coś nam jeszcze mówią, czy są aktualne, czy nie.
1: No właśnie, bo te hasła, slogany są no, częścią naszego życia. Ciągle gdzieś tam widzimy te hasła i slogany. A właśnie jak przyjezdni w ogóle widzą Warszawę? Jak ją oswajają? Właśnie poprzez te hasła, slogany? Mm. Czy poprzez miejsca? Jak to jest, jeżeli chodzi o patrzenie na fotografię kogoś, kto jest przyjezdny? Mm-hmm. Widać, że to jest ktoś właśnie nie stąd?
2: Wydaje mi się, że oczywiście perspektywa nowaków, nowaczek jest zawsze bardzo ciekawa i nawet Chris Nidental, jeden z najsłynniejszych polskich fotografów, kiedyś przyjechał do Polski, tak? I zamieszkał w niej na 3 miesiące, a okazuje się został na ponad 50 lat. Ta perspektywa kogoś, kto do miasta zawitał i widzi z innej kultury, widzi po prostu więcej i widzi coś innego niż my, którzy mieszkamy tu na stałe, przyzwyczajeni do tych miejsc, postrzegamy. Ale zadaliśmy to pytanie ludziom, którzy chcieli uczestniczyć w naszym konkursie. Co roku podczas Nocy Fotografii ogłaszamy też konkurs fotograficzny dla ludzi z dorobkiem i dla debiutantów w 2 kategoriach. I ta perspektywa przyjezdnych, przybyszów była nam w tym roku bardzo bliska i zwracaliśmy uwagę na te projekty. Para kolektyw serbski, Jawus Memnun i Katarina Pupawacz, którzy są debiutantami, zadali sobie pytanie, czy oni w ogóle mają prawo oswajać to miasto. Dlatego, że na razie nie mają takiego pełnego prawa pobytu w Polsce i dopiero się o nie starają od 2 lat. i chcieli nam pokazać taki zwykły dzień petenta w urzędzie do spraw cudzoziemców.
1: A to może być ciekawe przeżycie, bo no, nie każdy wita w takim miejscu na co dzień. Właśnie, kiedy można uznać, że przyjezdni są już tutejsi?
2: Bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony ich wewnętrzne poczucie, to jaka jest atmosfera. Generalnie wydaje mi się, że to czuć i wiem, że ostatnio ona jest trudna dosyć dla ludzi skądinąd, prawda? Nie wiem, czy w ogóle...
1: Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę. Mi się wydaje, że to chyba po prostu przychodzi samoistnie, że w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że kurczę, to jest moje miejsce.
2: Tak, a jednocześnie to nie jest coś na stałe. Przynależenie to nie jest... To jest stan, który jest zmienny. I rozmawiałam ostatnio o Łodzi z kimś. Miasto, które było tak bardzo rewitalizowane. Teraz ta osoba mieszka w Warszawie, pojechała do Łodzi odwiedzić rodzinę i poczuła się zupełnie nie u siebie, obco, jak w innym mieście. Więc to jest coś, nad czym się pracuje, co się osiąga, ale nie na zawsze. Atmosfera miejska jest czymś, co zmienia się...
1: Samoistnie.
2: Nie, no myślę, że właśnie w zależności od tego, kto mieszka w danej dzielnicy, czy ona jest przebudowywana, czy od gentryfikacji, czy jakiś... Teraz będziemy opowiadać podczas Nocy Fotografii o Barcelonie i przedmieściach Barcelony i z perspektywy przedmieść właśnie.
1: No właśnie, i tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o Barcelonę. I tutaj pytanie do słuchaczy. Co sprawia, że wy czujecie się u siebie? Nie czujecie się obco w jakimś mieście, w jakimś miejscu? Dawajcie znać, piszcie na 886-971-971, a o Nocy Fotografii powiemy już za chwilę na antenie Radia Campus razem z naszym gościem Julią Staniszewską, kuratorką z Muzeum Warszawy, a teraz na 97.1 FM Błażej Król, Daria ze Śląska i utwór Srebrny Medalik.

0: Wracamy do tematu fotografii, do tematu miasta, oswajania miasta. Z nami jest Julia Staniszewska, kuratorka z Muzeum Warszawy. Noc fotografii, kolejna odsłona tego już na stałe wpisanego w kalendarz Warszawy wydarzenia. Właśnie to już jutro. I tematem przewodnim jest oswajanie miasta. Wspomnieliśmy króciuteńko takie miasto jak Barcelona. I właśnie, co ma wspólnego Warszawa, Barcelona? Jeszcze zauważyłam, że Berlin się też pojawia, nie?
1: A, tak, w tak, jednym projekcie, tak.
0: Czyli jednak dobrze spojrzałam. Co te miasta mają ze sobą wspólnego, oprócz tego, że leżą w Europie?
1: Znaczy, nasz namysł jest... dotyczy też historii, urbanistyki i fotografii. I za każdym razem na Noc Fotografii zapraszamy, mamy partnerów z innego kraju i tym razem to jest Hiszpania. I pokazujemy fotografię z Barcelony, ale tak naprawdę z przedmieść. To jest takie miasto, które przeszło wiele zmian urbanistycznych związanych z wielkimi imprezami. Są Igrzyska Olimpijskie, Forum Kultury 2004. Niektóre dzielnice są w tej chwili nie do poznania. Fotografia pozwala i pomaga oswajać zmiany w mieście. I fotografowanie miast i dokumentowanie tych przemian jest bardzo po prostu potrzebne. Taka jest moja perspektywa z muzeum.
0: I też mi się wydaje, że właśnie to oswojenie może być coraz ciekawsze, jeżeli właśnie dokumentujemy dane miejsce i z czasem widzimy, jak ono się zmienia. To jest bardzo ciekawe.
1: Tak, ale i nie mówię tutaj tylko o takim prostym fotografowaniu przed-po, jak mam, nie wiem, panele na ulicy Złotej, czy tak w tej chwili, że tak wyglądała, teraz taka jest piękna. To też jest ważne, oczywiście. Natomiast ta myśl jest dużo bardziej skomplikowana i dotyczy też społeczności, ludzi, którzy żyją w danych dzielnicach. To, jak to się zmienia przy okazji właśnie jakiejś rewitalizacji. To dokumentowanie tych przemian i oddawanie artystom i fotografom możliwości robienia takich cykli fotograficznych jest naprawdę bardzo ważne, istotne i kiedyś było już robione. Mamy tradycję zamówień publicznych, fotograficznych, choćby podczas odbudowy Warszawy. To są wspaniałe zbiory, z których teraz my w muzeum korzystamy i możemy pokazać, jak te przemiany wyglądały, z czego, skąd, dokąd, jak się odnajdywali w tym ludzie. Wydaje mi się, że to jest ważne i Barcelona dlatego, że tam został zrobiony kilka lat temu, znaczy w przeciągu kilku lat projekt dotyczący przedmieść przez Jorgego Ribalte, którego zaprosiliśmy na Noc Fotografii. Jutro da taki wykład mistrzowski na temat właśnie historii i Barcelony i fotografii w Barcelonie i to, jak ona pomaga oswoić zmiany, oswoić się z przemianami i popatrzeć na to szerzej.
0: Jakie prace będzie można zobaczyć i dlaczego akurat taki wybór? Bo wspomnieliśmy wcześniej, że był konkurs w dwóch kategoriach. Właśnie jak dużo zostało nadesłanych tych prac, no i jak bardzo się jury

0: kłóciło o to, kto ma, czyja praca ma zawisnąć się na ścianie.
1: 264 zgłoszenia. Te prace nie będą wisiały na ścianie, będą w projekcjach na zewnątrz, w plenerze. Sześcioro laureatów, a właściwie siedmioro, bo jeden kolektyw. I są bardzo różne tematy. Są też tematy, które dotyczą przyrody. Nie, oswajanie znanego miejsca też jest możliwe poprzez jakąś relację, na przykład z drzewem. I tu Maria Boy, artystka wizualna, opowiada o sumaku, octowcu, o drzewie, które rośnie przy stawie Morskie Oko na Mokotowie. Wszyscy patrzą na ten staw, bo on jest najbardziej znany, ale tam obok rośnie takie drzewo, które jest drzewem migracyjnym i które jest postrzegane jako drzewo inwazyjne i niektórzy je chętnie wycinają również ze swoich działek. A to drzewo dla Marii stanowiło właśnie jakiś taki punkt odniesienia. Ona ma 209 kroków od swojego domu do tego drzewa. I tam pośród gałęzi tego sumaka spotyka się z przyjaciółmi, daje im jakieś zadania do zrobienia. To jest taka opowieść też o właśnie o przynależności, o tożsamości i w pewnym sensie też o gościnności polskiej. Czy zadanie sobie pytania, czy rzeczywiście tak ją mamy, tak jak myślimy, że jesteśmy gościnni.
0: Więcej o tym, co się będzie działo podczas jutrzejszej nocy fotografii i jakie prace można zobaczyć. Oczywiście zapraszamy jutro od 19:00?
1: Tak, znaczy projekcję odpalamy o 20:00 w 6 punktach na Starówce i na Nowym Mieście. Można zobaczyć projekcje na elewacjach budynków, na ekranach, w bramach, w różnych zaułkach. Dostajecie od nas mapkę, możecie iść na spacer z tą mapką i zobaczyć i Starówkę, i fotografię. Więcej na stronie Muzeum Warszawy, też na QR-kodach naszych, na plakatach. Także zapraszamy. Mam nadzieję, że się zobaczymy na fotograficznym szlaku i podczas naszego święta.
0: My również zapraszamy i mamy nadzieję, że licznie przyjdziecie zobaczyć, jak nasze miasto i nie tylko, widzą osoby przyjezdne. Noc fotografii już jutro. Julia Staniszewska, kuratorka z Muzeum Warszawy, była naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie. You're

0: baseline. Reklama. Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl. Reklama.
1: Minęła 16.30, więc to pora na antenie Radia Campus na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Patrycja Fruba.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Polska i Czechy podejmują współpracę dotyczącą sztucznej inteligencji. Akademia Sztuk Pięknych zaprasza do tańca polskie siatkarki w trakcie meczu.
2: Wiadomości.
3: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka, zgłoszonego przez posłów Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości wobec tej kandydatury wyraził m.in. prezydent. Głosowanie Sejmu w sprawie wyboru nowego sędziego już jutro. Polska i Czechy podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju gigafabryk AI. Ma to podkreślić współpracę tych krajów. Wiceminister cyfryzacji wskazał też, że Polska współpracuje w tym temacie z Węgrami, Słowacją, Chorwacją i Litwą. W sobotę na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych będzie można zatańczyć. To kolejne wydarzenie z serii potańcówek. Zagra mała orkiestra dancingowa, usłyszymy muzykę 20-lecia międzywojennego. Podczas wydarzenia zostanie nagrana płyta live. W wydarzeniu towarzyszy kiermasz Plac Studenckich, otwarty w godzinach 15-23. Start potańcówki o 19, wstęp bezpłatny.
2: Sportowy Campus.
3: Trwa trzeci set meczu Polska-Holandia. Siatkarki mierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polki wygrały pierwszego seta, ale w drugim secie wygrały Holenderki. Polkom brakowało skończenia ataku. Ten mecz to nie koniec dzisiejszych siatkarskich emocji. O 18 Turczynki zagrają z Niemkami.
2: Korki.
1: Jeśli jedziecie w tym momencie alejami jerozolimskimi, to musicie liczyć się z tym, że no troszkę postoicie, w szczególności na odcinku od Nowego Światu, od Ronda de Gaulle'a w kierunku Dworca Zachodniego. Także utrudnienia w ruchu w Alei Jana Pawła II od Ronda ONZ w kierunku właśnie skrzyżowania z alejami jerozolimskimi i w okolicach Dworca Centralnego. Świętokrzyska dalej odcinkowo korkuje się w kierunku Tamki i Mostu Świętokrzyskiego, ale Most Świętokrzyski już jest bardziej przejezdny niż godzinę temu. Poza tym nadal utrudnienia w ruchu i coraz większe korki na Wisłostradzie w obydwu kierunkach, na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Północnego. Jeśli chodzi o trasy wyjazdowe, to w kierunku Błonia, Łomianek, Jabłonny, Marek, Starej Miłosnej, Otwocka, Konstancina Jeżerny, Kałabat oraz Pruszkowa musicie liczyć się z tym, że będziecie długo jechać, w średnio to około godzinę.
2: Pogoda.
1: Ta dopisuje. Nadal mamy 20 stopni, temperatura odczuwalna, a momentami to 18 stopni. Wieczór, tak jak zapowiadałam wcześniej, będzie pochmurny, ale padać nie będzie. Padać dopiero będzie jutro, i to rano, i cały dzień jutro będzie pochmurny i taki szarawy bardziej niż dzisiejszy słoneczny dzień. Ale w sobotę znowu przejaśnienia i znowu zawita do nas słońce. Nadal mamy wysokie ciśnienie 1016 hektopaskali. Będzie powolutku spadać.
2: Radio Campus. Same sztosy.
4: Flavor D. Skala.

No worries, get bigger. To przed chwilą na antenie Radia Campus. Taki fajny bujaczek. I tak jak wspominaliśmy i rozmawialiśmy o Nocy Fotografii, która już jutro, kolejna odsłona tej imprezy w Muzeum Warszawy, to tak, kolejna odsłona kultowej imprezy już w tę sobotę. Dziewczyny z Podwórka, czyli Festiwal Kultury Miejskiej od dziewczyn dla wszystkich. To jest cały dzień różnych miejskich aktywności przygotowanych przez zajawkowane dziewczyny dla wszystkich, bez wyjątków. A wieczorem koncerty, między innymi wokalistek, raperek, będą warsztaty graffiti, warsztaty deskorolkowe, też wlepkowe, zabawy podwórkowe, bo tego nie mogłoby zabraknąć. Ale tutaj spojrzałam, że na przykład będzie nauka kolaży na płytkach CD, więc to może być ciekawe. Poza tym w tym roku patronką jest Maria Skłodowska-Curie i jej śladów i inspiracji będzie można poszukać właśnie podczas tej imprezy. Ona będzie tam się pojawiać w różnych miejscach. A gdzie to wszystko? W Terminalu Kultury Gocław. Cały dzień tak właściwie, od godziny 12, a później wieczorem impreza przy muzyce. No, bajka. I to wszystko za darmo, więc za darmo to jest najbardziej uczciwa cena. My, Radio Campus, przybijamy piątkę, jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. Dziewczyny z Podwórka to już w najbliższą sobotę w Terminalu Kultury Gocław. Teraz na 97,1 FM Bonobo i utwór Me and You.

Warren G, Nate Dogg i Regulate. To przed chwilą graliśmy dla Was na antenie Radia Campus. Mamy tylko 7 minut do godziny 17, więc za chwilę alternator, więc ja uciekam. Słuchaliście normalnie o tej porze na 97.1 FM. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. A teraz Kiara i Gold. Pa, pa.

0: Dzień dobry we wrześniu.
1: To już?
0: No już od paru dni.
1: Billy poszedł spać? Zasnął?
0: Może.
1: Tam Billy miał na imię?
0: Nie wiem.
1: Ten z Wake Me Up When...
0: Z Green Day'a, no Green może.
1: Day. Nie, to Billy Idol, a ten jak on?
0: No taki ten w ciemnych włosach.
1: No wiemy. Ten wiecie, który, nie?
0: Ale tam było When Ends, a on dopiero jednak się zaczyna.
1: No dlatego...
0: Aha, że już... Że poszedł spać. Faktycznie.
1: No. Make It With You.
0: To nie
1: Queens
0: to.
1: Of the Stone Age to była jedynka.

0: A ten utwór grała jakaś osoba na ulicy, zdaje się, że w Cieszynie. I nie był to zespół The Cooks, to była taka...
1: Ale że przechodziłaś?
0: Tak, no, że to taki grajek jakiś uliczny, ładnie to grał.
1: A kiedy byłaś w Cieszynie?
0: A w sierpniu.
1: The Cooks, Naive, dwójka.
0: Ale no piękne jest, że człowiek tak idzie, nie spodziewa się, a jednak za każdym razem z tych ulic dobrzmiewają takie dźwięki piosenek, które się bardzo dobrze zna. A tu jakiś Radiohead ktoś gra, a tu jakiś The Cooks sprzed lat i takie inne.
1: Na co by mieli grać, no?
0: No nie wiem.
1: Coś swojego? Bez sensu.
0: Wiele można by tych utworów zagrać. I to jest trochę klucz alternatora. Też mamy dużo utworów do zagrania. Potem wybieramy z nich dwa, a wy z tych dwóch wybieracie swój ulubiony, więc jeśli nie, będziecie dzwonić 228277205 albo wysyłać SMS-y, to nie powiedzie się ta audycja, a jeszcze 2 godziny.
1: A myślisz, że wrócili już wszyscy?
0: A tu widzę, ktoś wrócił, głosuje na dwójkę, więc jedna osoba na pewno. Jak patrzę na przesuwające się samochody ulicą Dobrą, to dłoni by nie starczyło, żeby policzyć, Kamil, nawet jakbyśmy swoje dwie zsumowali do 4.
1: Aż zerknę, bo ostatnio jak tu
0: zobacz, takim, w takim srebrnym, potem w takim ciemnoturkusowym i w takim czarnym ktoś jedzie, a wesołych kolorów to nie ma, o niebieski pojechał.
1: Ale w ogóle rzadko ostatnie auta w wesołych kolorach, co?
0: To prawda, no jak tak się idzie parkingami, to jednak białe, czarne, szare, ukośnik srebrne.
1: No właśnie, jakieś takie to stonowane wszystko, może...
0: Ja mam takich sąsiadów z takim zawadiackim samochodem, bardzo charakterystycznym, nie da się zapomnieć, jak się go zobaczy, taki w gwiazdki jest.
1: Proszę Państwa, ależ to jest auto. Znaczy to jest auto popularne, to jedno z popularniejszych elektrycznych, ale malowanie w gwiazdki...
0: Ewidentnie personalizowane.
1: Ulala, no jest wysoko, naprawdę. Widziałem zdjęcie, bo Kasia jest stalkerem swoich sąsiadów i zrobiła zdjęcie tego auta. I nam tu w redakcji pokazała.
0: Nie, to jest auto z historią i dlatego jest o nim trochę
1: serdecznie pozdrawiamy. Jeśli Państwo słuchacie nas w tym aucie w gwiazdki.
0: W ogóle w jakimś takim z fantazyjnym malowaniem, to
1: no
0: pozdrawiamy.
1: Właśnie, jak a może...
0: Jeżeli ktoś chciał zadać kolor polskim ulicom i drogom szybkiego ruchu, właśnie wybierając malowanie samochodu, to pozdrawiamy.
1: 886-971-971. Można też nam wysłać zdjęcie malowania.
0: Kamil, gdzie tu te SMS-y się odbiera?
1: No tu.
0: A tu. Jest. Ktoś pyta, czy dychę pożyczymy.
1: Chłopie, jakbym miał dychę, sobie życie ułożył.
0: A ja bym pożyczyła.
1: Tak?
0: A co tam?
1: No to ja pożyczę drugą. Niech będzie w takim razie.
0: To już za 20 zł to już można poszaleć.
1: Można. Można nawet kupić kraftową jagodziankę. A nie wszędzie, ale... Ale można.
0: Czasami starczy, no.
1: No dobra, i co? I co mamy zrobić?
0: Może się telefon zepsuł, Kamil.
1: Myślisz? No i zadzwoń.
0: A niech ktoś spróbuje. 228277205. My tu na litość weźmiemy.
1: Kasia, daj spokój. Może sobie coś od siebie zagramy, co?
0: Można.
1: Tylko co?
0: O, tu ktoś z kolei SMS-owo na 1 głosuje. Przyjmujemy z radością. Tak. Ta sama osoba, która wczoraj zrywała. Chyba jeżyny to są z krzaka.
1: Myślisz? No jednak.
0: Działa. Dzień dobry.
2: Halo, halo, kampus.
0: No, witamy.
2: No, witam.
0: Przedmuchałeś nasze linie telefoniczne. Udrożniłeś, o tak.
2: Jak wróciliście, to zadzwonię, to sięgnę ten telefon, sięgnę. Wkręcę ten numerek.
0: No bardzo
2: na jedyneczkę chciałbym was prosić, tam głos mój wpisać.
0: I to głosowanie właśnie obrało kierunek, no.
2: To może zmienię.
0: Nie, to właśnie nadałeś kierunek. Jest, przyjmujemy, dobra. Dziękujemy.
2: Dobra, dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Pa, pa.
0: Czyli sprawdzone, działa.
1: Tak.
0: Będziemy to wykorzystywać do 19.
1: Wcale nie ponury, nieprawda z ponurymi autami. Dostaliśmy zdjęcie auta babci, które wysłał mąż babci.
0: Piękne auto, takie jest głęboka czerwień taka. Ale to jest taka czerwień charakterystyczna dla tej marki.
1: Taka czereśnia.
0: Mhm.
1: Nie, Kasia, to jest czerwień charakterystyczna dla dużego Fiata.
0: Coś ty.
1: Skąd? Duże Fiaty takie były kiedyś.
0: Gdzie tak?
1: No, no tak, mój ojciec taki miał, no przecież co ty. Pierwsze auto, jakie pamiętam za swojego dzieciństwa, to właśnie w takim kolorze stary miał dużego Fiata.
0: Ale z takie błyszczące ładne?
1: No nie no, jednak to był duży Fiat, no. Co?
0: Co to gra?
1: A, bo wrzuciłem.
0: A, Kamil wrzucił. Chcieliśmy was zapytać o ten pierwszy numer, ale życie nie złożyło.
1: Jak się nazywają, to co ja będę pytał?
0: Jest to bardzo, bardzo ciekawy wybór. Że jednak tutaj ciałem w Warszawie, a duchem jednak troszkę na Podkarpaciu.
1: To na Podkarpaciu?
0: Cisno jest na Podkarpaciu.
1: A to koło Puszczy jest?
0: Nie, Puszczy.
1: Białowieskiej?
0: Na Podkarpaciu, na dole, góry, Bieszczady.
1: A gdzie jest Puszcza?
0: A Puszcza jest...
1: A, Puszcza jest na...
0: U góry.
1: U góry, dobra, już wszystko wiem. Deszcz w Cisnej, Kokolino Edit z przed 10 lat, drodzy państwo.
0: Faktycznie, 2016 jest, tak. Na wiesie.
1: Odpowiadając... Aha, nie musimy odpowiadać, bo możesz napisać. Napisz, że tak. Panu Maciejowi. Dobra, gramy?
0: Gramy.
1: Krystyna Prońko, bardzo proszę.

0: Kasia mówi, daj tam coś tam. Znaczy powiedziała konkretny tytuł. A ja mówię,
1: nie. Nic to nie dało, słuchajcie. Dał co innego, ale dobrze wybrał.
0: I mam nadzieję, że nie będzie to para w stylu Mniejsze Zło.
1: To Lapsleeve w remiksie DJ Koza.

0: tutaj troszkę bardziej alternatywnie.
1: Można se poplumkać na wirtualnym basie, bo sporo go tu. Jitwam Feel Good dwójka. Uwaga, 3, 2, 1. A jeszcze nie. A dopiero teraz. Teraz.
0: No.

0: Halo?
1: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witamy.
1: Witamy, witamy. Ja tu trójkę dzwonię. Ja, Piotrek, moich dwóch synków, Dadzik i Józek. Pozdrawiamy serdecznie, te uszy przytyłamy.
0: No, no to jest solidna ekipa.
1: Solidna, to prawda. Jedziemy i dzwonimy.
0: Jedziecie pewnie do domu.
1: A powiedzcie, co jest do głosowania, bo nie wiemy.
2: Lapsli albo Jitłam.
1: No nie znam żadnego. Kto lepsza, mówcie.
2: No pierwszy jest takim, bardzo ładnie pani śpiewa, ale jest to remix i ona śpiewa ładnie i jeszcze ładnie gra. Znaczy nie ona gra, tylko ten remix.
0: Jakbyś szedł na imprezę sylwestrową, to ten utwór by tam pasował.
2: Ale tylko do... Tylko do 22:30. Potem już gorzej. A ten następny, Jitłam, to jest taki alternatywno elektroniczno-basowy numer, ale nie basowy w sensie, że łupi basem, tylko gra chłop na basie, ale nadal jest to takie rytmiczne i podnóżkę, raczej na powrót z Sylwestra, już tak...
0: Albo tak, i nawet na Nowy Rok.
2: Nawet, że jak wstaniesz, jeszcze trochę nóżka tupie i tak, że do potupania, już jak wstaniesz.
1: No dobra, słuchajcie, moje chłopy mówią, że bujesz.
2: O, no dobra, no.
1: Propali tyle razy z imprezy z Sylwestra,
0: że... Znają to uczucie.
2: Najważniejsze jest to, żebyś ty do momentu, kiedy oni faktycznie będą wracali z tych Sylwestrów, nie zapomniał, jak to było.
1: Nie zapomnę.
2: No i
1: nie
2: fajnie.
1: Ja nie.
2: Pozdróweczki.
1: Dwójeczka, przesyłamy te łzy. Miłego.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. No i proszę. Jeden telefon, a osób tyle.
2: No prawda.
0: Choć nie zapytaliśmy tak o głosy, żeby usłyszeć. Uwierzyliśmy panu kierowcy.
2: No ale przecież nie oszukałby nas.
0: Oczywiście, że nie. Absolutnie. Są tutaj różnego rodzaju prośby i pytania.
2: No, to
0: pytanie jest na przykład takie, czy jak ktoś wygrał kubek, to czy jest termin, do którego trzeba go odebrać?
2: No, powiem tak.
0: Teoretycznie jest,
2: 30 dni.
0: Ale kto by się tym przejmował?
2: No, to prawda. Rozmyło. Kiedyś pilnowałem tego, bo to moje zadanie. Ale kiedyś mieliśmy szafę, a teraz nie mamy szafy. Może jak się przeprowadzimy po raz kolejny, to znowu będziemy mieli szafę, co?
0: Szafa pokazywała dostępność kubków wygranych.
2: Tak, oraz w szafie pilnowano... można
0: zajętości,
2: było, można
0: że to
2: pilnować.
0: Półki miały swoją pojemność.
2: Tak,
0: a teraz...
2: A teraz takie to wszystko... No wiecie państwo, no XXI wiek, już żeśmy się rozpędzili z nim, już będziemy wchodzić niedługo w trzecią dekadę. No to już...
0: To już ostatnia dekada z kubkami. Myślę, że w następnej powinniśmy coś innego rozdawać.
2: Nie no, kubek zawsze będzie dobry, ale po prostu...
0: Więc puentując, zapraszamy. Myślę, że najlepiej już w przyszłym tygodniu, jeśli jest ten moment taki do zebrania się, do wizyty na dobrej 55.
2: No jutro... tak, znaczy ja bym zalecał do końca września. Potem to studenci tu wrócą, będzie ciasno, a tak se popeplamy na spokojnie. Może nawet kawą poczęstujemy, jak będzie zaparzona.
0: Do kubka damy na wynos.
2: Na wynos, tylko tak też bez przesady my tu jednak pracujemy. Ciężko, bardzo ciężko tu pracujemy, drodzy państwo, więc tak, no będziemy mieli dla was... No ile, Kasia?
0: Ile minut?
2: No tak.
0: No to zależy, jaki dzień.
2: No. Ale tak ze
0: poniedziałek, tak średnio, we wtorek niewiele minut, ale środa, czwartek dobry.
2: Środa, czwartek na luzak, tak. Myślę, że możemy nawet oprowadzkę zaproponować po radiu. Duże nie jest, też nie oczekujcie, to nie wiadomo czego. I pokażemy, gdzie do wyjścia.
0: To już bardzo ta nagroda urosła, to z kubka się już zrobiła wycieczka.
2: No ale tak.
0: Ale fajnie, no, zapraszamy.
2: Tak, jak kto miły, dzień dobry powie,
0: tak.
2: Zapuka.
0: No,
2: czemu nie, no. Człowiek nie jest taki, żeby poradyjku nie oprowadził.
0: To prawda. Człowiek nie jest też taki, żeby nie zagrał.
2: No właśnie tak próbuję to jeszcze sztucznie przeciągnąć, bo jeszcze powinniśmy tak z 30 sekund pobiadolić, Kasia.
0: To tyle, ale co nic z 30 sekund.
2: Jak tego nie zrobimy, to zacznie być najgorzej.
0: Jeszcze tu jakieś było pytanko.
2: Posłuchałbym tego basa. To ja na dwójkach.
0: Tak, ten głos przyjęłam. Tutaj ktoś prosi o Kroniksa.
2: Kroniksa będzie po 19.
0: Wypadków filmowych. Bardzo to był żart. Wewnętrzny?
2: No, no dla nas głównie, no. Nie ukrywajmy. To co, mam grać już?
0: Masz grać, jakby ktoś chciał SMS-owo, to przypomnę, że Lapsli w remiksie to jedynka, a dwójka to Jitłam. Będziemy czytać, wnikliwie zerkać.
2: Jest również wersja tego numeru, który za chwilę usłyszycie, bo sobie wygłosowaliście.

0: Ktoś pyta, czy nie mamy już mrówek. O, nie, panie, nie. To razem my się przeprowadziliśmy, a mrówki zostały. No, nie, taka jest wersja.
1: A nie wróżę im sukcesu tam, patrząc na to, jaka dziura tam powstała w ziemi.
0: To ta dziura w ziemi będzie miała przemrówczone. One dadzą radę. Prawda.
1: Chciałem powiedzieć, że ten numer, który zaraz usłyszycie, jak wam dobrze podejdzie, to sprawdźcie sobie w necie. Jest jeszcze jego takie bardzo fajne wykonanie na dwa głosy i pianinko. Takie niemalże akustyczne. Gorąco polecam, bo ja nie znałem tego numeru do jakiegoś czasu, a jak go poznałem, to się zakochałem i przesłuchałem wszystkie możliwe wersje, więc jak się zakochacie, to jak mawiał klasyk ze sceny, wiecie, co z tym zrobić.

0: 17.30, Patrycja Fruba.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Polski Komitet Olimpijski ma złożyć wyjaśnienia. Prezydent reaguje na wezwanie prokuratury, kiedy jakie mecze BetClick Ligi.
1: Wiadomości.
0: Prezydent Warszawy zwrócił się do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o wyjaśnienia dotyczące działalności stowarzyszenia. To reakcja na aresztowanie prezesa Komitetu Radosława Piesiewicza. Prezydent Warszawy jest organem nadzorującym Polski Komitet Olimpijski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w charakterze świadka. Postępowanie obejmuje kwestię ułatwiania prezydentowi niedopełnienia obowiązków. Chodzi o śledztwo dotyczące nieodebrania przez prezydenta w kwietniu zaprzysiężenia od 4 z 6 sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. Nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta z pytaniem o dogodny termin i miejsce. Tak skomentował to Karol Nawrocki.
2: Oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchanie i usłyszę ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
0: W tej sprawie przesłuchano już ponad 40 świadków. Nad Bałtykiem polskie myśliwce przechwyciły dzisiaj rosyjski samolot. Jak podał Władysław Kosiniak-Kamysz, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przechwycona maszyna nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych, czym stwarzała zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. To kolejny taki incydent. W poniedziałek przechwycono rosyjski samolot na północ od Łeby. Wcześniej Polska wezwała ambasadora Rosji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyrazić potępienie dla aktów terroryzmu.
1: Sportowy Campus.
0: Jutro o 18:00 w 7:00 kolejce w pierwszej lidze piłkarskiej Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Wartą Poznań. Mecz będzie w Pruszkowie. Jutro o 21:00 Brukbet Termalika zagra z Lechią Gdańsk. W weekend czeka nas w sobotę starcie klubów Stal Mielec i Odra Opole o 15:30, równolegle Stal Rzeszów i Polonia Warszawa, a także Miedź Legnica i Chrobry Głogów. W niedzielę Arka Gdynia kontra ŁKS Łódź. Następnie Polonia Bytom zmierzy się z Podbeskidzkim Bielsko-Biała i na koniec weekendu Pogoń Siedlce i Puszczenie Połomice. Kolejkę zakończy w poniedziałek mecz Ruchu Chorzów z Unią Skierniewice.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Zdradzam radiową kuchnię po raz kolejny.
2: Zdradzaj.
1: Kasia mówi, co to za rojksop, nie znam.
2: No, gdybym...
1: A ja mówię, znasz.
2: Gdybym brała udział w jakimś teleturnieju i trzeba byłoby wskazać tytuł, to bym nie miała tego krótkiego, szwedzkiego słowa w swojej głowie.
1: A to jest jabłko?
2: Możemy tylko przypuszczać. Lub skorzystać z tłumacza.
1: Skorzystaj. A na komputerze będzie szybciej, znaczy nie?
2: No ja wiem.
1: Dobra. Rojksop, jedynka. Eple. Ja zakładam, że to jabłko. Ale mogę się mylić.
2: Zgadłeś, Kamilek. Po norwesku.
1: Wiedza. Kasia, wiedza. To się liczy.
2: To jabłko na jedynce.
1: Wiedza.
2: Alternator. Oraz kompetencje cyfrowe. Pozwalające między innymi na tłumaczenie słów z obcych języków przy użyciu smartfona. A, taka dwójka R.
1: Będę tłumaczył również tytuł tego utworu.
2: Nie zgadniecie.
1: Płeć chłopiec.
2: Alternator. 228 27 2 05. Niezmiennie zapraszamy.
1: Tak. 22 minuty zostały nam do godziny 18.
2: A do 19 godzina i 22 minuty.
1: Ciężko z tym dyskutować.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Adam z tej strony.
2: Dzień dobry, witamy.
3: Witam. No dobrą parę, muszę wam powiedzieć, tutaj zapodaliście
2: tak,
3: teraz.
2: Zagrało tam gdzieś nostalgicznie w sercu?
3: Jak najbardziej. A ostatnio tak naprawdę wspominałem właśnie tak nostalgicznie, kiedy ja was zacząłem słuchać i... Przy jakiej piosence, bo to był wtedy taki konkurs, wygrałem pierwszą nagrodę.
2: Jaki to był utwór? Bo aż sama jestem ciekawa.
3: To był The Gossip, Heavy Cross.
2: Mm-hmm.
3: I to był taki konkurs, gdzie właśnie tam po iluś nutkach trzeba było zgadnąć, że tak to nazwę. I pamiętam, zgadłem. Nie pamiętam, co wygrałem, ale wiem, że to była pierwsza moja wygrana.
2: Czyli jakieś 10 lat temu z plusem chyba lekkim, co?
3: O, chyba nawet lepiej.
2: Jeszcze więcej. Próbuję to Heavy Cross jakoś w głowie sobie ułożyć, który to mógł być rok.
3: No ja tak was zacząłem słuchać ogólnie, nie wiem, 2-3 lata po tym, jak zaczęliście tutaj w radiu żyć, ale dzwonić zacząłem troszeczkę później, bo ja to taki wstydliwy chłopak ogólnie jestem.
2: My to rozumiemy, trzeba się było oswoić, zastanowić, także doceniamy, że to trwa, że dalej się słyszymy regularnie.
3: Nie no, słyszymy, będziemy się, jeszcze troszkę będziemy się słyszeć, tak obstawiam.
2: Świetnie. A muzycznie?
3: Na jedyneczkę,
2: no właśnie,
3: poproszę. Tak, na jedyneczkę.
1: Adam.
3: Dokładnie.
1: A jakieś postanowienia noworoczne?
2: Patrz, Adam na jabłko zagłosował. Czekaj, nie ma tu przypadków.
1: Nie ma.
2: W programie, który mógłby być sądem.
3: Dopiero skapowałem dopiero po jakimś czasie. Nie, to zupełny przypadek. Tak mi się wydaje.
1: A postanowienia noworoczne?
3: Postanowienia noworoczne to jedno takie moje postanowienie, które mam już od dłuższego czasu, to jest brak postanowień noworocznych.
2: I wytrwał.
1: No, tak. Nie, chodziło mi o noworoczno-szkolne takie. W sensie,
2: a, że znowu, myślałam, że sprawdzasz, czy ludzie robią to, co sobie powymyślili 1 stycznia.
1: Nie.
2: Ale to jest dobry moment, żeby sprawdzić.
1: No, przyjdzie jeszcze czas na to. Myślę, że dobry moment będzie za tak 1,5 miesiąca jeszcze. Że już będzie można robić.
3: Tak, już polecą znane piosenki klasyczne, jeżeli chodzi o ten okres i wtedy będzie.
1: U nas będzie można T-Raperów z Nadwisy usłyszeć. No i znowu życie zatoczy koło. A co z tym życiem zrobicie od 1 stycznia 27? Drodzy Państwo, to już wszystko w Waszych rękach. Ładnie powiedziałem?
2: No, jest o czym myśleć.
1: Zaleciało coachem z internetu?
2: Zaleciało.
1: No i o to chodziło. Dzięki, Adam.
2: Dzięki,
1: pozdrawiam.
2: Do następnego.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć.
1: Tak. I a chociaż nie zaleciało coachem z internetu. Dlaczego, Kasia?
2: No dlaczego?
1: Bo nie wcisnąłem nikomu ebu.

0: Kamil, bo jeszcze śmigłowiec Toprób przyleci. Kamil tak zaczął machać do rytmu, jak na koncercie pod sceną. Albo jak się wzywa pomoc właśnie.
1: No nie ukrywam, że mam jakieś takie ciągoty koncertowe ostatnio. I to na takich apsów to...
0: Jakby ktoś do Kamila powiedział ręce w górę, to od razu by podniósł. Nawet by się nie zastanawiał.
1: A jak te ręce bym usłyszał? O! Warszawa. Ręce. Ale jakby apsi z Pauliną Przybysz powiedzieli chwilę trwa, to też bym podniósł ręce w górę. Pojedynka.

0: A to jest NAT i Expo 2000. Kręcę się w kółko.
1: W kółko. Kręcę się w kółko. Wiemy natomiast już, gdzie najchętniej usłyszelibyśmy ten numer.
0: Na lodowisku?
1: Nie, no niedaleko starej gazowni.
0: A. I wcale nie ma tytułu w kółko. To jednak jest zaskoczenie.
1: Tak jest. Kręcę się w kółko. I czasem niewiele trzeba, żeby było dobrze. W kółko. Alternator. 228277205.
0: Gdzie tu się dzwoni, Kamil?
1: Co, jak to?
0: Nie no, żartuję, mam.
1: 228277205, tam się dzwoni.
0: Tak, i tu się u nas odbiera.
1: Tak. Można.
0: Są też głosy w ciemno. Przyjmujemy i takie. Jak
1: fajnie.
0: Ktoś lubi ryzyko,
1: nawet...
0: to na pewno głosuje w ciemno w alternatorze.
1: Nawet od znanej mi osoby to.
0: O, jest
1: nie
0: jakiś...
1: Tak, nie tak, że nie.
0: Witamy, cierpliwy słuchaczu.
2: Dzień dobry, cześć, Paweł z tej strony.
0: Widzieliśmy, że dzwonisz, ale grała muzyczka, więc nie mogliśmy odebrać, ale wyczekałeś, więc gratulujemy.
2: Aha. Trafiłem na moment. Tak, dzwonię, to nie słyszę radia wtedy. Ale ten, zadzwoniłem, bo tak poprzedni słuchacz powiedział, kiedy zaczął pierwszy raz słuchać, tak chciałem powiedzieć, że w moim, u mnie to był kompletny przypadek, nie pamiętam kiedy to było, ale wiem, że jakoś czekałem pod szkołą muzyczną na dzieci, tak dziwnie machnąłem ręką i uderzyłem w takie pokrętło i raptem mi zmieniło z jakiegoś radia innego właśnie na was. Znaczy, i leciał wtedy jak Makłowicz, ojejku,
1: zapomniałem.
2: Dokładnie, raw performance jak Makłowicz. Zobaczyłem, co to za radio, co puszcza taką dziwną muzykę. A potem okazało się, że lecą u was moje ulubione drum and bassy i tak zostałem.
0: Czyli no, dobrze się machnęło tą ręką, dobrze. Pozdrawiamy
2: dobrze,
0: sąsiadów
2: dobrze.
0: Z eteru, których skręciłeś, ale no, cieszy nas, że zostałeś na dłużej.
2: Tak, jest, od tego czasu już jestem. Jest. A głosuję na numer 2.
0: Na dwójkę, panie, dobrze. Zapisane. No. Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A spróbujesz to odebrać?
0: Ja spróbuję jeszcze.
1: Może się uda.
0: Tu?
1: No, zielony wciśnie. Halo? Teraz powiedz.
3: Halo, dzień dobry.
1: Jest. Dzień dobry.
3: Głosuję na jedynkę.
1: Tak no. Jest.
3: I kochani, słuchajcie, może udałoby wam się znaleźć coś o Zuzy Baum. Świetna polska wokalista, a chyba nie ma szczęścia gościć u was na antenie.
0: Piszemy i sprawdzimy.
1: Ktoś grał.
0: Ktoś grał.
3: No to jeszcze raz.
1: No to zobaczymy. Nie możemy obiecać, ale zapisaliśmy do listy. Dzięki.
3: Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
1: Dobry.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Michał z tej strony.
1: Cześć, Michał.
0: Michał w dobrym humorze, czy w tym drugim?
4: Bardzo dobrym humorze. Wracam sobie do domciu, więc jestem bardzo dobrym humorze.
0: No i oby tak zostało.
4: Tak, ale wiecie co, idźmy dalej może tym tropem, którym już został tu poruszony. A wiecie, od kiedy ja was słucham?
1: No. Od początku.
4: No właśnie nie od samego początku, wiesz, ja to jestem taki trochę straszanek i ja jeszcze pamiętam czasy, jak była radiostacja i no niestety kochaną moją radiostacyjkę nam wyłączyli, potem była trochę cisza w eterze, ale było też bardzo, bardzo fajne radio PIN. Bardzo długo, równolegle słuchałem właśnie Kampusa i radia PIN. I dopiero jak PIN wyłączyli, to już zostałem wiernym fanem i do dziś nie słucham nic innego.
0: Do nas się wchodzi biometrią, he, he.
4: No tak.
1: Ja pamiętam, ale fajne było, miałem tam ulubioną audycję.
4: Radio PIN?
1: Tak, tak.
4: Fajne, było naprawdę fajne radio, też bardzo żałowałem, że je wyłączyli.
1: No, tam był taki fajny duet, który grał fajne takie właśnie chilloutowe, ale pod nóżkie też numerki. Ja czasem tu przynoszę coś z tamtych tych, bo mam kilka zestawów płyt, które oni wydawali i tak czasem sobie przeglądnę playlistę, coś sobie wrzucę na streamingi i mam o, to by się nadało.
4: No ja już nie pamiętam tych audycji stamtąd, ale naprawdę były ciekawe i były no fajne. Nie, nie chciałbym tutaj tak jakby być niemiły, ale trochę w tym okresie bardziej na Pim Plus było Radio Queen, ale oczywiście wy też byliście grać.
1: Nie ma co porównywać już teraz.
4: No nie, wiadomo. Ale już jestem wiernym panem Kampusika, a w ogóle wy też jesteście jedną z moich ulubionych par prowadzących, także bardzo się cieszę.
1: Teraz to jaki miły, co? Patera jaki miły.
4: Żebyście mi wszystko klasić przestali.
1: Dokładnie, dobra.
0: Apsi czy Nat?
1: A właśnie.
4: Nie wiem, ja może to jedyneczkę, no.
1: Ej, dobra.
0: Dobrze, o czasie rozmawialiśmy, tam jest, że chwilę właśnie trwa, także to się zgodzi.
1: Jak tak zostanie. Dzięki, pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy, hej.
1: Tak. To co, gramy?
0: Gramy.
1: Rojksop.

0: Mały chłopiec we mnie, ile...
1: Etiudę można wygłosować, to jest rzadkie.
0: Świata, tata, wciśnij gaz, jak Ayrton Senna i chciałbym pokazać im to bardzo, ale tu już ich nie ma. Więc wszystko...
1: co?
0: Temu małemu chłopcu we mnie, w włosach.
2: No nie jest to etiuda rewolucyjna, ale też dobre.
1: Płyty pełnej etiud Jimka. Jimek będzie jutro gościem magazynu muzycznego, więc od razu zapraszamy.
2: No proszę.
1: Tak jest. Takie a tutaj cuda? Z PZ-em.
2: Proszę bardzo. To bardzo mi się podoba teraz.
1: Panie Jimku, super płyta, super.
2: Super. A widziałem dzisiaj pana Jimka w aucie. Bardzo ładne auto, panie Jimku. Jeździłbym. Alternator. To jest takie ładne, że nawet jako pasażer bym jeździł. No, bardzo.
3: Ważne to, kto dziś przygarnie i podpowie, gdy
2: no ale czy można się mierzyć z Narodową Orkiestrą Dętą? No można.
3: Niż połowa globu. Ciągle mało znów przewraca nam się w głowie. Ważne to, kto dziś...
1: Dagadana, Łona i orkiestra w numerze Luksus.
2: Myślałem o Łonie.
1: A ja o luksusie.
2: A Łona o luksusie.

0: No i cóż.
1: 2827702 05. To już druga godzina.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy drugą połówkę i trzecią ćwiartkę.
1: Oblicz X.
0: Nie dałbym rady już, wiesz?
1: No, naprawdę. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, że w pewnym wieku człowiek jakoś te zdolności matematyczne potracił.
0: Tak. Zaczynam rozumieć mojego ojca.
1: I którego... że jedno zadanie z konkursu Kangur, rozwiązywane dziennie, może by jednak jakoś rozruszało nasze połączenia neuronalne.
0: Chciałem powiedzieć, że zaczynam rozumieć mojego ojca, do którego jak przychodziłem z zadaniami z matematyki, już tak na późniejszym etapie, to mówił, ja nie mam teraz czasu.
1: Halo?
2: Dzień dobry, witam Państwa redaktorów.
1: Witamy serdecznie.
2: Kamil z tej strony, cześć.
1: No nie ma przypadków, jak Kamil do Kamila dzwoni.
0: I Kamil z Kasią chce porozmawiać.
2: Tak jest. Co u was, robaczki, bo dawno się nie słyszeliśmy.
0: A wróciliśmy z urlopu.
1: Dawno nas tu nie było w takim składzie.
0: To prawda.
1: Z półtora miesiąca.
0: No, tak?
2: To prawda.
0: A tak,
2: nie liczyłem, ale coś koło tego, no.
0: A może by, albo ja z tym takim rudym przychodziłem.
1: No i sam słyszysz, jak nam idzie, no tak o.
0: No nie ma tragedii chyba, co? Ja jeszcze ja jestem w pół wypoczęty, bo ja jeszcze na jeden urlop jadę, więc to tak może być słychać, że ja tak...
1: No,
0: że jest okej, ale jeszcze tak, no...
2: To ja bym tego tak głośno nie mówił, bo się możesz narazić tym, którzy już na urlop w tym roku nie pojadą, no.
0: No ale to co ja zrobię, no trzeba... Jak mówią, ja jestem dzisiaj głosem coachów z internetu, uważaj, trzeba po prostu dobrze zarządzać swoim czasem, drodzy państwo, no.
2: Dokładnie, dlatego ja też we wrześniu na końcu jadę dopiero na urlop.
0: O, no i o to chodzi, no.
2: No, także ciebie akurat rozumiem, a reszta mnie nie obchodzi, no.
0: No, niech tak będzie, no. Choć jednak odrobinę empatii bym zalecił.
2: Nie, no, oczywiście, że mi obchodzi, współczuję im, ale nie tak, żeby ich zabierać ze sobą na wakacje drugi raz, no.
0: A jakbyś wygrał w Totka?
2: O, to już kiedyś się mnie pytaliście na antenie o to, to wtedy bym sobie kupił super taksówkę i woził wszystkich za darmo.
0: No i widzisz, i o to chodzi. No to rozgrzeszą.
2: Nie, no ja nie mam braków empatii żadnych, tylko dopada mnie coraz większa znieczulica, jak patrzę, co ludzie robią.
0: No widzisz, no.
1: Bardzo ładna autodiagnoza, bardzo.
2: A straszne rzeczy ludzie robią.
0: Dobra, nie wchodźmy już, nie wchodźmy
2: Robaczki,
0: głębiej.
2: Przypomnijcie mi tylko, co jest, bo usłyszałem tylko część tego, co było.
0: Jimek z PZ-em na jedynce i Narodowa Orkiestra Dęta, czyli Daga Dana i Łona na dwójce.
2: A czy ten Jimek z PZ-em to coś nowego czy starego? Bo nie
0: nowe, takie.
2: O, to niech ta nowość wybrzmi, może jeśli da radę.
1: Dobrze,
0: zapiszemy
1: to
0: twój głos, tego obiecać nie możemy, że wybrzmi, bo to...
2: Jasne, oczywiste,
0: jak chcesz,
2: wiemy,
0: to musisz znaleźć ludzi, którzy głosują, a potem porozmawiać z nimi po swojemu.
2: Zasmaruję jeszcze SMS-y z trzech numerów i będzie dobrze.
0: Rób co chcesz. Pa!
2: Pozdrawiam, dzięki.
1: Gdzie to się, a tu się odkłada słuchaweczkę?
0: 228277205.
1: Widziałam, że ktoś dzwonił, tak.
0: Tak. Co, to ktoś coś pyta?
1: Co leciało w sobotę około 9:35?
0: No trzeba sprawdzić na playliście, no.
1: Tak, na naszej stronie Radio Campus FM jest zakładka playlista i tam można sobie wyklikać datę soboty i godzinowy przedział i spróbować to znaleźć.
0: Tak.
1: Więc powinno się udać. W 95% są tam dane utworów.
0: A, zobacz, ktoś mówi, że sprawdzał. No,
1: a to przepraszam, nie doczytałam.
0: Zobaczymy, co się da zrobić. Halo!
3: Cześć, witajcie!
1: O, witamy. Będzie grupowe głosowanie, super.
3: Tak, oczywiście, że tak. Bartek z dziećmi z tej strony.
4: Olą i Karolem.
1: Mhm, to już wszystko wiemy, super. No to kto zaczyna?
4: Ja mówię, ja na dwójkę.
1: Na dwójkę, Karol?
4: Tak, ja na dwójkę.
1: Tak. Siostra? Też na dwójkę. Kierowca?
3: Dokładnie. Kierowca będzie również na dwójkę, głosował jak najbardziej.
1: Dobrze, parkował i głosował za jednym razem.
3: Tak, dokładnie tak.
1: Trzy głosy wpadły na orkiestrę na razem z Łoną. Tak jest. Dziękujemy.
3: Bardzo wam dziękujemy.
1: Pozdrawiamy. Ale...
0: Faktycznie ten, jest tak, że może nie być, bo coś tu faktycznie na playliście są jakieś braki. Ale na szczęście wuja ma dostęp.
1: Ale wyśledził.
0: Komputera i 9:32 był to utwór Misław i Faustyna. Zabawa.
1: Zabawa.
0: Zabawa.
1: Faustyna i?
0: Misław i Faustyna Maciejczuk.
1: Tak jest.
0: To o ten numer chodzi? Jeśli nie o ten, to daj znaka, bo mam do przodu i do tyłu też numery. To mogę coś podpowiedzieć. Dawaj, ale się rozdzwonili,
1: teraz
0: a co
1: nie wiem,
0: oni?
1: W której linii? A, wezmę z tej.
0: No dawaj, halo.
5: Hej, hej, hej, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jezu. Słyszymy entuzjazm.
0: Ale dał, do pieca.
5: To Boguś, witajcie, dzień dobry, pan Boguś Bohdan od tych retrogramów.
0: A, to pan Bogdan, my się z panem Bohdanem znamy.
5: Tak, my się znamy i lubimy, panie Kamilu, tak, dokładnie tak.
0: No to jeszcze mile mi to słyszeć, tak jak się lubimy, to już w ogóle.
5: Właśnie, no to trzeba teraz tylko panią koleżankę poznać i będziesz w ogóle w tybi ta piąteczka. Dobra, nieważne. Słyszałem, że jest orkiestra Denta i pytanie, czy to jest ta orkiestra nie. od... To nie ta orkiestra.
0: Nie ta, ale równie dobra.
5: No to ja bardzo chętnie posłucham.
0: Dobra,
1: czyli dwójka.
0: Boguś?
5: Oczywiście.
0: Boguś, tak, tak, tak. A masz PS2?
5: Mam, właśnie teraz pakuję je.
0: A masz SSX-a? On Tour?
5: SSX-a mam któregoś. Jak coś to mam podrzucić? Chciałbyś?
0: To, no napiszę do ciebie, bo szukam, bym zagrał chętnie. No odpaliła mi się taka szufladka.
5: Ja, dobra, no to...
0: Będziemy
5: no to
0: w kontakcie.
5: Odzywaj się, mój drogi.
0: Dobrze,
5: jak coś to będę teraz... Znaczy mój sprzęt będzie teraz na imprezie w Warszawie, w małej Warszawie. Także jak coś to wpadaj...
0: A kiedy?
5: To taka redakcyjna. Jutro jest
0: a, redakcyjna,
5: jeżeli mogę ogłosić.
0: Nie. Redakcyjna to nie.
5: Nie
0: bo, no bo jak taka zamknięta...
5: Ale to pisma, ale to jest jednego czasopisma takiego grubego.
0: Ale zamknięta czy otwarta ta impreza?
5: Nie, no jest otwarta.
0: A, no to mów, no co?
5: To ja cię załatwię wejścióweczkę, mój drogi.
0: Ja jutro wyjeżdżam po południu, wiesz?
5: A, trafiłem.
0: No, niestety.
5: No dobra, słuchaj, to w takim razie odzywaj się do mnie, PlayStation 2, już będę...
0: Dobra, do gadania. Dzięki, pozdrawiam.
5: Dobrego dla całej załogi, pozdrawiam.
1: Dziękujemy, okay, pozdrawiamy. No jak na giełdzie, dogadane, umówione, no nie wiadomo tak, czym handlują, ale czymś handlują. Nie wiadomo gdzie dokładnie będzie przekazanie, ale będzie.
0: No tak, to się załatwia z interesy. Halo.
6: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Cześć, Norbert.
0: Czym się zajmujesz?
6: Obecnie zabawiam mojego najmłodszego syna, no.
0: Ale tak zawodowo.
6: Zawodowo pracuję w warsztacie, który naprawia rozbite samochody.
1: O, o widzisz, takich znajomych, no to też warto mieć.
0: Słuchaj, mam błotnik.
1: Wyklepania.
0: Żartuję, ale tak, tak pół żartem, pół serio. Pamiętajcie, w życiu najważniejsze jest co?
1: Kontakty.
0: Tak jest. Norbert, co dla ciebie, słuchaj?
6: A dla mnie dwójeczka.
1: Dwójeczka. Czy latorośl też doceni dwójkę? Czy jeszcze zbyt mała?
6: Ta młodsza ze mną w tym momencie jest, więc raczej nie, bo ma 2 lata, no. Bo starsza to by sama już głosowała i... Nie,
0: no to jeszcze rok poczekamy, będzie załatwiony.
1: Ale
0: no,
1: cieszy nas, że nasiąka kampusem, nasiąka alternatorem.
6: A, no starszy do was systematycznie w piątki. Dzwonimy, jak jeździmy na zbiórki zuchowe, więc...
0: O, starszy jest są zapytą. Jeszcze? A jest to, kosa cały to. Czas? Czy jaka? Nie ma?
6: Tak.
0: ZHP, ZHR i skauci? Bo to jest trójstronna to kosa.
6: Jest pewien wybór, ale najczęściej jasny. Ale już nie będę sugerował.
0: Rozumiem, dobrze, nic więcej nie musisz dodawać. Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Dzięki.
6: Dzięki, hej.
1: Ale może to nas jakoś doprowadzi kosa, do duetu zuchy?
0: Takie małe nożyki noszą. Koziki się nazywają tego kosa.
1: To wiem, no.
0: Dobra. Gramy? Za późno. Jak powiesz, że nie, to...
1: To już zostało, tak, naduszone zostało.
0: Nadusił był.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Piętnaście minut po godzinie 18.
2: Dosypiemy trochę jazzu do głośnika.
1: Tak, bo za mało było jeszcze.
2: Za mało.

0: Omasta z numerem Kazimierz, chyba pierwszym, który pokazali, a zaraz wydają drugą płytę.
1: Już?
0: No, ale przed chwilą się dowiedziałam.
1: Będzie takie?
0: No pewnie będzie.
1: Chciałem użyć słowa, którego nie wiem, czy mogę użyć.
0: I to nie używaj.
1: Na P się zaczyna.
0: Piękne będzie?
1: Ja uważam, że tak lingwistycznie bardzo ładne. Alternator. Ach, i w tym Kazimierzu tam na koniec jest taki flecik jeszcze. Bo jest jak on jest piękny, drodzy państwo. Ale tu, ta gitara nie pojawia się na początku tego numeru, a jak już się pojawia, to już nie znika.

0: Unity i Klawo. To jest razem kilkanaście osób.
1: No. Reality Unreal. Nie szukajcie państwo tego na płycie, wyszło to jako singiel. Bo ja szukałem i długo mi to zajęło, także tylko singlowo. Piu, pi, piu. Tam jest potem... Piu, pi, piu. Piu, pi, piu. To jeszcze nie był koniec tego numeru. Oba dobre. No.
0: Ale dostaliśmy...
1: Co jest?
0: Content tutaj na WhatsAppie.
1: Dawaj.
0: Content grzybowy. A to elektryzuje ludzi. Słuchajcie.
1: Kurczę.
0: Są grzyby, tak ktoś pisze. I tutaj są już grzyby w słoikach. Słoiki już
1: no, Kasia, no,
0: denkiem do góry, to zawekowane. Nie wiadomo, czy z 87 te weki, czy z wczoraj.
1: Mąż babci, czego oczekujesz? No muszą być.
0: Muszą. I dynia jest obierana.
1: Nie ma opcji.
0: Na zupkę pewnie.
1: Czy państwo, albo ty może, nie no, ale raczej państwo, czy możecie mi wytłumaczyć fenomen grzybiarski?
0: Ja mogę ci wytłumaczyć.
1: No dawaj.
0: No, to jest wspaniałe. No, po prostu jest jak zabawa wchowanego i w podchody. No szukasz, znajdujesz. Nie wiesz, znajdziesz, nie znajdziesz. Znajdziesz jednego, już jesteś podekscytowany, szukasz następnych,
1: ja
0: no i tak bez końca.
1: Co do tej rozrywki.
0: Pajęczyny wchodzą w twarz.
1: Nie, to trudno. Pajęczyny.
0: Kleszcze
1: to...
0: są
1: no,
0: czasami, ale...
1: No ale do przeżycia wszystko, można się
0: kontakt
1: zabezpieczyć.
0: Kontakt z naturą do tego.
1: Kontakt z naturą super, ale...
0: I one jeszcze tak chrupią.
1: Ja mam
0: grzyby
1: kilka
0: są
1: ale.
0: Dziwne.
1: Bo ja ja się boję grzybów na przykład.
0: No bo one są jednak takie trochę z kosmosu, no.
1: Coś, tak.
0: To nie są jakieś takie zwykłe
1: plus
0: byty.
1: Złego zbierzesz i możecie nie być. To
0: też prawda.
1: Ta ekstrawaganckie jest, także to i granie z grzybem też jest. Ale nie o tym. Ja bardziej o tym, że ludzie mówią, że kochają, a z drugiej strony marudzą, że za długo.
0: Że za długo się chodzi?
1: Nie, że trzeba rano wstać trzeba.
0: Piękne poranki w lesie, no.
1: Ale nie, właśnie nie mówią, że piękne poranki, tylko że za wcześnie trzeba wstawać, żeby grzyby zbierać. Że jak za późno pojedziesz, to nie ma. A że wokół Warszawy to już w ogóle nie ma co jeździć, bo już wszystko zebrane. I a ta pani z Instagrama, co zbiera grzyby, to nie, tam nienawiść w komentarzach taka, że ohoho. Ja nie wiem czemu, bo mi się kontent grzybiarski mocno wyświetla, także... Jestem grzybem już trochę, może dlatego, ale ja nigdy, no, ja byłem na grzybach ze dwa razy w życiu i to, znaczy po lesie pochodzić o 5 rano na luzie, ale żeby grzyby tam zbierać?
0: Nie.
1: Kurkę by zjadł człowiek, no nie powiem, że nie taką.
0: Jajeczniczkę taką z grzybami.
1: No przytuliłbym, no nie powiem, lubię.
0: Takie borowiki marynowane chrupiące w zębach potem.
1: No ja właśnie tak mam z grzybem, że ja lubię grzyba.
0: Ja się już rozmarzyłam.
1: I lubię tak popatrzeć.
0: Rydze takie smażone, Kamil.
1: Wiesz co, u mnie, ja nie wiem, bo
0: kąski
1: może to...
0: Kąski takie w śmietanie.
1: U mnie dziwnie,
0: ja
1: bo
0: dużo
1: u mnie w domu się raz do roku grzyby je.
0: Na Wigilię.
1: Dziadek zbiera grzyby i on zbiera je nie po to, żeby jeść, tylko żeby potem zrobić grzybowo.
0: O.
1: Ale taką grzybową, że ona...
0: Pachnie grzybem.
1: No, nie no, że w ogóle ma...
0: Na pewno dzwoni grzybiarz lub grzybiara.
1: Tak, halo.
2: Dzień dobry, tak, grzybiarz dzwoni, witam państwa.
0: Jak zbiory w tym roku?
1: Czy twoim ulubionym grzybiarzem jest Wojtek Kowalczyk i dlaczego?
2: Nie.
1: To kto jest twoim ulubionym grzybiarzem?
2: Zamieszam iść. Nie wiem, też mi się ten kontent grzybowy wyświetla i zamierzam iść na grzyby. I
1: o!
2: Chciałem koledze wytłumaczyć fenomen grzybów.
1: Ale czyli ty już cię kupili, tak? Ty rozumiesz to?
2: Tak, ja to rozumiem,
1: no
2: bo
1: dobra,
2: ja od nas zbieram grzyby.
1: Dawaj, no.
2: Co kolega lubi robić? Nie wiem. W piłkę nożną gra?
1: Ja
0: biegać
1: lubię, nie, posiedzieć lubię.
2: Okej. Okay. No, to sprawia największą przyjemność w siedzeniu.
1: Pytasz serio? Mówię, odpowiadam, lubię posiedzieć.
2: Nie.
1: No.
2: Okej, grałeś kiedyś w piłkę, co nie? Strzeliłeś kiedyś gola zza pola karnego w okienko. To wyobraź sobie, że jak grzybiarz znajdzie pięknego grzyba, to mniej więcej to samo czuje.
1: Czyli ekscytacja, wiesz? Endorfiny.
2: Dokładnie.
1: Czyli narkotyki, jednym słowem.
2: Coś takiego, no.
1: No rozumiem, no okej, okay, no ale nie myślałem, że to aż tak, w sensie, że to aż tak porównujesz jak do...
0: No coś w tym jest
2: bo ja
0: jednak,
2: ja to tak
0: no.
2: od

0: jest twoją ulubioną. Także dlaczego warto te grzyby zbierać, jakby co z nich zjeść?
1: Świeże prawdziwki, jak pokroisz, podsmażysz na masełku z jajkami, super jeźdź, to wychodzi naprawdę świetnie.
2: Czyli takie klasy.
0: A takie surowe
2: raczej,
0: wrzucasz, no, czy najpierw podgotowujesz?
1: Tak.
0: A, czyli nie, pierwsza surowe.
1: Tak, a druga rzecz to oczywiście smażona kania, to jest no lepsze jak kotlet schabowy, naprawdę, no, cudowny grzyb.
2: Kotleta bym nie ruszył, ale kanie by zjadł.
1: No kania smażona polecam, naprawdę. Jak no, ktoś zna grzyby, to...
0: Tak, riski w zbieraniu, kani, ale w smaku, no...
2: Tak, kania riski.
0: To można pomylić z muchomorem tam, no. Tak, można, trzeba wiedzieć, co się bierze.
2: To... No i to ja właśnie jestem taki lękliwy właśnie w stosunku do grzybów. Ja
0: to pod grzybki, Kamil. Pod grzybka się nie da z niczym pomylić.
2: A kurkę można z czymś pomylić?
0: No może tylko tam są czasami można, takie żółte, można, no.
2: Ajajaj, no bo to mógłbym być specjalistą od kurek wtedy.
0: Na pod grzybka sobie naciśniesz, on zsinieje, będziesz pewny.
2: Ja nie ufam sobie tak. Ja jestem dużo niepewność do swojej własnej
0: No to pieczarka,
2: osoby.
0: Kamil. No pieczarka, a, pieczarka na wagę kupowana, słuchaj, to jest twoje przeznaczenie grzybowe.
2: Pieczarkę kocham. I chciałbym przypomnieć, że Polska jest pieczarkowym potentatem.
0: Tak?
2: Także, no oczywiście.
0: Wszyscy mamy
2: tak.
0: dużo?
2: Bardzo dużo. Bardzo dużo. Chyba nie wiem, czy w Europie nie jesteśmy największym eksporterem pieczarki.
1: Tak.
2: Polska
1: tak.
2: pieczarka słynna na całą Europę. Wiem, co mówię, bo pracowałem w Norwegii w knajpie i tam na polskiej pieczarce się robiło.
0: Mhm.
2: No dobrze, dziękujemy. A jak masz na imię, bośmy się tu...
1: Tomek. Dobra, głosuję na dwójkę, bo wjeżdżam do garażu zaraz po rozłączy, także dobra. Najlepszego.
2: Dzięki,
1: trzymajcie
2: Tomek.
1: Się,
0: pozdrawiamy.
2: Warto było zapytać Tomka, jak ma na imię, bo jednak żeśmy się trochę poznali. Głupio byłobyśmy, jakbyśmy Tomka o imię nie zapytali. Nie?
0: No.
2: Daj, bo tam coś ludzie jeszcze w SMS-ach piszą, a musimy do tych wiadomości jakoś dolecieć. Tak.
0: Pieczarki też można pomylić z jakąś niejadalną pieczarą.
2: Nie, no pieczarki to i będę zbierał przecież.
0: Trzeba się postarać, żeby pomylić kanie z muchomorem.
2: O, Kasia, to...
0: Grzyby i ryby, super odpoczynek. Wstawanie o świcie w obu przypadkach.
2: Ja to wstaję i tak o świcie, nie potrzebuję.
0: No to widzisz, czyli masz potencjał na grzybiarza. No, lub na wędkarza.
2: No tak, no. Ja o 5:00 to już żyję. Także na luzaku. Halo!
3: Halo, na luzaku. Siemano, cześć Zbyszek z tej strony.
2: Cześć Zbyszek.
0: Z końca alfabetu to dziś nikogo nie mieliśmy jeszcze.
2: Nie, nie było.
3: Nie było z końca alfabetu, nie, no to jestem. Po mnie już chyba nikogo nie ma.
0: A nazwisko, Zdzisław jeszcze
2: mógłby. A nazwisko mógłby. Na jaką literkę ci się zaczyna?
0: Żaneta jeszcze mógłby.
3: Żaneta. Jeszcze raz, powtórz.
2: Nazwisko, jaka literka tam jest w nazwisku pierwsza?
3: Też na W.
2: Na W? To w dzienniku daleko, co?
3: No, wiesz co, prawie zawsze, jak chodziłem do podstawówki, to byłem... przedostatni, bo jeszcze za mną był i kolega na ży i koleżanka na zi.
0: Mhm.
2: Nieźle.
0: Ja jestem też na W, to tak w okolicy 23-25 było.
2: Ja praktycznie całą edukację zawsze miałem ten sam numer i się zastanawiali moi rodzice, czemu mi w szkole nie idzie, a ja całe życie w dzienniku 13 miałem. Naprawdę. Kilkanaście lat po prostu na 13 miejscu w dzienniku prześladowała mnie ta 13.
3: No ja jestem dziecko wyżu takiego dawnego i jak chodziłem do podstawówki, to byłem 42.
0: O matko, ula, chciałam sobie zażartować, że pewnie 45, ale to rzeczywiście, ale klasy.
3: No, to tak było na Ursynowie kiedyś.
2: I co, okiełznywali to nauczyciele?
3: Jeszcze raz?
2: Szło to okiełznać?
3: Nie szło. Chyba nie szło, nie wiem. Ja tam się uczyłem i byłem porządny chłopak, więc...
2: Wiadomo, Zbyszek.
0: Jak słuchacz kampusa, to jaki miał być, no?
2: No pewnie.
3: Dokładnie.
2: No dobrze, co tam w głosowanku?
3: No właśnie, bo co tam w głosowanku chciałem spytać?
2: I Omasta, Kazimierz albo P-Unity i Klawo?
3: Chyba jeden.
2: Dobrze.
3: Sytuacji
2: czyli
3: będzie.
2: W GS idziemy.
3: Tak, dokładnie.
2: Dobrze. No dobrze. Ulubiona potrawa z grzybów.
3: Ulubiona potrawa z grzybów? No, jadłem tak, w tym tygodniu jadłem jajecznicę na kurkach oraz jadłem carbonarę w wersji na kurkach wegetariańskiej.
2: Ponowie pytanie. Kurkonare. Ulubiona potrawa z grzybów. Nie co jadłeś, to chwalenie
3: nie
2: mamy
3: co
2: za sobą.
0: To co byś chciał zjeść, to
2: tak,
0: jest to pytanie.
2: Taki, że...
3: Chciałbym i ulubiona to jest taka smażona kania, ale nie jem, bo się boję.
2: Powtarza się.
0: Przed chwilą słuchacz też,
2: też
0: mówił o kanii.
2: Że smażona
3: nie
2: kania.
3: Jem, bo się boję i nie wiem, czy to jest prawda, ale moja żona była na działce u znajomych i zjadła kanię w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu i wróciła.

0: przykład bólem brzucha. Ale takim lekkim, ale bólem brzucha. I dosłownie 5 minut po tym, jak ona mi powiedziała, że ją boli brzuch, rozmawiałem z moim kolegą, ekspertem, oczywiście od wszystkiego, i powiedział, że jest nowa odmiana kani w Polsce, która nie jest trująca, ale boli po niej brzuch bardzo. Mm. I moja żona potem sprawdziła, wygooglowała i twierdzi, że to jest plotka, ale nie wiem, czy to jest plotka, bo mój kolega się zna i się zgadzało z tym, że ją bolało. Także tak.
1: Musimy tutaj w katedrze mykologii SGGW sprawdzić, tak, albo chociaż Wydziału Biologii, żeby nie podawać niesprawdzonych informacji.
2: Koniecznie
0: nie,
2: trzeba
0: ja podaję
2: to sprawdzić.
0: Tą informację z zastrzeżeniem, że to może być nieprawdziwa informacja, ale warta sprawdzenia.
2: Zaraz jestem na takiej grupie, gdzie jest taki, no dobra, nieważne, na takiej grupie internetowej jeden z kanałów, na którym się poruszamy, jest właśnie content grzybiarski, zaraz tam napiszę i dam znać.
1: Czy nazywa się Kaniał?
2: Dobra.
0: Ciekawe, czy mi teraz się zaczną podpowiadać. Dobra, dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: Trzymajcie się.
3: Ciężko to na kartce napisać.

0: 18.30, Patrycja Fruba.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Ambasador Rosji po wyjściu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Misja kosmiczna przebiega pomyślnie. Polskie siatkarki zwyciężyły.
1: Wiadomości.
0: Ambasador Rosji został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska chciała wyrazić potępienie dla aktów terroryzmu. Po opuszczeniu budynku ambasador Rosji powiedział:
2: nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie.
0: Wielka Brytania dzisiaj także wezwała rosyjskiego ambasadora do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby złożyć protest w związku z atakiem na lotnisku w Lipsku. Dwa moduły naukowe sondy zbliżające się do Merkurego odłączyły się od modelu transferowego. Sygnały odebrane za pomocą anten wskazują, że wszystko przebiegło pomyślnie i działa poprawnie. Lot na razie trwał 8 lat. W listopadzie moduły wejdą w orbitę Merkurego. Pierwsze dane naukowe mają pojawić się w kwietniu. Według planów urządzenia mają tworzyć trójwymiarowe mapy, szukać lodu, analizować skład skorupy i badać pole magnetyczne. Misja jest projektem europejsko-japońskim. Prezydent Chin odwiedził Egipt i spotkał się z jego prezydentem. Chiny są największym partnerem handlowym Egiptu. Była to pierwsza wizyta prezydenta Chin w tym kraju od 10 lat. Xi Jinping ostrzegł przed zewnętrznymi ingerencjami na Bliskim Wschodzie. Podpisano umowy dotyczące przemysłu, transportu i technologii. Chiny zapowiedziały, że ich firmy będą kontynuować inwestycje w strefę ekonomiczną przy kanale Sueskim.
1: Sportowy kampus.
0: Polskie siatkarki pokonały Holenderki 3-1. Tym samym awansowały do finału, gdzie zagrają z Włoszkami. Teraz trwa ćwierćfinałowy mecz Turcja-Niemcy.

0: 20 minut do 19.
1: Jak dla nas to czasu wystarczająco, żeby rozstrzygnąć jeszcze jakieś jedno albo dwa starcia w alternatorze. Ale Fish, Emadę, Tworzywo i Zuchy jakoś inaczej na ten czas patrzą.

0: Dystrybutor. Halo?
1: Dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór,
2: witamy. Witamy.
3: Słyszę?
2: No, my tak też słyszymy.
1: Halo, halo?
0: Halo.
1: Przepraszam, przełącza mnie w jedną i w drugą stronę.
0: Dobrze, słuchaj nas w telefonie, będzie łatwiej.
1: Dokładnie tak też zrobiłem.
2: Słuchaczu drogi, jak masz na imię?
1: Tak, Krzysztof.
2: Krzysztof, piękne imię.
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Co cię sprowadza na naszą linię telefoniczną? Głosowanie czy sprawa grzybowa?
1: Grzybowa? Grzyby są przereklamowane.
2: To jeden z poglądów, dobra.
0: Mocny take.
1: Nie, no żartuję. Lubię, chociaż ja rzadko kiedy używam w gotowaniu, oprócz jakichś tam, jak zbieram jeden słoik borowików, to później je mielę i dodaję do rosołu albo gulaszu. Tkanie rosną mi w ogródku, ale chyba bardziej wolę te grzyby funkcyjne, takie jak soplówka czy rejsi. I one faktycznie są, uważam, bardzo taki ciekawy ten potencjał neuroprotekcyjny i tak dalej.
2: Mm-hmm. A muzycznie?
1: A muzycznie jedyneczka oczywiście.
2: Jedyneczka, dobrze. Piszemy i dziękujemy za głos.
1: Pa. Miłego wieczoru.
2: Grzyby funkcyjne.
0: Tak to się ładnie nazywa teraz?
2: No ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam intencję funkcji tych grzybów.
0: A czy funkcyjne grzyby to nie są wszystkie
2: grzyby?
0: No tak grzyby,
2: jak grzyby, nie wiem, no to soplówkę.
0: Że fungi, fungus.
2: Nie wiem, ale soplówkę tutaj w kontekście pamięci się chyba poleca. Ale nie wiem, nie jestem...
0: A znowu pijemy do kołczy, tak?
2: No do takich zdrowotnych, no. Halo?
4: No cześć.
0: No cześć.
2: Witamy.
4: Kajko się loguje u was w tym momencie. I ten, mam za mało czasu, to na pewno jest jeden głos. Mam za mało czasu, drugi głos, tak?
5: Tak.
4: I trzeci głos też za mało.
5: Siema, kozi z tej strony. Trzeci głos, mało czasu.
2: Tak. Super.
4: I pozdrawiamy was serdecznie i ten, i buziaczki.
2: My również, dzięki.
4: A może się jeszcze...
0: I tak to.
2: Trzy głosy.
0: 228 27 72 05 na końcu.
2: Ktoś napisał, że wpadło plumkanko, weszło.
0: No w tym Wincencie tak. A czy to jest ten sam numer, co tam są na początku te takie rozmowy?
2: Wydaje, że tam tak, są fragmenty.
0: Z jakiego, nie wiem,
2: filmu
0: z czego
2: takiego.
0: Nawet, z jakiegoś filmu. Ale nie z Wincenta.
2: Z filmu takiego.
0: No tak,
2: filmy dzielimy na takie i inne. Takie to było z takiego.
0: Wiecie, to z tego, a nie z tamtego filmu. Tak, i cały czas mi ten słuchacz również przypomina kolegę, który odpowiada za...
2: Ten?
0: Tak, na tej miniaturce tak wygląda, co?
2: Ponieważ okulary ma.
0: Ma okular podobny do wykonawcy Wincenta. Dobra, to co, gramy coś jeszcze ten?
2: Która to jest
0: tak godzina?
2: Co nam tu wyjdzie? Co nam, Kamil, wychodzi z naszej...
0: Właśnie nie, możemy
2: naszej...
0: popeplać i sobie iść po prostu, a możemy jeszcze coś państwu...
2: A czy ktoś chce z nami peplać?
0: Tak? Myślisz, że idziemy po prostu?
2: No,
0: już?
2: Myślę, że to jest taka uczciwa pora na policzenie głosów, pożegnanie się, spełnienie może jakichś requestów, które tutaj płynęły o różne kawałki, coś my ich do pary nie dali, ani nigdzie indziej.
0: No dobrze, to ja nie będę w takim razie mojej koleżanki tutaj zaprowadzał
2: z błędu. Nie trzeba było dwa razy mówić koledze,
0: nie, bo
2: że można już skończyć.
0: Rzeczy do zrobienia jeszcze dzisiaj są, to dopiero 19, jeszcze kupa czasu przed nami oraz dzisiaj premiera ważnej gry, która czeka na mnie na konsoli.
2: Będę grał w grę?
0: Także będę dzisiaj wieczorem grał w grę, drodzy państwo. Co wam też również...
2: I opowiesz o niej w sobotę?
0: No nie zdążę. W tą sobotę będziemy o czymś opowiadać, za tydzień również, może za dwa tygodnie o niej opowiemy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, lecimy.
2: I patrz, pospływały tutaj różne prośby.
0: Będą, tak?
2: No, coś tutaj...
0: Dobra. A ktoś do nas nieładnie mówi, to tego nie puścimy, co?
2: No.
0: Od jakichś urynaliów nam tu wyjeżdża.
2: To... Gdzie?
0: No tu. Ten, o. Nie miło.
2: A, tu.
0: Tak, tak się nie będzie. To już, ja nie wiem, czy to karalne.
2: Dobrze,
0: jest.
2: To miłym słuchaczom i słuchaczkom dziękujemy za uwagę. Kamil Michałowski.
0: I Kasia Wojtaś.
2: Dobrego wieczoru.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. A, ty jesteś?
2: Który to jest za tydzień? Będę.
0: Jakiś taki przed 12 chwilę, bo ja 12 wyjeżdżam.
2: 10 będę.
0: 10 wrzesień. Dobra,
2: to będziemy,
0: nie?
2: Tak?
0: No ja będę.
2: To umówienie jesteśmy. No to,
0: a wy też bądźcie. Pa.
2: Do usłyszenia.

0: wiesz? No nie wiem, kurde, chyba pały.
1: Może za dużo kontaktów z dealerami, ty. To nie są żarty, pały ponoć mają namierzone wszystkie, tylko po prostu niektóre nie ruszają, bo noszą tylko dla swoich potrzeb, nie? A dla swoich potrzeb, wiesz jak to jest, nie?
0: Dobra, dobra, stop.

0: Disclosure i Energy. Ostatni kawałek w alternatorze.
1: Hello.
0: Hello.
2: Tu Campus. 97.1 FM.
0: Kronika wypadków filmowych w Radiu Campus. Witamy i zapraszamy w pierwszy odcinek powakacyjny. Co prawda...
1: Co? Ojej.
0: Co prawda...
1: To prawda.
0: Jesteśmy w akademickim radiu, więc wakacje jeszcze trwają miesiąc, ale w kontekście filmowo-serialowym zakończył się sezon blockbusterów wakacyjnych, letnich. Całkiem udany i całkiem taki wzorcowy, to znaczy największym hitem kasowym absolutnie i tego sezonu, i tego roku jest ten najnowszy Spider-Man, na drugim miejscu Odyseja, ale dzisiaj kronika wypadków filmowych pod hasłem porządków wakacyjnych, powakacyjnych porządków, więc Koper, leć po wiadro i mopa, ale najpierw...
1: A co, ulało się komuś?
0: Wylejmy zawartość tego mopa na polski show biznes, gdyż no... Wszyscy o tym mówią.
1: Maciek, my po prostu jesteśmy, to jest jak z tym średniowieczem, renesansem i oświeceniem, to dociera do nas tam o chwilę później, więc jak Anglosasi czy tam Amerykanie kłócili się, dlaczego Bam Margera nie występuje w Jackassie, chociaż powinien.
0: Mamy swojego Bam Margera i
1: to my Jackassa. Mamy swojego Bama Margera, jest nią Joasia Jabłczyńska, nasza rówieśniczka. I Katarzyna, tak. Jako John Tremaine, czy tam Tremaine, Katarzyna Grochola.
0: Spike Jones, polski Spike Jones, Katarzyna Grochola.
1: A i jej córka jako Johnny Knoxville, bo tak się okazało też, że córka pani Grocholi, która jest znana z uniwersum Tywny, czyli tam urządza ludzi sobie, też odezwała się w tej sprawie i właśnie ta trójca od tygodnia, nawala się w internecie, a obserwujemy to na ich storiskach na Instagramie, w portalach plotkarskich, w podcastach, w wywiadach, rzekach, w...
0: ambitnych programach w akademickich stacjach.
1: I w ambitnych programach w akademickich stacjach.
0: I teraz ważna ciekawostka, nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, jak nazywa się ten film, o którym
1: ja
0: się kłócą, więc to jest bardzo poważna sprawa.
1: Nigdy w życiu nie wiedziałem o tym filmie tyle, co się dowiedziałem w...
0: Nigdy w życiu nie pójdę na drugą część filmu Nigdy w życiu.
1: Nie, bo już była druga część. Ona się nazywała Ja wam pokażę. I tam występowali inni aktorzy, żeby było śmieszniej. A jeszcze się okazało, bo tak w... Pani Joasia Jabłczyńska się odezwała, że jak to ona nie zagra tej postaci, co to grała ją w Nigdy w życiu. I ja myślałem, że no...
0: A co masz Lądowska do tego?
1: Ona się wypowiedziała w obronie pani Katarzyny Grocholi, która jest jej mamą i
0: Boże, to jak w tym filmiku słynny, że tam który z synem którego tam, Stachu czy Edek?
1: Tak, i którego. I ona właśnie w obronie swojej mamy, żeby pani Jasia Jabłczyńska nie atakowała jej mamy i nie szerzyła dezinformacji, bo ona mówi, że to ja jestem pierwowzorem postaci, którą chciałaś grać. I ona mówi, i ta pani Dorota, za dużo wiem na ten temat.
0: Zdecydowanie.
1: No, więc chcę tylko powiedzieć, że w mojej początkowej percepcji tej dramy, czy też inby, dzisiaj tłumaczyłem mojej siostrze, co to znaczy inba.
0: No i co powiedziałeś?
1: Że to jest taka burza brązowa, czyli jakby, no nie jest to...
0: Kałuż kwał.
1: Tak, że... Znaczenie tego jest takie, że to jest taka walka o pietruszkę. Kłótnia niezasadna. W zasadzie, no, w odróżnieniu od dyskusji, od debaty oksfordzkiej, inba jest po prostu rzeczą, która mogłaby się nie wydarzyć, ale wszyscy się o to kłócą, więc tak tłumaczyłem i...
0: Myślałem, że etymologię, bo to jest chyba od imbalans, nie?
1: Serio? Że jest jakaś niezachowana równowaga?
0: To jest, wiesz, z jakichś forów gamingowych, nie? Z najgorszych po prostu no life'ów.
1: Ja tylko Kasi tłumaczyłem, że nie chodzi, bo ona powiedziała, że w pewnym momencie myślała, że...
0: Tak, z czanowych odmentów internetu.
1: O jakimś podcaście albo jakimś programie, że była imba i...
0: A nie, to jest od in before. Jest to zwrot używany jako wprowadzenie do zdania wyprzedzającego, udzielającego odpowiedzi na niezadane pytanie. Na przykład, nie mam jutro czasu. Inba, pojutrze też nie mam czasu. A.
1: Co?
0: Co?
1: To chyba inne znaczenie teraz.
0: A jak powstała inba? Ano, ktoś nie wiedział, co to znaczy inba. Czytał jako inba. A, bo inba zapisane jako INB 4. 4, czyli In Be 4. Czytał jako Inba, zrobiła się zabawna afera, czyli właśnie Inba. Jezus Maryj, to jest w ogóle na poradni języka polskiego. Słowo zgłoszone w plebiscycie młodzieżowe słowo roku 2016, Koper, więc dobrze, że twoja siostra jest na bieżąco i ty też.
1: Jest szczęśliwym człowiekiem, wyobraź sobie, że do tej pory nie wiedziała, co to jest za Inba, a czym jest Inba i co to jest za Inba, o której teraz ja próbuję wam powiedzieć. No i właśnie! Czy to... Więc... Co chcę powiedzieć? Ty powiedziałeś, że nie pójdziesz na dwójkę do kina. No to chcę ci powiedzieć, że dwójka już była i była nawet trójka, a... Nie, trójka chyba nie było.
0: A ten nowy film
1: i
0: nie
1: był nawet
0: nazywać?
1: Serial. I w każdym z tych wypustów rolę, na przykład Tosi, którą chciałaby zagrać Joanna Jabłczyńska, grała inna osoba, bo grała na przykład córka pani... pani prezenterki programu drugiego telewizji, o której
0: pani Fajkowska?
1: Jej córka grała kiedyś w Tosie. No, jeszcze później... Więc to nie tak, że we wszystkich odsłonach z tego uniwersum Joanna Jabłczyńska grała...
0: Czyli nie jest w prawie. Mimo, że jest prawniczką, to nie jest w prawie Joanna
1: Jabłczyńska. Wiesz, co chciała wyciągnąć na światło dzienne? Proces, jaki się odbył, żeby ją zatrudnić... A raczej proces, który się odbył, żeby jej nie zatrudnić.
0: A to był casting, w którym brała udział?
1: O, i tu pada słowo casting.
0: Tu się pojawia magiczne słowo kupno.
1: Tak, bo właśnie chodzi o to, że pani Jabłczyńska twierdzi, że to nie był casting, bo ona wie, jak wygląda casting, a to nie był casting, tylko to były zdjęcia próbne. Dostała scenariusz, dostała harmonogram zdjęć i scenariusz, w którym była na przykład... Również inna postać, która nie wystąpiła, ostatecznie nie dostała się do obsady, ale o tym nie będziemy mówić. Pani Joanna Brodzik podobno miała być w tym filmie.
0: Miała grać...
1: powrócić. Miała powrócić, ale nie powróciła. Wycięli ją ze scenariusza. Podobno, rzekomo, jak mówią Amerykanie, że allegedly. Tak, czyli nie będziemy
0: nie
1: za to
0: nie
1: zostaniemy za to pociągnięci do odpowiedzialności i pokrycie kosztami, że tak się wyrażę. No i ona twierdzi, że to nie był casting, a kiedy nie dostała tej roli i ogłoszono, bo to też nie ona zlikowała, ale ogłoszono, że rolę Tosi zagra pani Żulewska.
0: Mam kolegę Żulewskiego z liceum.
1: Pani Żulewska to jest na przykład główna postać w serialu o powodzi we Wrocławiu na Netflixie. Okay. Bardzo dobra rola. My wtedy żeśmy mówili, że dobra rola. No i... Rozumiesz, chodzi o to, że ona twierdzi, że produkcja powiedziała, że pani Jabłczyńska przegrała casting, a ona mówi, nie był to casting i potraktowaliście mnie świńsko, a ja wiem, że pani Żulewska to jest ulubienica osoby, która wykłada na duże pieniądze na ten film.
0: No i co z tego?
1: To są jej
0: Po pierwsze, to nie są publiczne pieniądze. Po drugie, to nie jest jakiś konkurs otwarty, że proszę państwa, teraz niech wygra najlepszy. Wygrywa ten, kogo wybiorą producenci. Choć był najgorszy, po prostu decydują, że z nim chcą pracować. Z tego ja znam tą historię,
1: to mówisz
0: podsłuchując
1: pani
0: jednym uchem rozmowy dziewcząt z równoległego teamu, z kolegą jeszcze jednym.
1: Wiesz, co powiedziała pani Szelongowska, czyli córka pani Grocholi, no. Powiedziała... Kochana.
0: A czemu
1: każdy może,
0: córka Grocholi się
1: może,
0: w tym pojawia? Inaczej, najważniejsze. Co ma Grochola do tego?
1: Bo ona jest też producentką tego filmu. Ona napisała książkę kilkadziesiąt lat temu. Bestseller. I ona, natomiast Joanna Jabłczyńska twierdzi, pokazuje, wymachuje papierami, SMS-ami, screenami, że pani Grochola pisała jej, że broni jej i walczy, żeby ona była w obsadzie, a potem zamilkła, zghostowała ją i się potem właśnie okazało, a pani właśnie Szelongowska powiedziała, że kochani, każdy może zebrać pieniądze i sobie nakręcić swój film i obsadzić kogo chce.
0: Co na jest, podstawie powieści pani Grocholi?
1: Co to jest świńskie? Mega. To tak jak ci powiedział, że no możesz sobie, załóż sobie swoją firmę i tam się zatrudni i nie płacz, że cię ktoś na przykład zwolnił SMS-em, nie? Albo w ogóle w mediach powiedział, pan Maciek nie pracuje.
0: Jest coś takiego jak prawo pracy, nie? To znaczy, które reguluje to, jak kogoś można zwalniać, zatrudniać, ale zasadniczo casting jest tak jak rozmowa rekrutacyjna, to znaczy decyduje menedżer, który później będzie za to brał odpowiedzialność.
1: I teraz tak. Najlepszy No, event, to jest najlepszy event promocyjny, marketingowy, jaki się może mógł się przydarzyć temu filmowi. Najlepszy. Wszyscy o tym mówią. Wszyscy mają opinię, czy pani Żulewska jest fajna, czy pani Jałczyńska jest fajna, dzielimy się na obozy, a może jeszcze Dorota Szalongowska na tym skorzysta zasięgowo, a może pani Grochola, a może wszyscy, a może, a jeszcze się odezwał, wyobraź sobie, człowiek, który jest odpowiedzialny za Ja wam pokażę, czyli taką jakby właśnie drugą część, w którym grali inni aktorzy i on mówi, że w ogóle gdzieś to przeczytałem, nie sprawdziłem tej informacji, ale podobno reżyser tej drugiej części, podobno, allegedly, wypowiedział się, że mój film to w ogóle klapę odniósł, bo tam Cezary Pazura źle zagrał, więc w ogóle nikt nie pytał. I tak, i to się dowiedziałem z profilu Pig Out na Instagramie, więc chciałbym honorable mention
0: tu wykonać, shoutout. Chciałbym teraz opowiedzieć jakąś anegdotę, mega to wzbogaci, nada temu nowy kontekst, przedstawi to jakoś tak w krzywym zwierciadle, że sprawa się stanie zabawna, a ja wyjdę na gościa, który dogłębnie to rozumie i do tego jest w stanie to odnieść do szerokiego kontekstu popkulturowego, a w ogóle najlepiej też do jakiejś takiej ogólnej kondycji ludzkości, ale zbyt mało mnie to zajmuje, żebym był w stanie. Więc choćby bardzo bym chciał, ale nie mogę, bo nie potrafię.
1: Myślałem, że chciałeś powiedzieć, mnie to obchodzi, powiem pan krótko.
0: Skomentowałbym to tak, jak Jerzy Urban to skomentował.
1: A, no
0: ale,
1: tak, bardzo też zgrabnie. Tyle mamy do powiedzenia na dzień dobry. Małe szambo polskiego show biznesu. Nasz własny Jackass. Ja z Maćkiem będziemy w ten weekend Jackass oglądać. Mhm. Nowy. Uda się to, mówię ci.
0: Of chaos.
1: Terminator się nie udał. Albo jeszcze, tak, bo to jeszcze do połowy września chyba będą grali.
0: Ale nowy Jackass może być grany.
1: Ale wypali jutro nowy Jackass, a ja zapowiadam, że będzie w naszym dzisiejszym odcinku urocza recenzja filmu w cudzej skórze, który film ten polecił nam słuchacz, więc 886-971-971, piszcie do nas SMS-y i na WhatsAppie, co nam polecacie, żebyśmy mogli obejrzeć, bo to, co w zeszłym tygodniu polecił nam jeden ze słuchaczy, było przynajmniej w moim przypadku strzałem w dziesiątkę w przypadku moich dzieciorów. Nie musicie koniecznie polecać nam filmów dla dzieci. Możecie nam polecać takie perełki, jak Ja wam pokażę, czyli Nigdy w życiu 2, albo Nigdy w życiu serial, może z panią Dorotą Jungowską.
0: A jak się będzie nazywał ten nowy film, w którym nie zagra Joanna Jabłczyńska, ale zagra pani Żulewska, mimo tego, że została zakwalifikowana i wygrała casting w skandalicznych okolicznościach.
1: To nie ma znaczenia.
0: Nie można wygrać castingu w skandalicznych okolicznościach, o ile nie jest to casting couch, co nadal jakby w show biznesie często się okazuje, że wcale nie są skandaliczne okoliczności.
1: Właśnie to powiesz przy kasie w kinie i pani będzie wiedziała, że o to chodzi.
0: Okej. I wyda bilet i wyjdę na salę.
1: Ty bierzesz dwa bilety. Mały zestaw, a pani powie 200 zł, a ty mówisz i proszę bardzo.
0: Nie ma, że. Dobra, Kronika Wypadków Filmowych, witamy i zapraszamy. Czego posłuchamy? Muzyki z filmu Ja wam pokażę, czy z filmu Nigdy więcej, tak?
1: Nigdy w życiu.
0: Nigdy więcej to pewnie...
1: Nigdy więcej.
0: Nie patrz na mnie.
1: Wiesz co? Ani tu będzie to zaocznie taki numer, który chciałem puścić we wtorkowy poranek, ale mi się nie zmieścił i w ogóle nic z filmem nie ma wspólnego, ale ma wspólnego z finansami, z pieniędzmi, a tutaj coś podejrzewam.
0: Ja mam dzisiaj...
1: Że finansem grały dużą rolę.
0: Będę dzisiaj mówił o antykapitalistycznym filmie, który jest fenomenem kulturowym w Stanach Zjednoczonych. Do nas nie dotarł, ale w ramach tych porządków wakacyjnych chcę o nim powiedzieć razem z paroma innymi.
1: Ciekawe, dlaczego antykapitalistyczny film nie dotarł do szerokiej publiczności. Komuś na tym mogło
0: zależeć. O tym też jest ten film, że żeby zrobić rewolucyjny, marksistowski film, to trzeba zaprząc go w machinę Hollywoodu, który jest najbardziej kapitalistycznym wykwitem.
1: Trzeba od marksistów zebrać pieniądze.
0: Ale marksiści, jak mają, to nie dają. Posłuchajmy
1: jak
0: muzyki.
1: To? Nie, dzielą się wspólnym dobrem. Dobra. Hansel, bokał w bas, czyli głowa do basu, czy chęć do basu. Ich hab kein Geld. To jest taki właśnie antykapitalistyczny numer. Posłuchajmy.
0: Witamy i zapraszamy. Kronika wypadków filmowych do godziny 8 z wami. Jeszcze 45 minut. Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.

0: Nie ma bata jednak na Niemca. Oni jak muzykę zrobią, to to aż jest... samo nóżko chodzi.
1: O, a drugi to był... A, jaki drugi to był sztos.
0: To Leiter, Spajter.
1: Nie, to już damy Niemcom odpocząć troszeczkę. To jest taki narodowy chyba ich gatunek muzyczny. Taki...
0: Tektonikal? Mocny bas.
1: Mocny bas.
0: Trochę tak.
1: Boss?
0: Mocny boss.
1: Ja.
0: Mocny Hugo Boss. Dobra, moje porządki. Cztery rzeczy chciałbym, może nie polecić, ale omówić. Pierwszą rzecz chciałem polecić i to jedyny serial w tym zestawieniu. Serial nazywa się Sugar i gra w nim Colin Farrell. I to jest w ogóle serial, który jakoś mi się przewinął w reklamie, nie wiem, na Amazonie czy gdzie, czy na Filmwebie chyba, że nagle patrzę Colin Farrell tam w zjawiskowej roli.
1: Co za ruch w ogóle, nie wiem z czyjej strony, czy ze strony Apple TV, czy ze strony Prima, ale to, że pokazują się produkcje Apple'a, można je wypożyczyć na Prime'ie, to komu robi lepiej, powiedz?
0: Chyba jednym i drugim.
1: Że się ty...
0: Amazon chce mieć jak największą platformę. Chciałbym, żeby sobie tam wszystko było, a Apple za money.
1: Za te malutkie właśnie hajsiwo szukasz, co by tu obejrzeć, żeby było tanio, więc idziesz na tego Amazona i patrzysz na te produkcje z Apple TV+, nie? Z żółtym koszyczkiem. Wszystkie płatne. Postrzegasz to jako trochę coś premium. Obejrzałbyś?
0: Ja podejrzewam, że apetyt. Apple nie ma problemu z odbiorcą, to znaczy ich odbiorca jest modelowy, jest w stanie zapłacić za to, ale ma problem z zasięgiem, to znaczy jest mała świadomość tego po prostu, że tam są dobre rzeczy i że w ogóle coś takiego istnieje, więc udostępniają się na największej platformie na świecie, żeby dotrzeć szeroko. Sugar. Colin Farrell w roli głównej. Jest to jeden z największych what the fucków tego roku, jeżeli nie dłuższego czasu, jak dla mnie. Nie tylko jeżeli chodzi o jakość tego serialu, ale też o to, co się w tym serialu dzieje. To znaczy, jest to klasyczny kryminał noir, chociaż we współczesnych scenografiach. To znaczy, dzieje się współcześnie, ale jest takim... I narracja, i tropy w nim zawarte są absolutnie noirowe. To znaczy... nie Colin Farrell, tylko... Colin Farrell, tak. Mhm. Jest detektywem, prywatnym detektywem, który rozwiązuje najchętniej sprawy zaginięć znanych ludzi. To znaczy, jak komuś bajecznie bogatemu... Zaczyna to się od tego, że w ogóle nie zaczyna się w LA, tylko zaczyna się gdzieś w Tokio czy w Osace, że szuka syna bossa jakuzy i odnajduje go. Okazuje się, że gościu w ogóle przez przypadek porwał. Nie wiedział, że to jest syn bossa jakuzy. On go odnajduje.
1: To jasne.
0: Teraz przychodzą, prawda, goście w cali wydziarani, jakuzowe spaślaki i wracamy do LA, powiedzmy. Warto to w ogóle, bardzo stylowo się zaczyna, ale jest takim właśnie gościem, który też ma dostęp do tych najwyższych sfer, zdeprawowanych i zdemoralizowanych, jeździ pięknym samochodem po tym Los Angeles, jest zafascynowany filmem, ciągle się ociera o znanych, lubianych i o ich ciemne, nieznane szerokiej publiczności sprawki, ale ciągle powracają w tym serialu jakieś takie motywy niepasujące do tego wszystkiego. To znaczy na przykład Colin Farrell nie jest w stanie się upić. Nie to, że stara się i mu nie wychodzi, po prostu alkohol na niego nie działa. Jest w stanie wypić każdą ilość alkoholu, a ona na niego nie działa. Jest pierwsza scena walki, w której Colin Farrell walczy tak dobrze, że sobie myślisz, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby on tak dobrze walczył. Jest scena szczelaniny, w której on też się zachowuje tak, kurczę, że on jest jakimś...
1: Neo.
0: Nie chcę tego... Spoilować, bo to się pojawia około 3, 4, 5 odcinka i ten serial nagle okazuje się, że ma na tym klasycznym kryminale noir ma dobudowaną warstwę, która no, czyni go czymś zupełnie innym.

0: gra ten Tony Dalton, czyli gościu, który grał Lalo Salamanca w Better Call Saul.
1: To jest taki budżetowy sposób na to, żeby przykuć.
0: Nie, ale
1: ludzi.
0: Wiesz, no oni dają im fajny materiał do grania i wszystko się to mega, mega zgrywa. Strasznie podobał mi się ten serial i mówię, ja lubię być zaskoczony łamaniem konwencji, łączeniem gatunków i tutaj naprawdę się tego nie spodziewałem. To, jak to jest widzowi, który nie wie, o co chodzi, przemycane na początku bardzo subtelnie, jakimiś pojedynczymi sprawami, scenami, w których nie masz pewności, że czy to, co oglądasz, jest właśnie takim noirowym trochę przenikaniem się snu i jawy, czy to jest prawda, czy to jest sen.
1: No ja już mówię, to już był taki serial w Polsce, co prawda. Nie wiem, jaka była
0: chronologia.
1: Nie, była taka, nie wiem, jaka jest chronologia, który był pierwszy, bo możliwe, że to jest jakiś...
0: No.
1: Jakaś zżyna, ale był taki serial o gościu, któremu wszystko uchodziło na sucho i był uzależniony i potem się okazało, że to, co myśmy oglądali, to była jakaś jego projekcja, którą on miał w głowie i potem zobaczyliśmy wszystkie te sceny, w których on jakimś cudem się tam wykaraskał niby z głowy, znaczy z tarapatów i oglądaliśmy, jak się tam właśnie ledwo wlecze po ziemi, albo dostaje w ryło.
0: Tak jak ta scena coś. W Wilku z Wall Street, gdzie Leonardo DiCaprio brawurowo jeździ Lamborghini, po czym okazuje się, że właśnie tam ledwo się do niego wczołguje. Jak się ten serial polski nazywał?
1: On był jakimś nałogu, z Arkadiuszem Jakubikiem chyba. Zaraz, nie chcę się tego szukać. Pamiętasz?
0: Tak, gadaliśmy, no nie pamiętam, jak to się nazywa. Powidok?
1: Może.
0: Powidoki, chyba coś takiego. To Sugar, gorąco polecam, na Apple Plusie z Colinem Farrellem w roli głównej. Naprawdę bardzo fajny, stylowy, taki, że przyjemnie się to ogląda, czujesz, że się zainspirowany w ogóle tymi rzeczami, a jednocześnie bardzo się przyjemnie to śledzi.
1: Ile tego odcinków jest?
0: 2 sezony. Bardzo krótkie odcinki. Nie, to jedyny mój zarzut to to, że odcinki trwają po 20 parę minut, więc połykasz ten serial momentalnie. Ja, jak oglądałem, to pierwszy sezon był cały wyemitowany, drugi był tak mniej więcej w połowie. Pierwszy łyknąłem, mam wrażenie, w wieczór z kawałkiem. Po czym drugi, to jakoś miałem wolną niedzielę, siadłem rano i przed południem już byłem z tym obrobiony i później przypomniałem sobie po paru tygodniach i dooglądałem, powiedzmy. Ale jest super. I serial i film w takim razie, o którym wspominałem, który jest pewnym fenomenem kulturowym w Stanach Zjednoczonych, do Europy w ogóle nie dotarł z wielu powodów. Film nazywa się I Love Boosters. Nie wiem, czy ty, Koper, wiesz, czy wy wiecie, co to jest, kim są boostersi, czy kim są boosterki.
1: Jeden rzut oka na plakat i już ci mówię.
0: Są to babki, które okradają sklepy odzieżowe, butiki. I później te ciuchy ukradzione, zazwyczaj to są jakieś takie, wiesz...
1: Nie można ich nazwać złodziejkami po prostu?
0: No, osoby, które konkretnie tym się zajmują, że przychodzą, bo booster w ogóle nazywa się torba, która w środku jest wyłożona folią aluminiową, czy jakimś takim, że jak napchasz tam rzeczy... To jak wychodzisz przez te bramki, żeby one nie pikały. To jest booster, więc osoby, które się tym fachem zajmują, a przede wszystkim
1: polski tytuł powinien być torbacze.
0: A później sprzedają to, jakby wprowadzają w drugi obieg te rzeczy, że jakby one też są resellerami tych rzeczy, nazywają się boosterami. No i po samym tym wydawało się, że będzie to jakaś tam lekka komedia kryminalna. Nie, jest to absolutnie eksperymentalny, surrealistyczny manifest polityczny. Coś, połączenie, jakby, to w ogóle bardzo ważna jest właśnie postać reżysera też. Gość nazywa się Boots Riley. On nakręcił parę filmów i serial wcześniej. Serial nazywa się I Am Virgo i leciał chyba na Netflixie. On jest dostępny w ogóle na Netflixie. I też jest dziwnym takim eksperymentalnym...
1: I przepraszam, że przeszkadzam też.
0: Tak. To w ogóle głośniejszy film i chyba się szerzej rozszedł niż to I Love Boosters poza Stanami Zjednoczonymi, bo ten film, poza tym, że jest o trzech chyba albo czterech czarnoskórych dziewczynach, które się utrzymują z tego, że okradają butiki odzieżowe i później te ciuchy sprzedają, mają na przykład takie, jedna z nich ma na przykład taki modus operandi, że idzie do klubu, zaczyna, wiesz, tam spoglądać na jakiegoś kolesia, spoglądają, zaczynają tańczyć, ona mu mówi, mieszkam blisko, chcesz do mnie wpaść? On mówi, pewnie, maleńka. Wpada do niej i ona mówi, jesteś beznadziejnie ubrany, musimy coś z tym zrobić. I zaczyna go, wiesz, nagle otwiera się butik z

0: ciuchami i możesz zrobić zakupy. On mówi, a coś poza tym będzie? Nie rób sobie żadnych nadziei. Więc ona, no dobra, ta marynarka może być, nie, ile. Ale przede wszystkim jest o kapitalizmie w tym sensie, że tutaj poza tymi dziewczynami postacią takiego szwarc charaktera jest babka, która jest kreatorem mody, która boostersów nie znosi nie dlatego, bo one są złodziejkami, ale dlatego, bo są tam trash bitches i urban trash bitches chyba je nazywa, i przede wszystkim, że ona okrada, one okradają ją z wartości dodanej. Jakby z kapitału, który nabudowuje się w pewnym sensie na tych rzeczach, które ona, na modzie, które ona tworzy, na ciuchach, które tworzy. To znaczy, jak ona produkuje sukienkę w Chinach za 50 centów, po czym przywozi ją do Stanów Zjednoczonych i sprzedaje ją za 10 tysięcy dolarów, a one to kradną z butiku i sprzedają to za 200 dolarów, to łamie tą iluzję, którą tworzy kapitalizm, że coś, co jest warte maleńko, jest tak naprawdę warte dużo więcej, bo ktoś jest w stanie za to tyle zapłacić.
1: Nie no, stary, jeżeli to kosztowało 50 centów wyprodukowanie tego, to powinien to opchnąć za 2 dolce i tyle.
0: No, ale w związku z tym, że ona jest w stanie stworzyć taką iluzję kapitalistyczną wokół tego, że kosztuje, że jest to warte 10 tysięcy dolarów, to jest to warte 10 tysięcy dolarów do momentu, kiedy ktoś tego nie weźmie. Nawet nie chodzi o to, że kradnie to, własność jakby już jest drugorzędna, że weźmie to i zaniesie komuś, kto jest chętny to kupić za dużo mniej. A poza tym jest to właśnie o dziewczynach, które muszą, jest to o podziale klasowym w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno. Jest to o dziewczynach, czarnych dziewczynach, które nie są w stanie się utrzymać do tego stopnia, że nawet nie mają domu. Jedna z nich mieszka w opuszczonym fast foodzie, jedna mieszka w busie i muszą udawać takich high-end klientów, pochodzą do butików, wiesz, eleganckich.
1: Właśnie to mnie nurtowało, chciałem o to zapytać, czy one chcą zarobić na swój, no, przewieziony, powiedziałbym, przypuszczałem, styl życia.
0: Nie. One chcą, żeby przeżyć. Jedna z nich ma marzenie, żeby też być kreatorką mody. Jakby
1: no to
0: tam
1: są inne sposoby, żeby przeżyć. Mniej skomplikowane. No i ale jeżeli oczywiście chcą przy okazji pstryczek w nos wymierzyć.
0: One akurat zajmują się tym, bo jest to, powiedzmy, łatwy w miarę pieniądz i na tym się znają, powiedzmy. Ale muszą udawać też osoby zamożne Socjety. I z wyższej klasy, mm-hmm. po to, żeby dostać się w ogóle do tych butików, nie wzbudzić podejrzeń i te butiki okraść. Więc jest to też pod tym względem interesujące. Ale przede wszystkim to ja mówię o tym, jakby to był konwencjonalny film. Jest to film, w którym jest torebka, która wciąga ciuchy jak odkurzacz i jak ją źle nastawisz, to w ogóle wciągnie cały świat, ale ma też drugie ustawienie, które jakby odwraca entropię, że jest dziewczyna Azjatka, której mama w ogóle chyba zginęła w wypadku w fabryce właśnie odzieżowej, jak w Łodzi włókienniczej, jakimś takim zakładzie. Ona z kolei też tam pracowała i ma jakieś tam blizny, rany, i ta torebka ma taki cudowny dar, że jest właśnie w stanie odwrócić ten proces, jakby przywrócić jej pracę, szkody, które ten ukradziony jej kapitał, jej przywrócić, więc z niej znikają te blizny. Jest wielka rolka, taka kula śniegowa ciuchów, która się toczy ulicami Los Angeles i zabija ludzi. No przede wszystkim, zdradzając, może nie zdradzając finału tego filmu, ale zdradzając jego też bardzo ważną metaforę, jest, bo bardzo ważne jest też to, że jest jakby ten świat prawdziwych, codzienne życie tych dziewczyn, jest świat jakby telewizyjny, pewien wykreowany. I w tym świecie telewizyjnym występują ludzie, którzy ubierają się w cudzą skórę. No i to może być metaforą. Tutaj jest to dosłowne, to znaczy okazuje się, że wszyscy ci ludzie, którzy w telewizji występują i jakby kształtują opinię, to są ludzie przebierańcy pewni, którzy dosłownie ubierają się w czyjąś skórę i żeby ich zdemaskować, trzeba ich rozebrać z tej skóry, więc kończy się to tym, że ganiają nasze bohaterki ludzie obdarci ze skóry. I
1: przestańcie brać te narkotyki, drodzy filmowcy. To są, żeby zrobić dobrą bajkę z morałem dla dorosłych, nie trzeba sięgać po takie.
0: Dużo ciekawszy jest ten input niż to, jak to się ogląda, bo ciężko się trochę ogląda ten film. On ma zabawne momenty, te surreali, jak przyjmiesz, jak ci się ale spodobają te surrealistyczne...
1: Wszystkie te produkcje pana Butsa, Rileya, dobrze się zapowiadają, trailery się fantastycznie ogląda.
0: Tak.
1: Robi się na to duży smak, ale potem gdzieś tam...
0: Jest to bardzo dziwne. Jest to bardzo dziwne i trzeba... Mam wrażenie, skala że bardzo dziwności. Mało. Dlatego też on się nie przebił, bo jest bardzo amerykański pod względem tego amerykańskiego typu kapitalizmu i w ogóle oddania temu, że biznes jest ważniejszy niż ludzie. Jakiś taki właśnie z jednej strony egalitaryzm i liberalizm, z drugiej strony straszna klasowość. To jest tak, jakby oglądać trochę połączenie filmu Spike'a Lee, czyli tam siedmiu, Seven Guns, czy jak to się nazywa, jakieś zaangażowane
1: The
0: społecznie...
1: Five
0: The Five Bloods, tak. Zaangażowane społecznie kino, akurat Spike Lee kręci filmy o sytuacji czarnoskórych.
1: To
0: tutaj
1: jest
0: bardziej
1: ostatni
0: to jest...
1: film Spike'a Lee z Denzelem Washingtonem, w którym on grał takiego prezesa wytwórni muzycznej. To było trochę takie ojej.
0: Z nie Terrym Gilliamem, tylko czekaj, zapisałem sobie to nawet, z Timem Burtonem, bo Tim Burton też kręci takie dziwne, eksperymentalne filmy, kolorowe i surrealistyczne, no ale nie są one tak zaangażowane politycznie, nawet nie społecznie, jakoś rasowo, tylko konkretnie politycznie. Jeżeli pierwsze słyszycie i was to interesuje, to sprawdźcie, bo jest to jakby rzecz jedyna w swoim rodzaju i u nas w ogóle się nie gada o tym, a jest to rzecz bardzo mocno dyskutowana, czy w te wakacje była mocno dyskutowana.
1: A który to był taki film o tym, o tych dziewczynach, które z tą gwiazdką Disneya, które w różowych kominiarkach tańczyły z kałachami i właśnie rabowały bogatym, żeby oddać biednym czy sobie.
0: Bling Ring się nazywał, tak? No ten właśnie. Film. No okej. Okay.
1: To takie...
0: To...
1: White trashowe bardziej.
0: White trashowe i tak jak tamten film, jeżeli miał jakiś taki ideologiczny input, to był 1% tego, jak bardzo ideologiczny jest ten film z kolei. I on jakby... To jest broń w pewnej wojnie idei, a nie tylko film, ale jest też bardzo artystyczny, tylko trzeba być otwartym na to i trzeba być jakby rezonować z tym. Ja tak średnio rezonuję.
1: Słowo odcinka to input. Ale jaki jest wasz input? Czy macie jakieś filmy do uporządkowania, do wyciągnięcia z Pawlacza i schowania na jesień? Bo lato się skończyło, tak jak mówił
0: Maciej. Co widzieliście w wakacje, o czym nie gadaliśmy, albo o czym mało kto gada, co byście chcieli polecić nam, albo innym współsłuchaczom?
1: Napisał do nas też słuchacz, o jakim filmie myślałem, z Arkadiuszem Jakubikiem i chodziło o serial Informacja Zwrotna.
0: Tak, Informacja Zwrotna.
1: Pozdro, szanujemy naszych czujnych słuchaczy. Dla nich właśnie teraz przerwa muzyczna, żeby mogli trochę odsapnąć. Ale to będzie...
0: Swoją drogą jest bardzo fajna muzyka w tym filmie. On jest taki, wiesz, trochę jak Atlanta, Childhood, on też był taki trochę o tym, że jesteś artystą, więc przymierasz głodem, ale jak się zaprzęgniesz do komercyjnej, kapitalistycznej maszyny, to będzie ci lżej na portfelu, ale ciężej na sercu i też była fajna muzyka. Także
1: dobra.
0: To akurat jest całkiem spoko. To będzie coś dziwnego, Koper.
1: Dziwnego.

0: Mówiłem, że będzie coś dziwnego.
1: Ale słuchaj, ja wiedziałem, że będzie odzew na ten kawałek i był. Ten kawałek zawsze podoba się jakiejś osobie, która go usłyszy, kiedy ja go puszczam. I to jest Imperial Reggae w nawiasie Star Wars cover artystów, którzy...
0: Dobrze, że powiedziałeś.
1: Tak, tak. Ukrywał się pod nazwą Pannonia All Stars Ska Orchestra z albumu
0: Ghost Train. Właśnie tak bardziej ska jest w sumie. Czy ska to jest odłam reggae, czy to jest oddzielny zupełnie gatunek?
1: Odpał. Ska to jest odpał reggae i tyle powiem, że ktoś też, mam nadzieję, że nie zapłacił jakieś royaltiesy czy coś, ale no to też siedzi w klimacie troszeczkę.
0: Chciałem powiedzieć, że miejmy nadzieję, że jakaś dziewczyna, ale wcześniej pisze o grach, w które grał na Atari, więc na pewno nie jest to dziewczyna.
1: Ktoś wziął to od pana Johna Williamsa, który wyprodukował to za $1,000,000 i tak trochę...
0: Ty wiesz, co jest dobre?
1: Sprzedał to za 200
0: na YouTubie Hunchback of Notre Dame Star Wars. Słyszałeś to kiedyś?
1: Nie, ale już sprawdzamy. Tego jeszcze nie było.
0: Ciekawa rzecz. Jest to wyjęty parosekundowy build-up motywu z Gwiezdnych Wojen, który występuje tylko i wyłącznie w trailerze, czekaj, w trailerze ostatniej części Gwiezdnych Wojen, tego tam nie przebudzenia mocy, tylko nie ostatniego
1: Ale
0: Jedi.
1: To jest to?
0: Tak, ostatniego Jedi. No, trwa to 22 sekundy, ponieważ jest to wyjęty dosłownie kilka sekund ze zwiastuna i ten motyw muzyczny nie pojawia się nigdzie indziej, ale jest zmiksowany z kawałkiem z...
1: Poczekaj, ja to kliknę, ale tu się może pojawić niechciana treść.
0: Nie pojawiła się niechciana treść. Dobra. Więc możesz przewinąć do początku.
1: Uwaga.

0: Jest to mashup dzwonnika z Notre Dame z Gwiezdnymi Wojnami.
1: Ale tak było w filmie?
0: O którym dzwonniku? Filmie? W dzwonniku z Notre Dame, dzwonnik z Notre Dame jest musicalem. Śpiewa, jak on się nazywa? Quasimodo.
1: Co, poczekaj, ktoś to zrobił,
0: Muszę to powiedzieć. Miałem dobrego kolegę bardzo, Konrada Joniaka w agencji, w której pracowałem, który miał ksywkę Quasi-Jonio. Mimo tego, że nie był garbaty, ale to było raczej urocze. I śpiewa i komuś przyszło do głowy, żeby ten fragmencik kawałka z Gwiezdnych Wojen, który się pojawia tylko i wyłącznie w jedynym zwiastunie, zmaszapować z dzwonnikiem z Notre Dame i wychodzi coś całkiem interesującego. Dawaj jeszcze raz.
1: Nadal nie rozumiem. Dobra.

0: A pierwszy raz widziałem to w ogóle, są na TikToku, są filmiki, jak ludzie odwiedzają w Kalifornii, jest w Disneylandzie, jest Star Wars Experience, że masz taki część tego parku, która jest no takimi jakby planami z Gwiezdnych Wojen, masz tam właśnie tego Sokoła Millennium i do tego to jest podłożone i jak to pierwszy raz słyszałem, to myślę sobie, kurczę, Disney wyprodukował spokojnie taki kawałek właśnie, który trochę ma jakby w zbyt, że chciałbym spędzić jeden dzień w tym świecie z Gwiezdnych Wojen, więc wybieram się do tego, do Star Wars Experience, do Disneylandu, ale nie, jest to mashup dzwonnika z Notre Dame z
1: bardzo dziwna wojnami. Historia, materiał, który
0: lubię dziwne rzeczy.
1: Temu.
0: Lubię dziwne rzeczy. Dawaj w takim razie o filmie dla dzieci.
1: Polecił nam w zeszłym tygodniu słuchacz, kiedy zbyt długo mówiłem o Psim Patrolu i to okazało się, że mówiłem o pierwszej części filmowej. Pominąłem drugą, albo myślałem, że to ta druga. Nieważne. Byłem też na tej ostatniej z dinozaurami. Mam uwagi. Może w przyszłym tygodniu się podzielę, natomiast wtedy jeden ze słuchaczy polecił nam film, który można zobaczyć na Netflixie i on się nazywa W cudzej skórze i włączyłem go dzieciakom i moim dzieciakom tak się spodobało, że im się przez pół godziny gęba nie zamykała, w zasadzie gęby dwie.
0: Super.
1: I teraz ja się zastanawiam, czy ja to mogę puścić, bo ja nagrałem trochę tych swoich dzieci i one tak trochę gadają bez sensu, ale to jest dowód na to, jak chcecie trochę dzieci pobudzić do aktywności, to myślę, że to jest taki dosyć odpałowy to jest film. Nie występują tu prawdziwe zwierzęta, nie występują tu prawdziwe rośliny, wszystko jest to takie bardzo dziwne, ale już nawet ja nie obejrzałem tego filmu do końca, bo musiałem iść do pracy. Z tych opowieści moich dzieci wysnułem tu pewną teorię taką, że tutaj jest ukryta agenda polityczna. Więc Maciek, myślę, że nastroszą ci się włosy.
0: Tak jak w filmie Chopnięcie, nie? Który też był antykapitalistyczny. A jak chcesz to zrobić?
1: Mam tutaj, bo ja to nagrałem, i tutaj bym puścił.
0: Zobaczymy, jak to się uda. No, spróbujmy.
1: Uwaga, ciach.
2: Były tam ogromne krzaczory drzewa, takie wysepki, które były zwierzętami i to były tak jakby mamuty, tyle że wyspa, gdzie były drzewa i owoce i te zwierzęta miały takie fioletowe, błyszczące pąki. No i potem ten nie zmienił się w dzo, no i ten ptak duży, o którym wcześniej mówiłem. Potem jej powiedział ten Nolniś, jak otworzyć te skorupki, no i jako dorośli też się spotkali. I ten, gdy już byli dorośli, to był taki wilk, który był taki krzaczasty i mógł nastroszyć w sobie ogień. I to było takie super, no i ten.
0: Kapel, bo to tłumaczę, potrzeba.
2: Koledzy mają dzieci, to chętnie też im polecamy.
0: O,
2: świetny film, naprawdę super.
3: Najlepszy.
2: Tak, spodobał.
0: No dobra.
1: Także
0: polecenie od
1: nie mam absolutnie
0: publiczności.
1: Tak, nie mam absolutnie złudzeń, że ktoś zrozumie, ale też nie mam obaw, że komuś to zespoiluje zabawę. Natomiast to co prawda, chciałbym, żebyście wynieśli z tego.
0: Spoilerowa recenzja.
1: Moje dzieci lubią pogadać, ale no tak, żeby nawijały. Zadałem jedno pytanie. Co to był za film? O czym to było? No i tak właśnie przez 5 minut, ja to skróciłem też do 2, wyemitowaliśmy połowę zresztą, a prawdopodobnie do teraz jeszcze tam gadają o tym, jak im się przypomni. Więc W cudzej skórze to się nazywa i jest dostępny na Netflixie.
0: To jest film w ogóle z tego roku, z tego co
1: nie widzę. Dotarliśmy do tego momentu, w którym tata Nornisia powiedział, że nie należy ufać i wpuszczać na wyspę obcych zwierząt, ale nie miał racji. Trzeba wszystkich zaprosić. O, wszystkie dziwne zwierzęta, wszystkie inne zwierzęta, takie, których może się trochę boimy, zwierzęta, ale należy je zaprosić do siebie na wyspę, no i wtedy będzie lepiej.
0: To jest jakiś hiszpański film? Nie.
1: Wiesz co, hiszpańsko-usański.
0: Okej. Okay.
1: Tak, więc ten film polecam.
0: Znaczy, bo ja powiem ci szczerze, że ja jestem trochę zmęczony już tymi produkcjami Pixarowymi.
1: Wiesz, podkłada głos w wersji amerykańskiej Michael B. Jordan. Ale nie usłyszysz tego. No bo oglądasz to z dubbingiem, bo masz dzieci, nie?
0: Wiem. Jest to ogromna moja
1: Natomiast
0: frustracja.
1: W Psim Patrolu, też tylko powiem, Psi Patrol i dinozaury, byłem trochę zły na to, że pieski z Psiego Patrolu jeżdżą samochodami po dżungli z nadmierną prędkością, nie dostosowując prędkości do warunków drogowych, co jest też tematem ostatnich kilkunastu dni. Dostałyby mandat bankowo, może nie jeżdżą w terenie zabudowanym w tym filmie, akurat tylko po wyspie, ale na przykład Marshall dwukrotnie kasuje swój samochód.
0: Ej.
1: No i mało brakuje, żeby jeszcze na rower również się przesiadł.
0: Ej.
1: Na tak zwane DUI, czyli
0: To ja też chciałem polecić film familijny, o którym mam wrażenie, że może dwa słowa wspomniałem, ale dwa słowa nie wystarczą. Film, który ten z kolei się dość dużym echem rozszedł w te wakacje. Film nazywa się Sprawiedliwość Owiec. I jest...
1: Mówiłeś coś o nim.
0: Tak, jest takim trochę połączeniem, tak jakby Świnka z klasą. Połączeniem...
1: Wyciskacz łez podobno.
0: Animacji komputerowej z prawdziwymi aktorami, owcami, które mówią ludzkim głosem i które mają do rozwiązania zagadkę kryminalną. To znaczy mieszkają sobie bardzo wygodnie na amerykańskiej, chociaż wyglądającej jak brytyjska farmie, pod opieką kochającego je i bardzo czułego pasterza, w tej roli Hugh Jackman. No ale któregoś dnia...
1: Czy ktoś wierzy, że Hugh Jackman może być pasterzem owiec?
0: Trochę tak, trochę należy zawiesić niewiarę w tej kwestii, ale któregoś dnia...
1: Tam pieczka powinien być.
0: Wychodzą z owczarni i odkrywają, że ich ukochany pasterz niestety przestał już być ich pasterzem, gdyż przeniósł się na tamten świat.
1: Na inne pastwisko.
0: Tak. Sprawa jest podejrzana, to znaczy owce w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach zauważały, że na tę farmę i na ich stado ostrzą sobie zęby konkurenci ich pasterza, więc podejrzewają, że coś się stało. No a lokalny policjant jest niezbyt kompetentny i sprawa prawdopodobnie skończy się po prostu tak, że no, zabili go, ale uciekł. Więc biorą sprawy w swoje kopytka, o ile owce mają kopytka. Na pewno mają rąk. To mają kopytka, tylko... Świnie mają racice, nie? Bo mają te kopyta przedzielone. Czy owce mają kopyta?
1: No jeżeli
0: to znaczy
1: nie dowiedziałeś się tego z tego filmu, to o czym to świadczy? I jak to zacząłeś opowiadać, to pomyślałem sobie o filmie o serii Wallace i Gromit albo Shaun the Sheep.
0: Zupełnie nie. To jest trochę komediowe, ale jest to też całkiem kompetentny kryminał i bardzo dobry film łączący animację komputerową z filmem aktorskim. Naprawdę wykorzystuje ją super. Niestety oglądałem go też z dubbingiem, no bo gra w nim plejada aktorów zarówno przed kamerą, jak i głosowo. Główną owcę, czy jakby takiego nestora stada gra w ogóle Bryan Cranston. Więc... Z wielu powodów warto obejrzeć ten film, ale jest to naprawdę bardzo rozrywkowe i zaskakująco kompetentne i mądre kino, to znaczy ma przekaz bardzo taki pro-społeczny i że trzeba współpracować. Podziały psują, a solidarność pomaga i pcha nas ku dobremu. A nie jest za długi, jest idealny. I on się pojawił jakoś równolegle. Aha, on się pojawił równolegle praktycznie w kinach z Mandalorianinem i Grogu. I absolutnie jest 10 razy lepszy niż Mandalorianin i Grogu, tylko w związku z tym, że konkurował z gigantyczną własnością intelektualną, to trochę tak się prześlizgnął przez kina, ale był bardzo, bardzo fajny.
1: Słuchajcie, polecamy wam bardzo serdecznie Sprawiedliwość Owiec i czytanie kryminałów owcom, bo jeśli was zawiną z tego świata, to przynajmniej tak będzie miał kto
0: ten
1: rozwiązać.
0: Ten proceder uprawia, tak. Hugh Jackman w związku z tym owce mają know-how do tego, żeby tę kryminalną zagadkę rozwiązać.
1: Ja wam chcę polecić, nie będę o tym gadał, może w przyszłym tygodniu, a Maciek sobie odświeży serial, który się nazywa
0: DTF,
1: czyli Chętni
0: Down
1: na Seks.
0: Fuck.
1: chętni na seks. DTF St. Louis z bardzo...
0: Lindo Cardellini z Jasonem Batemanem i z tym gościem z Stranger Things.
1: Do którego trzeba się przekonać po tym, jak świat obiegły informacje o tym, że...
0: David Harbour.
1: Tak, że oszukał na seks, można powiedzieć też, czyli zdradził swoją partnerkę życiową. Lily Allen, o tym też kiedyś...
0: Serio? On z Lily Allen się spotykał? Mm-hmm. No kurczę.
1: Good był mężem jej. Nie, że się spotykał, tylko był jej mężem.
0: Pewnie też się czasem z nią spotykał.
1: Zapraszali do swojego pięknego domu, gazety, żeby sobie to, żeby pokazać, jak wspaniale sobie żyją i jakie mają piękne życie, a potem się okazało, że nie, potem chyba Lili nagrała o tym płytę, że tam znalazła któregoś razu jakieś pudełko z dildosami i tam się okazało, że...
0: Czyli jest taki quasi-biograficzny to Chętni na seks.
1: No i właśnie, i Chętni na seks to jest serial, w którym...
0: Ciekawe, jak to się sztuka łączy z rzeczywistością.
1: Przymusić się trochę trzeba było w moim przypadku, żeby obejrzeć.
0: Nie, on jest mega wciągający. Tylko jest bardzo
1: żeby
0: dziwny.
1: Żeby oglądać na ekranie Davida Harbora w takiej roli bardzo sympatycznego, bardzo miłego gościa, po prostu do rany przyłóż, oraz wychudzonego moim zdaniem, ale no świetnie wszedł tutaj w rolę Bateman. Także obejrzałem z zapartym tchem, mogę powiedzieć, choć nie jest to thriller.
0: A jest to, w ogóle to jest bardzo niekonwencjonalny serial. On rozmawialiśmy do jakiego to twórcy odnieść. Ja bym to właśnie bardziej do Andy Kaufmana odniósł, nie? To taki eksperyment formalny, w którym w sumie nie wiesz, co jest prawdą, co nie jest prawdą, czy to jest tak, że rzeczywistość tego świata przedstawionego, który oglądamy, to nie jest przypadkiem coś, co się tworzy w głowie jednego z bohaterów, czy nie jest tak, że jeden z nich w ogóle tworzy jakąś historię kryminalną, którą my oglądamy jako prawdę, w którą on jest zaangażowany jako główny, oskarżony i podejrzany, a jednocześnie wiemy, że tego nie zrobił, ale w sumie może zrobił, a poza tym ma też taki andersonowską właśnie bezpruderyjność i
1: Są podejrzani, są śledczy, a jednak no, nie jest to taki typowy detektywistyczny serial. No, jest, myślę, że wymyka się. Napisał do nas słuchacz...
0: Roller coaster emocji czytając tego SMS-a, bo najpierw się zmartwiłem, później przeczytałem dokładniej i się ucieszyłem jednak. Cieszę się, że obejrzeliście W cudzej skórze. Obejrzeliście to lekka przesada, bo
1: ja
0: to Koper obejrzał.
1: Oraz moja rodzina.
0: Mówiłem, że film super. Za to ja obejrzałem Wszyscy moi wrogowie. Pierwszy raz od dawna wyszedłem z kina i czułem się spełniony jak po pierwszym Jokerze lub też po 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Jak
1: czyli nie pierwszy to... raz. Czyli trzeci. Okay.
0: Jak przeczytałem to pierwszym razem, to pierwszy raz od dawna wyszedłem z kina. Myślę sobie, o kurczę, żeby komuś się aż tak nie podobał ten film, że
1: a potem spełniony,
0: kina.
1: A potem, tak, o super, przecież... ale tak jak po Jokerze, o nie. No,
0: bez przesady. 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Może być. Tak, cieszymy się bardzo, że nasze polecenia, panowie, w zeszłym tygodniu zmarł Tim Curry. I co z tego? Milion razy żeśmy o tym rozmawiali. Dla ciebie i dla mnie to, że on zmarł, to oznacza, że nie obejrzysz już nowego filmu z nim. To jest tragedia dla jego bliskich, ale mówienie o tym, że słuchajcie teraz chwila ciszy w radiu dla twórcy, który zmarł. No zmarł! To przykra sprawa.
1: Maciek, a tak
0: tyle
1: było,
0: to dla ciebie
1: a
0: znaczy
1: tak
0: jako widza.
1: Dzisiaj, a tak było dzisiaj miło. Tak było fajnie.
0: Pa! To koniec tej audycji. Być może na dłuższy czas w takim razie. 19:56. Kronika wypadków filmowych. Była to w Radiu Campus. Maciek Małek.
1: I Grzegorz Koperski.
0: Pa!
1: Hello!

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: robi coś złego.
1: Kociarstwo zafajdane jest na tej kompanii już kilka dni. Daliśmy wam 3 dni na dotarcie się i poznanie kocich obowiązków. Jesteście po unitarce, więc możecie bez ograniczeń dostawać... Taryfa ulgowa skończyła się. Ponieważ kociarstwo niezbyt dokładnie zaangażowało się, my, to znaczy rezerwa, pomożemy wam w dotarciu się. Ogłaszam rozkaz rezerwy. Od tej chwili kociarstwo porusza się na kompanii biegiem. Nawet jak kot udaje się do szarfu, to biegnie. Rozkaz obowiązuje do odwołania.

0: I zaczynamy. Hip Hop Campus, minęła 22. Nasz czeski korespondent z Pragi ma problemy na łączach, ale za chwilę do nas dołączy. Natomiast my dzisiaj, pomimo tego, że wakacje dobiegły ku końcowi, jeszcze studenci mają, wiadomo, do października, ale my dzisiaj wybieramy się za sprawą Mady na Aoshime.
1: Tak jest, dobry wieczór.
0: No właśnie, płyta o kotach, przed chwilą poleciał pić, jeść, spać. I powiedz mi, co cię zainspirowało do stworzenia właśnie płyty o takiej tematyce?
1: Myślę, że na samym początku było kilka punktów. Jednym z nich był mój kot i w sumie później moje koty, a teraz znowu mój kot. Czyli z jednego zrobiliśmy dwa, a potem wróciliśmy do wersji 1. Więc myślę, że życie z kotem po prostu było jakąś taką początkową inspiracją. Aczkolwiek pierwszy w ogóle tekst na tę płytę tak naprawdę nie powstał z myślą o płycie i jest to pierwszy kawałek na płycie, czyli to jest po prostu moja fraszka, którą napisałem w ogóle 10 lat temu o kocie samobójcy, taka żartobliwa, i ona sobie leżała i były z nią różne tam pomysły, ale nigdy nie wyszła i w końcu jakby weszła na tę płytę, więc tak naprawdę gdzieś już pomysł myślenia o tworzeniu o kotach był dużo, dużo wcześniej, ale no tak do samej płyty, no to życie z kotami mnie pchnęło i też myśl o tym, żeby wychodzić z takiego rapowania tylko o sobie, nie? Czyli żeby jakby wziąć perspektywę trochę inną, bo jednak mówienia o sobie jest dużo. Zresztą na tej płycie też jest go sporo, ale no chciałem jakoś tak odejść z dystansu i przez pryzmat koci jakoś tak inaczej po prostu ugryźć ten świat.
0: No jest to jakby nie było opakowane w niecodzienną perspektywę, bo niecodziennie się o kotach właśnie z takiej kociej perspektywy mówi właśnie w rapie, chociaż sporo kotów tam się znajduje, chociażby na twojej płycie goście. Natomiast powiedz mi, to jest od początku do końca twoja koncepcja, ty to tam wszystko poskładać byłeś tak jakby producentem wykonawczym tej płyty, czy?
1: Tak. Ja jestem praktycznie producentem wykonawczym każdej swojej płyty. No ewentualnie jak jesteśmy w zespole, no to jakoś tam się dzielimy, ale jeżeli chodzi o solowe, no to to był to w całości mój pomysł i wszystkie pomysły na skity i rozegrania, jak ułożyć kawałki, jak one mają tam ze sobą współgrać, to no to wszystko tak od początku, od zaproszenia producentów, gości, DJ-ów, współaranże, niektóre też z Lemem, no wszystko tak.
0: Dobra, a teraz ulubiony kot w popkulturze. Masz taką postać, jakąś kocią swoją ulubioną, która...
1: Dostałem też takie pytanie już w jednym wywiadzie. I się zaśmiałem, że jeżeli stwierdzić, że moja kotka jest już popkulturowa, bo ja do niej nawiązuję, to moja kotka, ale takich kotów jest sporo różnych. Na pewno Behemoth z Mistrza i Małgorzaty. To jest jakaś taka postać, gdzie jak czytałem tę książkę, to gdzieś tam miałem zamiłowanie. Jest też taki, teraz nie pamiętam, Karin, on się nazywa, to z Dragon Balla, taki tak, śmieszny tak, kotek, tak, on tak, się tak. Karin nazywa, tak? No powtórzę to, co w tym wywiadzie pisanym też powiedziałem, ale to na pewno to są takie postaci kotowate, które lubię. Kocia Frajna, Łebski Harry, który też występuje tutaj, lubiłem to za dzieciaka oglądać. Filemona mniej, trochę nudny był, ale też sobie do niego nawiązałem, bo jednak tych kotów popkulturowych jest bardzo dużo. No i w ogóle tak naprawdę może jestem w błędzie jakimś, ale mam wrażenie, że artyści jest mimo wszystko jest więcej kotowatych artystów niż psowatych, takich, którzy gdzieś to biorą pod uwagę. Oczywiście wiadomo, mamy psa, który jeździł koleją, Incydent Dalmatyńczyków i nie wiem, Zakochany Kundel, i tego też jest dużo, ale mam takie wrażenie, że pisarze, na przykład malarze, że jakoś tak bardziej są z kotami za pan brat.
0: Może dlatego, że koty tak jakby są charakterologicznie ciekawsze, prawda? Że mają tak jakby więcej tych meandrów właśnie swojego charakteru. Tak mi się wydaje.
1: Narażasz się teraz poważnie z wszystkim słuchaczom, którzy kochają psy.
0: Znaczy ja sam jestem, że tak powiem, team psy, ale okay. Mi się wydaje, że kot bardziej mi się zawsze wydawał jako taki bardziej, wiesz, zwierzę, które ma bardziej swój charakter, taki jakby indywidualny, nie?
1: No tak, tak, coś w tym jest, że może jakoś łatwiej jest się odnieść, więcej wymyślić dookoła kota niż dookoła psa. Może też tak jest trochę, że pies w takich, że tak powiem, powiedzeniach powszechnych raczej ma pejoratywne konotacje w większości i przynajmniej w języku polskim nie da dobrze się kojarzy, więc może też to jest jakąś tam linią tutaj obrony wyboru kotów. No a poza tym ja po prostu kocham koty, pisarze, których czytałem, też raczej kociarze, więc no jakoś tak łatwo było w to wejść.
0: Dobrze, to może teraz zaprezentujemy jeszcze słuchaczom jakiś numer. Ja ze swojej strony proponuję nalepkę. Co ty na to?
1: Proszę bardzo. Czyli o psie.
0: Tak, żeby było właśnie tak porówno, żeby nikomu się nie narazić, więc o psie teraz zaprezentujemy numer i po numerze wracamy do rozmowy.
1: Jest.
0: Hip Hop Campus do 23.

0: Zaprezentowaliśmy wam dwa numery, jeden po drugim, właśnie z płyty Aosz i Mamady, który jest dzisiaj naszym gościem, a w międzyczasie tutaj Procencik jest już z nami, bo problemy techniczne zostały zażegnane, także witamy naszego czeskiego korespondenta.
1: Miau! Ale koty z was. No, fajnie, że udało się zażegnać problemy, także do 23 już lecimy na oparach i nie tylko. Zygmunt Freud powiedział, że czas spędzony z kotami nigdy nie jest zmarnowany, także ta godzina na pewno wyjdzie słuchaczom na dobre. Mada, no ja tylko chcę ci tak tytułem wstępu powiedzieć, że bardzo mi się podoba twoja płyta i chętnie bym sobie kupił ją w jakimś Empiku.
2: Nie ma szans.
0: Nie ma szans, to jest ściśle limitowana, wiesz, edycja Biały Kruk, nie? Także to...
1: No ja pamiętam, jak przeczytałem post o właśnie, no, o całym procesie, który mógł się zakończyć w zasadzie porażką, ale na szczęście zakończył się sukcesem, bo no, drogi tej płyty były kręte jak drogi niejednego kota.
2: Tak jest, tak było dokładnie, ale ostatecznie się udało, więc mamy to.
1: Jeszcze myślałem o tych postaciach kocich z popkultury i przypomniał mi się kot Klakier od Gargamela.
0: O, to jest klasy.
2: To był twój ulubiony?
1: No, nie, tak, bo taki był wredny trochę, ale bardzo, bardzo koci.
2: To prawda, to prawda.
1: Jeszcze był ten kot, który mysz gonił, Tom, od drzewie. Od Jerego, tak? Bo mysz była chłopakiem, a Tom był dziewczyną, czy odwrotnie? Nie, Tom był chłopakiem.
2: Tom był chłopakiem, tak, no. Czyli Tom i Jerry, kot i mysz. Mhm.
1: I jeszcze, bo ty mówiłeś o Behemocie. No tak, no i Filemon to właśnie w tym kawałku, co teraz poleciał rozrabiaka.
2: Nie, no ogólnie wiesz, no mega dużo tych kotów różnych było, no. Wszędzie.
1: No ale też nawijasz o tym, że miałeś psa.
2: To prawda, bo miałem psa. Znaczy, byłem współposiadaczem tak naprawdę po prostu z relacji po prostu ten pies już tam był, więc ale pokochałem go jak swojego i super.
1: To był twój pasierb.
2: Pasierbica.
1: Pasierbica twoja.
2: Tak.
1: Okej, okej. Okay, okay. Czyli to a ile z tych kotów twoich na Grochowie mieszkało?
2: Wiesz co, no to zależy, bo przez całe moje życie tych różnych kotów, z którymi gdzieś tam się polubiłem, to było więcej, więc takich, które mieszkały na Grochowie, to nie wiem, no.

0: Bulba, która ze starości oślepła i w zasadzie przez kilka lat jeszcze była niewidoma. Z nim była taka, pamiętam anegdota, że ona miała taki nawyk, że jak robiła kupę albo siku w kuwecie, to tak wybiegała z tej kuwety, jakby, tak jakby była sprinterem. No i w pewnym momencie zauważyłem, że wybiegając z tej kuwety ze trzy razy z rzędu przygrzynała głową o nogę od krzesła i wtedy zrozumiałem, że kot jest niewidomy.
1: Okej.
0: No, pozdrawiamy Stevie'ego Wondera i Raya Charlesa.
1: I Bulbę. No.
0: I Bulbę. No. I Bulbę. Czy, no bo tam też jest, musimy puścić jeden kawałek, w którym Mada nawija, że chciałby mieć różne takie zmysły zwierzęce, innych zwierząt też.
1: Okej, okay, 47 życzeń.
0: Tak, tak.
1: Które to... jest nawiązaniem do Rady Meneza i siedmiu życzeń serialu, który nie jest w ogóle z mojej epoki i obejrzałem go już będąc dorosłym. Kojarzyłem, że istniał, jakby kojarzyłem postać tego kota, który te zaklęcia Hathor tam wypowiada, ale no to jest bardziej twoja epoka, nie? To jest serial twojej młodości. Jakoś
0: no
1: tam,
0: nie, właśnie chyba, nie do końca. On taki był jak wypchany chyba, taki czarny jak wypchany wyglądał, nie? Taki...
1: Tak, tak, tak, ale to nie jest z twojej młodości serial?
0: Kurczę, wiesz co, nie, no nie jest zbyt. Może nawet by się zgadzały roczniki w pewnym sensie.
1: Okej, okay, ale ty po prostu byłem, okej.
0: Okay. A Rademenes to mi się bardziej kojarzy z tym freestylowcem, raperem, który przejął chyba po Rufinie MC prowadzenie Warsaw Challenge, o ile dobrze pamiętam.
1: Mogło tak być.
0: Pozdrowienia dla tego ziomka, bo pamiętam, że dawno z nim nie miałem kontaktu, ani dawno nie słyszałem o nim, ale pamiętam, że dobry był z jego hip-hopowiec.
1: Znaczy, z tego co ja wiem, to poza tym, że on często prowadzi bitwy taneczne, to też chyba pobijał w tamtym roku jakiś rekord Guinnessa we freestylowaniu non-stop, czy coś takiego było, coś tego.
0: Najdłużej,
1: tak, tak, tak, tak. Chyba, ale też nie mogę coś tutaj przeinaczać, ale pamiętam, że robił jakiś rekord. Może to nie Guinness, może to, nie wiem, jakiś coś innego, ale była jakaś taka akcja, że freestylował non-stop.
0: Jakby tak, to wątpię, żeby wygrał na przykład z DJ-em Phoenixem albo z Waco w najlepszych czasach, jeśli chodzi o długość freestylowania, ale
1: okay.
0: może tak. Oni chyba po prostu nie liczyli sobie czasu.
1: I godzin i lat.
0: Nie liczyli godzin i lat.
2: Przecież czasu nie liczą podobno, więc tutaj jest, na tak. pewno coś w tym jest.
0: Dzisiaj też jest fajny moment, żeby tutaj zaprosić wszystkich słuchaczy WCK i fanów Mady, którzy operują w obrębie Dolnego Śląska na koncert 26 września w sobotę w klubie Nietota. Tam też okoliczny element, ja też tam będę, będzie Cascade Flow.
1: Więc trzeba zaprosić też wszystkich fanów Szybkiego Szmalu.
0: No. Chodzi ci o ulotną forsę, tak? Takich, którzy szybko wydają pieniądze, no oczywiście.
1: Tak, tak.
0: Możecie właśnie nabyć bilet już od dzisiaj na Going i właśnie wpaść. To będzie też taka impreza jakby, że będziemy sobie dogadzać muzycznie i wyżywać się na mikrofonach, żeby odbić sobie koncert, który się nie odbył w sierpniu, ale to już jakby zasłona miłosierdzia na to. I ja bym proponował, żebyśmy posłuchali tego kawałka z Ryfą Lee. W ogóle Ryfa tam freestyluje mistrzowsko, to od razu mi się przypomniała płyta na Stukawsze, jak ona tam po prostu freestyluje.
1: To ciekawe, że ta płyta ci się przypomniała, ale tak, freestyluje tam, dokładnie.
0: Chodzi mi o to, że ona tak freestyluje, jakby nagrywała fajną zwrotkę. To zawsze ten... też a propos nazwy Szybki Szmal, to właśnie na płycie Łysą Jego Johnson, pamiętam, był kawałek, gdzie Vena miał taki fajny freestyle w kawałku Wbijam Gwoździe. Tak, Gwoździe chyba się nazywał ten utwór. No i Ryfa też mistrzowska. Dlaczego ona właśnie? Też było tak, że był deadline i musiała po prostu nagrać tą zwrotkę tego dnia. Jakie były okoliczności tego freestylu?
1: Nie, no tam jest po prostu wers przed tym, że chciałbym nagrać z Anką album najlepiej na freestylu. I po prostu jakby kontynuacją tego wersu musiał być freestyle, w sensie bez sensu byłoby inaczej, że tak powiem, to rozegrać.
0: I to za pierwszym podejściem zarejestrowaliście wszystko?
1: Nie jestem pewny, może były ze trzy, ale
0: i
1: wszystkie były...
0: Najlepsze.
1: Nie, wszystkie były spoko, po prostu Ryfa se któryś wybrała. Ale wiesz, no tam jest 8 wersów, więc to jest też tak... To chodziło po prostu o to, żeby
0: Może
1: być 10.

0: Tak, żeby współgrało po prostu z tym, co ja nawinąłem i o.
1: Okej, okay, no i jeszcze amatorski nabicie, także naprawdę fajne towarzystwo się zebrało.
0: Tylko ta pierwsza zwrotka tam jest taka przerywana, więc tutaj to jest takie, wiesz, specyficzne też.
1: No tak, tak, no to trochę jak w Radiu Campus, po prostu kłopot, brzmi to jak taka techniczna usterka, ale to fajnie.
0: Tak jest.
1: Bardziej studencko dzięki temu wypadło. To co, lecimy. Mada i płyta Aoshima dzisiaj u nas w audycji. Do 23 będziemy słuchać tego niesamowitego kociego krążka i rozmawiać o hip-hopie i o kotach.

0: menes.
1: Mógłbyś sobie darować.
2: Co? Przecież wyraźnie słyszałem.
1: A ja wcale nie słyszałam żadnych nocnych hałasów, żadnych kotów.
3: Ja słyszałem, a ty Darek?
4: Ja w tam nocy spałem.
1: A wiecie, że w starożytnym Egipcie oddawano kotom boską cześć? Również

0: plenerze.
1: Plenerze, jak i normalnie w domu Radio Campus jest dostępne, także możecie słuchać, a z nami właśnie naszym gościem jest Mada i rozmawiamy o płciach. Na poleciało 47 życzeń z gościnnym udziałem Ryfery, która tutaj uraczyła nas w 8-wersowym freestylem.
0: Masz dziwne, że Ryfana WBW nie traktowała nigdy.
2: Bardzo dziwne.
1: Wiesz, no nigdy nie mów nigdy, jak pokazała Molesta. Może kiedyś, wiesz.
0: Ostatecznie chociaż mogłaby wystraktować.
2: Raczej myślę, że to się nie wydarzy, ale zdarzało nam się freestylować. Gdzieś tak, że tak powiem w okolicznościach plenerowych i imprezowych to się wydarzy.
0: Nie wątpię, że tak było. A propos pleneru i kotów, to któryś z twoich kotów, Mada, chodził na spacery na dwór? W sensie na smyczy, bo ostatnio widziałem gościa z kotem na smyczy tutaj w Pradze właśnie.
2: Podjąłem próbę, ale nie miałem do tego cierpliwości na takie tresowanie, więc ostatecznie to się nigdy nie przerodziło w żaden stały rytuał, więc nie.
0: Ale ten gość to miał takiego kota w centki, który wygląda trochę jak Lampard. I to podobno jest taka rasa, która właśnie lubi, która zachowuje się jak psy właśnie. Te koty się podobno zachowują.
2: No, mógł to być na przykład kot bengalski.
0: O, no dokładnie chyba tak.
2: Prześliczne koty, takie w centki właśnie.
0: Takie rudy centki.
2: Tak. Znaczy nie musiał, to nie jest jedyny kot, który został udomowiony i ma centki, z tego co wiem, ale no mógł to być bengalski. Prześliczne koty, bardzo mi się podobają.
0: Mam taki tutaj cytacik o kotach. Koty nie są naszymi poddanymi, nie jesteśmy ich właścicielami, jesteśmy ich personelem. Jak byś się odniósł do tych słów?
2: Czasami tak, to prawda.
0: Kot pozwala ci mieszkać w swoim domu pod warunkiem, że będziesz go odpowiednio obsługiwał.
2: Tak.
0: W oczach kota wszystko należy do niego.
2: Możliwe.
0: O, to mi się podoba. Kot siedzący spokojnie przy oknie wie o świecie więcej niż człowiek biegający po nim przez cały dzień. No tak. Ach, te koty. No ja generalnie powiem ci, Adam, że ja nie rozumiem mojego kota totalnie. Znaczy rozumiem tylko, że jest głodny cały czas. Że on cały czas chce pasztet, nie? To jest jakby, bo mój kot nie ma zębów też trzonowych.
2: Okej.
0: Okay. Miał to taką chorobę Johnson, która podobno jest dosyć często. Taka choroba.
2: A ile ma lat już? Kotów.
0: No, Pigwa, poczekaj, jak ją wziąłem z fundacji, ją wzięliśmy z fundacji Kocia Łapka w Pruszkowie, to miała chyba ze 2, no teraz będzie miała z 12 lat, wydaje mi się. Okay. Tak około 12, 11, 12 lat, tak ciężko oszacować konkretnie, ale
2: jak to nie wygląda wiesz, na 11. Nie wiesz, ile lat ma twój kot, nawet nie wiesz, kiedy ma urodziny?
0: Nie wiem właśnie tego, nie wiem, kiedy ma urodziny. Dla mnie to nigdy nie ma urodzin, także nigdy nie świętujemy. Szczególnie, że chyba koty, no zależy, które mają akurat życie, tak? No bo to właśnie, czy kot świętuje wszystkie urodziny swoje, czy tylko jedne, te ostatnie?
2: A czy te pierwsze?
0: A, bo te pierwsze, no. No chyba najsprawiedliwiej by było jednak wszystkie świętować, czyli w zależności od tego, które akurat ma życie, nie? To tyle.
2: No ale ty nie wiesz, ale ty nie znasz jego poprzedniego życia, więc nie możesz wiedzieć, to ty możesz świętować tylko to życie, które ty znasz, czyli te urodziny, których masz świadomość, to, że ona cię już przeżyła wielokrotnie, to wiesz.
0: No ja się domyślam, że mój kot na przykład był waranem z Komodo. Był waranem z Komodo, bo ona czasem próbuje tryskać jadem, ale kot nie ma jadu, w przeciwieństwie do warana, więc niestety jej to nie wychodzi.
2: Okay. Moja kotka była DJ-em na pewno kiedyś.
0: No, taka smutna historia była z Bohumiłem Hrabalem i z kotami, bo przecież Bohumił Hrabal też były takie czasy barbarzyńskie.
2: Ale to mówisz o tych, co miał tam u siebie na wsi, tak?
0: No, tam cały czas, w Kersku.
2: Tak, co cały czas umierały i następne się rodziły.
0: Umierały, no to wiesz, umierały, oni je po prostu uśmiercą.
2: No, wiem, przepiękna książka, bardzo lubię.
0: I potem wpadł w depresję też z tego powodu, no być może nawet z innych powodów również, ale sam twierdził, że to z powodu tych kotów, które mu się śnią po nocach, niczym zjawy go nawiedzają i miauczą mu tam, czemu nas utopiłeś, nie?
2: Ciekawe jest w ogóle tytuł tej książki w stosunku do treści.
0: Ale o której książce mówisz teraz?
2: O Auteczku.
0: Routeczku. No tak. No ale tam o tych kotach to chyba on we wszystkich tych późniejszych swoich wspominał dziełach. Chyba tam w Gruszowym Kawalerze też coś było. Ale Auteczko, bardzo fajna książka. Polecamy oczywiście wszystkim.
2: Wszystkim o mocnych nerwach i niskiej empatii, którzy sobie poradzą z zabijaniem kotów.
0: Jeszcze też ciekawa jest rzecz, że w Polsce chyba się mówi, że kot ma 9 żyć.
2: No.
0: A na przykład w Czechach się mówi, że ma 7, nie?
2: Moim zdaniem w Polsce się mówi tak i tak.
0: Okay.
1: Zależy, na kogo po prostu trafić, kto wyznaje jaką...
0: No a my właśnie się śmialiśmy, że jak, że jakby przeprowadzka do Czech, to jakby pigwa straciła 2 życia od razu,
2: okay,
0: nie?
2: Okay.
0: I jak wróci do Polski, to jeszcze 2 życia dostanie. Z okay.
2: Ja znam oba powiedzenia.
0: Mhm. No ciekawe jest właśnie, skąd ten, z czego ten dysonans wynika. To jest dosyć interesujące.
2: Nie wiem, wydaje mi się ogólnie, że liczba 7 jest bardziej magiczna niż 9, więc jakby jest dla mnie bardziej racjonalne użycie tej liczby, ale znam też 9.
0: No. No, 9 to też taka 6 odwrócona, także obie liczby uważam, że mają duży potencjał energetyczny. 9 jest chyba bardziej, to tak też się w Czechach mówi, że jest albo czarodziejnica, albo kołzelnica, czyli czarodziejnica to taka czarownica, którą trzeba spalić na stosie, to właśnie by była 9, a kołzelnica to taka, no taka co sztuczki magiczne, taka dobra wróżka, o, to tu 7 by mi się bardziej chyba pasowała by mi. A jeśli chodzi o okładkę płyty, to kto ją zaprojektował, ten napis Aoshima, który przypomina głowę kota?
2: No to jest tak 50-50, bo sam początek, czyli uszy, jeszcze bez tych zawijasków i wąsy, to jest mój rysunek i po prostu jak go zrobiłem, no, co to jest za w ogóle zrobienie, no co narysowałem, to zobaczyłem, że Aoshima jakby zaczyna się i kończy się tą samą literą, więc jak oddałem to do zaprojektowania Tomkowi Miszkinowi, no to poprosiłem go po prostu, żeby stworzył taką typografię, gdzie uszy są A, a reszta to wygląda jak taka zmierzwiona grzywka i no i tak to zrobił.
0: Ja mógłbym taką alochę zrobić kocią, też tak sobie właśnie pomyślałem w tym momencie, że to podobna sytuacja by była z dwoma literami A.
2: To prawda.
0: Jako klamrami.
1: A skąd pomysł na takie właśnie wydanie płyty, właśnie takie w limitowanej edycji, w limitowaną wersję?
2: No głównie chodziło o to, żeby nie poświęcić temu za dużo jakiegoś takiej energii zewnętrznej, bo wszystko, co zrobiłem do tego wydania, w zasadzie wymagało tylko mojej pracy i pomocy ludzi, którzy zrobili specjalne okładki, graficiarzy i rysowników i ziomali po prostu, ziomalek. Więc chodziło głównie o to, żeby po prostu nie zaangażować się nagle w jakieś maile z tłoczniami, jakieś próby, jakieś tutaj, no takie różne dziwne rzeczy, które też kosztują trochę inaczej i nawet nie chodzi o to, że jakoś na maksa dużo, ale po prostu to jest jakaś taka dodatkowa dla mnie zamotka, której nie widziałem przestrzeni, bo tak naprawdę tak jak już trochę gdzieś tam zahaczyliśmy, no to był taki moment, że ja miałem wrażenie, że ta płyta już nie wyjdzie i no jak nagle się okazało, że jest szansa, to po prostu chciałem już to zrobić jak najszybciej, a też z drugiej strony nie miałem takiej wizji, żeby nagle samemu składać 200 płyt. Nie wiem, czy by było takie zainteresowanie, ale nawet jakby było, powiedzmy, no to więc 50 wydało mi się taką wystarczającą liczbą. No i dorzuciłem do tego te jakby zaproszenie różnych artystów i ziomali i siebie samego do zrobienia ręcznie niektórych okładek, więc można było w tej wersji dostać kota w worku i takiego specjala, który jest kozacki i jest w ogóle inny niż wszystko inne.
0: No to też można zinterpretować, że to jest takie oko za oko, taka zemsta, bo skoro ta płyta tak długo powstawała, tak cię wypaliła, to ty postanowiłeś ją wypalić też sam na Nero, jakimś takim, tak? Na Nero.
2: Tak. Wszystkie płyty były wypalane tak przeze mnie na kompie po prostu.
0: No i pięknie. Tak się właśnie, no to też taka piracka szkoła jeszcze z czasów, kiedy się po prostu wszystkie płyty wypalało samemu. Także powrót do korzeni w pewnym sensie. A teraz proponuję, żebyśmy wjechali w któryś z kawałków. Nasz gość ma ten przywilej, że będzie mógł nam tutaj wydać rozkaz, który utwór puścić.
2: Same kot.
0: A wiesz, że pomyślałem sobie właśnie, że ten numer poleci, no, a super. Potem sobie o nim pogadamy, bo tutaj mamy niezły skład personalny. Same koty.
2: Jest.
1: Hip-hop campus do 23.
3: Żarty się skończyły. Odczujesz to na swojej własnej sierści.

0: była! Tak więc mamy nowego mistrza! Coś jeszcze?
1: Same koty, Aoshima Amada z nami do 23. Troszeczkę tak, gości się pojawiło tutaj na płycie, więc powiedz coś więcej o tym, kogo jeszcze można usłyszeć oprócz ciebie na płycie.
2: Ej, nie wymienię wszystkich.
3: Nie, no to pogadajmy o tym kawałku, który poleciał, bo tutaj poza Grubym Józkiem i Skrubolem, no oczywiście to są kumple z WCK, pojawiają się Tede, Rane i DJ Lolo, to może o tych fitach.
2: Znaczy Rane zrobił beat. Mhm. Więc no wiadomo, jest to jakiś tam rodzaj fitu, w sensie tutaj gościnnego udziału, ale bitowym, no DJ Lolo to jest, w ogóle Rane i DJ Lolo są ze składu z Gdyni, z Inicjatywy, więc w zasadzie w większości przypadków, gdy bierze się bit od Rane i chce się mieć DJ-a, to ma się DJ-a Lolo, w sensie po prostu oni chodzą w zestawie.
1: W dwupaku, tak?
2: Tak, więc tutaj stąd tutaj DJ Lolo po prostu. No a Tede, no to co, pozdrawiam i super, że mogliśmy mieć kolejny numer razem.
3: No to też pokłosie waszej współpracy koncertowej, bo przecież przez dłuższy czas jeździłeś wtedy na imprezy i tam szaleliście na scenie.
2: Tak było dokładnie i to też zwrotka z tego czasu, w sensie w tym mniej więcej okresie powstała.
3: A jeszcze czasem tam występujecie wspólnie, czy to jakby zamknięty etap?
2: Wiesz co, no my graliśmy przede wszystkim 20-lecie sportu, więc jak ta trasa gdzieś tam powoli się wykończyła, w sensie takim, że ten repertuar zaczął się zmieniać, no to naturalnie też ta współpraca się zakończyła, ale w tym roku graliśmy raz na 120 Rap Fest Ostrego, albo może to się jakoś wtedy inaczej nazywało, bo we Wrocławiu graliśmy w lutym.
3: Chyba też tak się nazywało.
2: Może tak, może po prostu to było 120 Rap Fest Wrocław, no więc tam graliśmy w lutym i może jeszcze coś się wydarzy w tym roku, nie wiem tego, bo gdzieś tam wtedy gadaliśmy, że może będzie taka jeszcze opcja, że coś starego po prostu będzie granego i się pojawia, ale na razie nie mamy nic na sztywno, więc zdarza się, o tak. Nie ma regularności żadnej, ale nie jest wykluczone, że gdzieś się jeszcze pojawię u boku.
3: No przypomniałeś mi właśnie rzecz, którą już wiedziałem i zapomniałem, że to chodziło o płytę SPORT, którą po prostu dobrze znasz ze względu na to, że chyba słuchałeś jej 1000 razy pewnie, nie?
2: No mogło być 1000, tak, no tak.
3: I tu jeszcze znalazłem fajny cytacik o kotach. Kot nie jest zwierzęciem domowym, to współlokator o bardzo silnej osobowości. O.
2: No. Trzeba po nim sprzątać.
3: No, to jest najgorsze. Mój kot na przykład ma strasznie śmierdzącą kupę, ale to pół biedy. Najgorsze jest to, że rano już tam chce nas obudzić, żeby dostać pasztet, to ostentacyjnie drapie w tym żwirku, tak? Mhm. Drapie ten żwir, nie? Albo wchodzi do pokoju i wysuwa pazurę, tak jakby chodziła na szpilkach, nie?
2: Okej. Okay. No to moja kotka, żeby mnie na przykład obudzić, to niestety drapie mi książki, które mam przy łóżku.
3: No, to fatalnie, bo takie koty psuje.
2: Aczkolwiek mam taki cały rząd książek przy łóżku, po prostu. I wybrała sobie dwie książki, które mają szerszy grzbiet. I są to takie książki, których w ogóle nie żałuję, więc tak naprawdę może, wiadomo, to jest książka, więc nie fajnie, że ją drapię, ale jest to Harry Potter, więc jakby nie robi mi, że mi podrapię Harry'ego Pottera ostatecznie.
3: No, u mnie z takich drastycznych anegdot to kiedyś przyjechała do nas rodzina małego Esza. Mhm. Mały Esz ma na nazwisko, wiadomo, tak jak to zwierzę, kot.
2: Tak. No i na imię jak ja.
3: I Adam, tak, no także, tak, tak. No i Pigwa, ponieważ ona nie toleruje innych kotów, to nasikała do walizki Adamowi, nie? No. Ale mówiłem, żeby nie zostawiał otwartej walizki, nie posłuchał mnie i Pigwa to wykorzystała.
2: Dobra, no zdarza się tak.
3: Także to taka...
2: No to Marzena nie robi takich rzeczy... Nie, no nie robi, bardzo lubi, jak ktoś przyjdzie, to w ogóle lubi ludzi, więc jak ktoś przychodzi, to raczej, jak to nie jest jakaś tam większa ilość osób, to, to raczej szybko przychodzi się poznać, połasić, zaadaptować i tak dalej. No i oczywiście jak jedyna rzecz, no to jak położysz jakąś torbę czy plecak na ziemi, no to od razu jest wjazd po prostu i po prostu drapanie w tym i tam kotłowanie się, więc tutaj... No to jest problematyczne dla ludzi, nie, że przychodzą i tam.
3: A czego się bały najbardziej twoje koty? Bo mój się najbardziej boi odkurzacza.
2: No tak, nie, no to zdecydowanie też Marzena idzie do drugiego pokoju, jak odkurzam, więc jak idę za nią, to musi dalej. Suszarka nie wiem, bo nie mam. Czy czegoś się boi? Specjalnie? Nie, nie. No odkurzacz tak, zdecydowanie odkurzacz jest, jest tutaj takim urządzeniem, które przysparza jej strachu, tak.
3: Najbardziej przerażony był mój kot, jak Tymon dostał taką maskę Batmana i założył tą maskę i chyba Pigwa myślała, że to jest jakiś wielki kocur. Pewnie przypomniała sobie, w jaki sposób urodziła te bo ona miała, dwójkę dzieci miała zanim jeszcze do nas trafiła.
2: Okay.
3: Na działkach. Jeszcze jako mało lata gdzieś tam się, kurczę, otarła o absolut. No, zostawmy temat. Jaki jeszcze kawałek? Poczekajcie, która jest w ogóle godzina? Ile nam zostało? Niewiele. Niewiele nam zostało. Niewiele nam zostało, ale zawsze coś. Dla kota to w ogóle, dla kotów czas biegnie szybciej niż dla ludzi chyba, nie?
2: Możliwe.
3: Bo tutaj żyją.
2: Słuchaj, to może jakiś taki ładny po prostu bitowo-muzyczny, więc ja bym na przykład proponował leżakowanie. Że w ogóle bez rapowania.
3: Tak, tak. Leżakowanie i wejdziemy jeszcze, żeby chwilkę pogadać.
2: Dobra.
3: Przeleżakujmy ten moment.
1: Tak jest.

0: kity, elementy, które na płytach już dzisiaj rzadko się słyszy, a u Madę jest tego sporo.
1: No bardzo sporo i to jeszcze jakie ekipy na tych skitach, czyli Needlework, Scratch Crew tutaj, no mistrzowie świata, mistrzowie leżakowania. Jeszcze przypomniało mi się kilka kotów z popkultury. No kot Garfield, nie? Ten taki czeleń. Ten kot Sylwestr, tak? Ten,
2: no Sylwester, tak, no na Twitiego.
1: Tak, tego ptaszka, co ciągle
2: na Twitiego.
1: Na tego, właśnie. I jeszcze przypomniał mi się ten kot, którego trzymał ojciec chrzestny w pierwszej scenie, ojca chrzestnego.
2: Okej.
1: Okay. Kojarzycie?
2: Nie.
1: No, jeszcze ja był nie. Kot Pinokia, Figaro. O.
2: Okej. Okay.
1: No, a z ojca chrzestnego, no to Vito Corleone go trzymał w pierwszej scenie filmu.
2: Rozumiem, rozumiem, ale ja bardzo dawno oglądałem ten film. Nie jest to jakiś mój ukochany film.
1: No taki gangsterski trochę.
2: Ja lubię gangsterskie, film. Ale po prostu jakoś ten nie zostałem z tym filmem.
1: Jasne, jasne, oczywiście, jasna sprawa. Na koniec audycji jeszcze chcemy przypomnieć, że Mada zagra swój przekrojowy materiał, ale również pewnie kilka kawałków z płyty Aoshima 26 września w sobotę we Wrocławiu w klubie Nietota. Zapraszamy wszystkich hip-hopowców z Dolnego Śląska na super imprezkę. A
2: ja nie sam tam zagram.
1: No tak, jeszcze Okoliczny Element, Procentę, Cascade Flow, także będzie fajnie i w ogóle After zagra DJ Kreon, także myślę, że to będzie też świetne dopełnienie melanżu, bo DJ Kreon to bardzo dobry DJ i producent. Tak jest. Natomiast chcemy się dowiedzieć od ciebie, jakie jeszcze są twoje plany związane z Aoshimą, z całym tym konceptem, bo skoro koty mają 7 albo 9 żyć, to pewnie jeszcze będą kolejne części tej płyty. 7 czy 9 planujesz docelowo?
2: No ogólnie w mojej głowie istnieje w ogóle jakby errata tej płyty i mam jakieś pomysły, ale na pewno to się na razie nie wydarzy przez najbliższe parę nieokreślonych lat, bo za dużo mam po prostu rzeczy do robienia. Aczkolwiek nie mówię nie, bo po prostu no jest jeszcze co powiedzieć i wszystkich swoich pomysłów na tę płytę nie wykorzystałem, bo po prostu w pewnym momencie już musiałem się zatrzymać, żeby dokończyć ją i nie dodawać nowych, więc gdzieś tam jeszcze są, a nie jest to ostatnia, znaczy nie jest to jedyna na świecie wyspa, która jest uznawana za kocią, bo Grecja też takie posiada, więc tytuły są w przestrzeni.
1: No bo chyba teraz...
2: Syros to jest chyba taka najbardziej znana.
1: Aha, bo coś mi się obiło uszy, że kolejny projekt z Ryfą wypuszczacie.
2: Tak.
1: Kiedy wyjdzie?
2: Nie mogę powiedzieć. Nie wiem, nie mogę.
1: Nie mogę
2: tego jeszcze zdradzić, ale tak, płyta jest gotowa, tak. Więc będzie kiedyś. Najszybciej jak będziemy mogli.
1: I po jeszcze prostu. Kolejne inne. A nad innymi projektami też teraz pracujesz? Tylko nad tym?
2: Nie. Solowe rzeczy też mam już jakieś w przygotowaniu, różne, bo ja tak naprawdę w zasadzie to nie pracuję projektowo, ale nie można tego nazwać, że ja pracuję nad jakimś projektem, bo ja po prostu cały czas robię muzykę i ona po prostu trafia...
0: do poszczególnych projektów.
2: Tak, w sensie niektóra z zamiarem, niektóra po prostu, więc ja solowe rzeczy robię cały czas, więc... Też na pewno w jakiejś niedalekiej przyszłości coś się pokaże, czy w wersji singla, czy w wersji płytowej. Jeśli chodzi o WCK, to też robimy cały czas jakieś rzeczy z mniejszą regularnością niż ja sam i ja z Ryfą, ale gdzieś one tam są, więc z tego, co mi się wydaje, to jakiś singiel niedługo się pojawi, WCK-owy, więc tutaj tak mogę tylko zahaczyć. Nie wiem, ile mi wolno zdradzać, bo w sumie nie ustaliliśmy nic na ten temat w ekipie, więc tak tylko powiem, że niedługo.
1: No dobrze, no cieszymy się, że przynajmniej uchyliłeś rąbka tej tajemnicy harmonogramowej, tak to nazwijmy. I chcemy ci życzyć, Mada, żebyś nadal był taki kreatywny, jak jesteś, żebyś pchał ten hip-hop z taką siłą, jak to robisz, nie? Norix?
0: Tak, tak. No i dodał. Zapraszamy z kolejnymi projektami.
1: No oczywiście, tutaj zawsze nas, żeby... możesz czuć się jak u siebie w domu u nas.
2: Wiem, tak się czuję. Dziękuję bardzo i co, no lecimy z tym po prostu.
1: No my możemy być twoimi tym Filemonem i tym i Garfieldem, nie ma problemu. Możesz,
2: tak. Dobra.
0: Dobra, to panowie, czym się pożegnałem, bo czas leci nieubłaganie, tak jak wózki na Faureli, więc czym się pożegnamy?
2: To ja bym się, jeśli mogę, to ja bym się pożegnał intrem płyty, czyli kawałkiem 6 dróg do śmierci.
1: Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby ten kawałek poleciał. Mada, reprezentant ekipy WCK, dzisiaj był naszym gościem. Projekt Aoshima co prawda już jest niedostępny fizycznie, ale możecie sprawdzić go na przykład na serwisach cyfrowych w całości, co serdecznie rekomendujemy, bo jest to naprawdę fajna płyta, a jak lubicie koty, no to już w ogóle pewnie zwariujecie na jej punkcie, a jak macie na przykład dziewczynę, która lubi koty, to możecie po prostu puszczając tę płytę
2: zaimponować,
1: albo po prostu sprawdzić jej przyjemność. Hip Hop Campus, kolejny, bo za tydzień chyba będzie bonus RPK, nie?
0: Tak, za tydzień mamy bonus RPK właśnie tutaj w planach.
1: No, także jesień zapowiada się naprawdę mocna, też ta końcówka lata jak najbardziej sami słyszycie na wysokim poziomie u nas w naszym wolontarystycznym małym piekiełku zwanym Hip Hop Campusem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Elo.

0: 12.
1: Alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być.

Bęk na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Nie chcę sprawdzać, po ulicach chodzić sam. Spaliłem miliony myśli w plecach, tysiące lat koncepcja. Te symulacje są nas.

0: to wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w kolejce.

97,1 FM. Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą, między prawdą a Bogiem jak drzazga tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom. Los pada na mnie światła snop z Jupitera. Powiedz co widzisz, pudło wewnątrz kot Schrödingera. Dorosłość to uniform, kres poszukiwania. To nie proces rozwoju, raczej ograniczania. Będąc tożsamy z sobą samym, co więcej robić? Znając swój kształt i swoje ramy, jest nieskończony. I może teraz wpadasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas wprowadzić zmiany. Lecz na nic twoje plany, wielkie słowa i nerwy, gdy twój ostatni

głównym rysem i rysą mojego charakteru jest to zacięcie w stylu zepsutego adapter. Przeznaczając ciągle lepszej sprawy godny trud na rozmienianie wielkich haseł w drobny dróg. W mojej głowie wojna, w moim sercu pokój, w moich ustach niesmak, piękno w moim oku. Kiedy puszczam ten dualizm jest bosko, lecz sumienie zaraz budzi się jak lew Tolstoj. Jestem skończony, jestem skończony. Nigdy nie będę zwycięzcą, nie, zdecydowanie zdecydowałem przez nie zdecydowanie. Tuż na wyciągnięcie